0: Radio Złote Przeboje 90 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Hey! Wyszedł Joseł.

0: No i dla ci piękny, wolny, wolny kawałek, ale to niestety nie jest szkolna dyskoteka w 89.
1: Nie,
0: to jest ten 2026. Ble, to tylko nam się śniła ta dyskoteka. Piękny sen to był, ale już się budzimy. Witam was, program poranny Radia Złote Przeboje. Na dzień dobry w składzie Iwona Barańska.
2: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
3: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
3: Dzień dobry.
0: Tomek Torkiewicz. Za krótką chwilę zaprosimy was na pierwszą poranku wiadomości.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
0: Reklama.
3: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
4: 8 października mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest czwartek, jest 6. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
5: Miał świętować 19 urodziny, zaatakował nożem. Dziś przesłuchanie nastolatka z Ostrołęki. Pożar Biedronki w Jastrzębiu-Zdroju, RCB wysłało pilny alert. W Polsce buduje się coraz więcej mieszkań. Dziś przesłuchanie nastolatka, który w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce zaatakował nożem. Rannych zostało 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby zaatakowane w pobliskim parku. 19-letni Jakub Z. w taki sposób miał wybrać na świętowanie swoich 19 urodzin.
6: Z tego, co nam wiadomo, powiedział, że chciał, żeby było o nim głośno w dniu jego urodzin.
7: Rodzic puszcza dziecko do szkoły i nie wie, czy to dziecko wróci, no. No przerażeni wszyscy są.
5: W plecaku nastolatka policjanci znaleźli też ładunek wybuchowy. Eksplozji udało się uniknąć prawdopodobnie dzięki szybkiej reakcji jednej z nauczycielek i uczniów, którzy wyrzucili go przez okno. Miejscowa prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa wielu osób. Duży pożar w Jastrzębiu-Zdroju i alert RCB przed zanieczyszczonym powietrzem. Wieczorem zapalił się dach sklepu Biedronka przy ulicy Niepodległości. Wszyscy ludzie zdążyli się ewakuować jeszcze przed przyjazdem strażaków. W ogniu stanęła część dachu, na której są panele fotowoltaiczne. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców Jastrzębia-Zdroju z apelem o niewychodzenie z domu i nieotwieranie okien, bo powietrze może być zanieczyszczone. Raty kredytów na razie nie wzrosną. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła je bez zmian, jednak ekonomiści spodziewają się podwyżki już za miesiąc albo zaraz po Sylwestrze. W Polsce buduje się coraz więcej mieszkań. Od stycznia do sierpnia oddano do użytku ponad 130 tysięcy lokali. To o 4,5% więcej niż przed rokiem, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
8: W tym roku dotychczas deweloperzy przekazali do eksploatacji prawie 82 tysiące mieszkań. To jest o 2,5% więcej niż przed rokiem, natomiast inwestorzy indywidualni przeszło 42 tysiące mieszkań, o ponad 4% więcej.
5: Najwięcej mieszkań oddano na Mazowszu, ponad 26 tysięcy. Najmniej w województwie opolskim, niespełna 2 tysiące.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
9: Ciężki sprzęt wjechał na ulicę Górniczą na osiedlu Kopernika w Legnicy. Trwa tam rozbiórka jezdni i krawężników. Nowy asfalt pojawi się na odcinku od ulicy Gwiezdnej do Galaktycznej. Wykonawca wprowadził tymczasową organizację ruchu, dlatego dobrze obserwujcie znaki.

0: Pogoda w Legnicy.
1: Dzisiejszy poranek w mieście będzie pogodny. Później zacznie nam przybywać chmur i po południu możemy mieć już całkowite zachmurzenie. Wieczorem przyjdzie deszcz około godziny 20, a wraz z nim silny wiatr i ochłodzenie. Dziś na termometrach maksymalnie do 20 stopni, ale wieczorem ta temperatura mocno spadnie, nawet do 10 stopni. Ciśnienie umiarkowane.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM. To jest Radio Złote Przeboje na

0: Radio Mont. Tak wam gramy, tak was bonjour, obudzimy. My, nędznicy porani, Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, wasi prowadzący, 10 minut po 6. Mamy dzisiaj czwartek w kalendarzu, 8 dzień października i jak co dzień o tej wczesnej porze właśnie do kalendarza zaglądamy.
1: Na dzisiaj świąt dużo. Dzisiaj dzień biometrii, dzień ośmiornicy oraz, uwaga, międzynarodowy dzień pierogów.
2: No, to może ekstra. Oczywiście, to może do porannej kawusi pierożki tak dzisiaj, ruskie z kapustą, czy jednak z mięsem. Które są najlepsze? 22, 4, 4 i 3. Zaraz dzwońcie do nas, podpowiedzcie, a my w tym czasie zagramy Sophie B. Hawkins, Right Beside You. To jest Radio Złote Przeboje. Dzień dobry, 11 minut po 6.

0: Człowiek otwiera oczęta, budzi się, myśli sobie: ojej, jak fajnie, i raptem przychodzi refleksja: o mamma mia, toż to dopiero czwartek. Ale za to pięknie gramy i budzimy całą Polskę dźwiękami, jakimi nie budzi nikt. To my, Radio Złote, przeboje na dzień dobry. Abba za nami, 18 po 6.
1: Dzień dobry, może nam nie uwierzycie, waszym porannym prowadzącym, ale w latach 80. może nie mieliśmy Wi-Fi, ale za to mieliśmy Hi-Fi, i to jakie? Wanda i Banda za chwilę w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
1: Reklama.
2: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Day.

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl

0: Jesienny deszcz świątecznych prezentów. Wylosuj zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Thank you.

0: Ten głos, mieć taki głos. Trzeba dużo kawy w usiastej pić od samego rana. Barry White w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 6:31 na zegarach. Czwartek mamy i czas o tej wczesnej porze, bo jeszcze przed wschodem słońca sprawdzić, czy nie śpicie tak jak my. 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Cześć, witam, pozdrawiam od ranku. Najlepsze pierożki są z mięsem i czerwonym barszczykiem.
2: Zgadzamy się, ale musimy przypomnieć, że siadając do pierogów z barszczem, trzeba mieć przy sobie koszulkę na zmianę.
3: Tak jest. A zwłaszcza przed wyjściem do roboty, kochani, pamiętajcie o tym, świętując Dzień Międzynarodowy, Dzień Pierogów. 22 4 4 3 0 to jest telefon dla spóźnionych na apel poranny w Radiu Złote Przeboje. No to już duet Modern Talking, czyli między innymi Dieter Bohlen z czasów, w których jeszcze nie wiedział, że zarobi miliony i stanie się strastą skorupą. 2 minuty po 6:30.

0: kto wie, mało kto pamięta, że Whitney Houston zaczynała jako modelka i jakże się cieszymy, że potem poszła o krok dalej i powstały takie przeboje jak ten How Will I Know w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, w czwartkowy poranek za 27.
1: Klubowo już za chwilę zagramy Sing It Back i grupa Moloko. A dlaczego Moloko? Bo kawa z Molokiem o tej porze jest naprawdę najlepsza. Bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
5: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
6: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Reklama. Złote przeboje w drodze.
8: Remonty węzłów na autostradzie A4 między Wrocławiem a Legnicą weszły w kolejny etap. Od dziś zamknięte są łącznice na węźle Kąty Wrocławskie przy jezdni w kierunku Wrocławia, a wcześniej zostały zamknięte łącznice przy węźle Budziszów, też przy jezdni w kierunku Wrocławia.
7: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Radio Gaga, radio Złote Przeboje, gramy po królewsku za 8 minut siódma. Kochani, a teraz to mamy dla was kawałek z kategorii wow, przebój, który pobudzi wyobraźnię. Przebój nazywa się Tesla Girls, gdyż jego inspiracją był wynalazca prądu przemiennego, co oznacza, że mamy piosenkę idealną dla tych, którzy od rana są jacy elektryczni.
1: Tak, a poważnie, to piosenka grupy OMD, którą zagramy za moment, opowiada o nowoczesnych kobietach, które radzą sobie doskonale w świecie zdominowanym przez nowoczesną technologię.
0: Tak, i tu musimy przypomnieć, że utwór powstał w 1984 roku. W tym czasie w Polsce używało się jeszcze pralki frani. Nie ma
1: tak,
0: co oszukiwać.
1: Tak, to jeszcze jedna ważna rzecz. Piosenkarka Kim Wilde, na której twórczość mocno wpłynął zespół OMD, określiła ten utwór mianem, uwaga, bezsensownego i monotonnego. To może sami ocenicie. Uwaga, odpalamy kasetę.
0: No i gramy. Tesla Girls zespołu OMD.

0: Tesla Girls z filmu Dziewczyna z komputera. Pierwsza połowa lat 80. właśnie tak brzmiała. Wszystko było wtedy kolorowe i zakręcone, niczym trwała ondulacja. A teraz wracamy do jesieni 2026. Iwona, masz jakieś wieści ponoć?
1: Tak, bo jesień zmienia kurs. No. Po ciepłych dniach nadciąga ochłodzenie. Gdzieś tam słychać też głosy o jakimś pierwszym śniegu.
0: O,
1: posłuchajcie wiadomości o 7:00.

0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
5: Doradczyni klienta.
4: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
6: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
7: Reklama.
8: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
9: 8 października mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest czwartek, jest siódma. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
10: Lekarz milioner Dawid K. z zarzutem oszustwa grozi mu 10 lat więzienia. Na razie koniec ciepłej jesieni, nadchodzi ochłodzenie. Maksymalne ceny paliw niższe niż wczoraj. Prokuratura nie ma wątpliwości. Lekarz milioner Dawid K. wystawiał fikcyjne faktury. Medyk, który był zatrudniony w Szpitalu Południowym, usłyszał zarzut oszustwa na mieniu znacznej wielkości. Chodzi nawet o 500 000 zł. Zamiast w pracy miał być w tym czasie w innej placówce, prowadzić wykłady na uczelni, a nawet przebywać za granicą.
11: Poświadczona została nieprawda co do spędzonego czasu w pracy, niezgodnego z deklaracjami.
10: Mówi prokurator Piotr Skiba. Lekarz milioner pozostaje na wolności, ale ma policyjny dozór. Grozi mu do 10 lat więzienia. Gwałtowne ulewy, szybko przybierające rzeki i coraz większe straty po powodziach. Wody Polskie chcą na nowo sprawdzić, które miejsca w kraju są najbardziej zagrożone i jak najlepiej je zabezpieczyć. Przygotowywana jest kolejna aktualizacja planów przeciwpowodziowych, mówi prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz.
12: Obecnie w trakcie tej aktualizacji chcemy dotrzeć bezpośrednio do ludzi i po prostu im zdać sprawę z tego, że żyją na terenach zagrożenia powodziowego, a jedna ciekawa rzecz, która wyszła w badaniach po powodzi roku 2024, na tych terenach, które były objęte powodzią roku 2024 i ci ludzie ucierpieli w wyniku powodzi, 35% ludzi deklaruje, że potencjalnie jest w stanie opuścić swoje miejsce zamieszkania.
10: Według map ryzyka powodziowego około 3 milionów osób w Polsce mieszka na terenach zagrożonych zalaniem przez rzeki. Jesień za chwilę zmieni swoje oblicze. Nadchodzi ochłodzenie, mówi synoptyk Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
13: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przymrozki.
10: Pierwszy śnieg może pojawić się wcześniej, ale w ogóle ta zima będzie ciepła, tak twierdzą synoptycy. I na koniec jeszcze maksymalne ceny paliw na dziś. Wszystkie ceny są nieco niższe niż wczoraj i tak za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,83 zł, a za litr oleju napędowego 7,74 zł.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
15: Błażej Kulesza, zapraszam. Tenisowy turniej kobiet w Pekinie wchodzi w fazę ćwierćfinałów. W najlepszej ósemce jest już Iga Świątek. W Szanghaju za to rywalizację zaczęli panowie. W pierwszej rundzie z turniejem pożegnał się już Kamil Majchrzanka. Za kilkanaście minut na kort wyjdzie Hubert Hurkacz. Jego rywalem będzie Australijczyk James Duckworth. To był mecz o fotel lidera grupy F Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. W pojedynku mistrzów Polski Niemiec górą szczypiorniści z Magdeburga, którzy wygrali 35 do 30 z Industrią Kielce. Okazja do rewanżu za tydzień w Niemczech.
14: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
5: Teraz zaglądamy do Jawora, gdzie trwa przebudowa wiaduktu przy ulicy Kuzienniczej. Wykonawca informuje, że od 16 do 17 października odcinek ulicy Wrocławskiej od Wiejskiej w stronę S3 będzie zamknięty ze względu na prace przy wiadukcie.
14: Pogoda w Legnicy.
5: 10 stopni mamy teraz na termometrach w naszym mieście, ale z każdą kolejną godziną będzie odrobinę cieplej. Przed południem 15, a po południu 20 stopni. I to maksimum na dziś, bo wieczorem temperatura mocno spadnie, nawet do 10 stopni. A to wszystko przez deszcz i silny wiatr. Na razie poranek pogodny, przed południem zacznie nam przybywać chmur.
14: Radio Złote Przeboje, 90 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy temat, gdyż mamy tydzień noblowski, a to znaczy, że codziennie poznajemy wybitnych naukowców i ich odkrycia.
2: Mamy już tegorocznego Nobla z medycyny, tak, fizyki i chemii. Tak. Dzisiaj czekamy na laureatów z literatury.
3: A my przypominamy, że każdy z nas jest mistrzem w jakiejś dziedzinie. No ja chyba w chemii, bo tak skwasić imprezy jak ja, to nikt nie potrafi.
2: Ja z pewnością jestem mistrzynią w cierpliwości do was.
3: Do nas, tak. Do was. A my w miłości do ciebie. No to kochani, 22. 22, 4, 4 i 3. Zaraz z okazji tygodnia noblowskiego pytamy was, w jakiej kategorii przyznalibyście sobie Nobla?
1: Tak, czyli w czym jesteście najlepsi, po prostu best of the best. Za najfajniejszy telefon po 8 w nagrodę obiecujemy złotą kawę porannego programu z waszymi prowadzącymi na pudełku. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Thriller. Każdy zna ten przebój Króla Popu i każdy widział teledysk do piosenki, w którym Michael Jackson występuje w roli zombie.
1: Tak.
0: I ten teledysk zmienił na zawsze przemysł muzyczny, proszę państwa. Gdybyście występowali w Hitsterze, to powinniście umieścić ten kawałek na osi czasu w 1984 roku. W tym telewizyjnym programie pojawiają się przeboje od Thrillera po Twe oczy zielone Zenka Martyniuka.
1: Serio. I w ten weekend zapraszamy was do oglądania Hitstera, zwłaszcza że machać do was z ekranu będzie wasz dobry znajomy, jeden z poradnych prowadzących z Radia Złote Przeboje. Tak. Polecamy też Facebooka, polecamy Instagrama Radia Złote Przeboje. Tam więcej materiałów za kulis Hitstera, między innymi spotkanie z zespołem Pectus.
2: Radio Złote Przeboje!
1: Tak było, polecamy i zapraszamy.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
3: W końcu robota nie zając.
4: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
3: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
13: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 8 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 10 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.

0: śmierć, a dobry materac do grobowej deski. Takie hasło. Dobry materac do grobowej deski. Takie hasło reklamowe stworzyliśmy w związku z wiadomością, którą teraz dla was u was w naszym programie porannym mamy. Uwaga.
1: Na Pomorzu, w miejscowości Czarnówko, archeolodzy odkryli prastare groby, a w nich znaleźli pozostałości, uwaga, starożytnych poduszek i materacy.
2: Wow. To jest jakby luksusowo.
3: No, no, ale kochani, no jak to mówią, w pewnym wieku, jak się budzisz i nic cię nie boli, to znaczy, że masz niezły materac. To jest radio złote. Tak, no naprawdę.
0: Zaraz ci powiem.
3: Za 25 minut będzie godzina 8, a teraz dla tych, którzy zamawiali przyjemne budzenie, Amanda Lear.

0: aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
1: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś. Polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Reklama.
13: Złote przeboje w drodze.
14: Trwa remont mostu do Lubiąża w ciągu drogi wojewódzkiej 338. Wykonawca wprowadził tam ruch wahadłowy, więc trzeba trochę poczekać na przejazd. Ale remont ma się zakończyć przed wakacjami, żeby turyści mogli dojechać do Lubiąża bez przeszkód. Tymczasem życzę cierpliwości.
13: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: temat. Dzwońcie.
1: Trwa tydzień noblowski, a my przypominamy, że każdy z nas w jakimś sensie jest mistrzem w jakiejś dziedzinie. Pytanie właśnie tylko w której dziedzinie? 22, 4, 4 i 3, 0.
2: No to mogę powiedzieć, ja sobie przyznał Nobla w głupocie.
3: Ja gdybym mogła sobie przyznać nagrodę Nobla, to byłoby to pieczenie rogaliczków z marchewką.
4: Ja sobie przyznałbym Nobla za zmywanie naczyń, a następnie układanie z umytych na suszarce fantastycznych budowli.
5: Przyznałabym sobie Nobla z pamięci selektywnej. Zapamiętanie drobnych szczegółów nawet sprzed 20 czy 30 lat, a jednoczesne zapominanie tego, po co się weszło do kuchni.
6: No, ja też tak mam.
7: No, ale ja bym tego Noblem nie nazwała.
6: Ja nawet wiedziałem, jak to się nazywa, ale zapomniałem. Patrz, no. 22, 4, 4 i 3, 0. W czym jesteście najlepsi, kochani? Za co sami sobie przyznalibyście Nobla? Za najfajniejszy telefon już po 8 wręczymy złotą kawę poradnego programu Radia Złote Przeboje. 2, 2, 4, 4, 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: najlepszy zespół na świecie wystąpił w Radiu Złote Przeboje. Tak przynajmniej w latach 90. Na temat Savage Garden wypowiedział się DJ Bobo. No, można się zgadzać albo proszę. Nie. 5 minut zostało do 8, a my teraz szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Kredytobiorcy mogą odetchnąć przynajmniej na razie. Raty kredytów nie wzrosną, ale ekonomiści już ostrzegają.
0: Jak zawsze.
1: Więcej o tym będzie w najbliższych wiadomościach o 8. Posłuchajcie.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9.
0: Autopromocja. Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba, czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieramy i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Reklama.
13: Na zegarach punktualnie 8 października, dzisiaj czwartek. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
14: 9 rannych po ataku nożem w szkole w Ostrołęce. Dziś przesłuchanie 19-latka. Raty kredytów złotówkowych na razie nie wzrosną, stopy procentowe bez zmian. Pies, poszukiwacz trufli, znalazł zakopaną w ziemi kokainę. 5 rannych uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby zaatakowane podczas ucieczki w pobliskim parku. Taki jest bilans ataku nożem przypominającym maczetę, którego dokonał wczoraj w swojej szkole w Ostrołęce 19-letni Jakub Z.
15: Mieszkaniec Ostrołęki, to jest uczeń tej szkoły, obywatel Polski.
14: Mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, a nadkomisarz Tomasz Żerański podkreśla, że funkcjonariusze działali bardzo szybko.
16: Po niespełna 30 minutach mężczyzna został zatrzymany w rejonie plaży miejskiej. Został obezwładniony.
14: 19-latek nie stawiał oporu. Najpierw trafił do szpitala z ranami ciętymi na nadgarstkach. Po opatrzeniu policjanci zabrali go na komendę. Dziś ma zostać przesłuchany. Prokuratura chce maksymalnej kary. Obrona uniewinnienia. Kończy się proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1. W aucie, w które uderzył w swoim stuningowanym BMW, spłonęło młode małżeństwo i kilkuletni syn. Kierowcy grozi 8 lat więzienia, mówi prokurator Aleksander Duda.
17: Skala tej tragedii powoduje, że państwo nie dysponuje karą w pełni adekwatną, natomiast dysponuje jedynie taką karą, która jest legalna i mieści się w granicach ustawowego zagrożenia. Na miejscu Patryka, Martyny i Oliwiera naprawdę mógł być każdy z nas.
14: Sąd wyda wyrok za 2 tygodnie. Raty kredytów na razie nie wzrosną. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian, jednak ekonomiści spodziewają się podwyżki już za miesiąc albo zaraz po Sylwestrze. Na pocieszenie można wtedy liczyć na minimalnie wyższe odsetki na lokatach, mówi Jarosław Sadowski z portalu rankomat.pl.
18: Jeżeli chodzi o takie standardowe lokaty, szczególnie w największych bankach, zdarzają się oferty na 1,5%, nawet trafiłem w jednym banku na 0,1%. No ale oczywiście jest też ten drugi biegun, czyli oferty promocyjne.
14: Promocje dotyczą głównie nowych klientów. Pies na tropie kokainy zamiast trufli. We włoskiej Abruzji czworonożny poszukiwacz trufli znalazł w lesie 3 zakopane pakunki. Jego właściciel myślał, że to wyjątkowo duże grzyby. Okazało się, że w środku było 270 gramów czystej kokainy, wartej na czarnym rynku nawet 25 tysięcy euro. Znalezisko przejęli karabinierzy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
19: Ulica Spokojna w Legnicy przejdzie remont. Chodzi o odcinek pod wiaduktami kolejowymi, który ucierpiał podczas ostatniej powodzi. Ulica będzie miała nowy asfalt, chodniki i kanalizację deszczową, żeby sytuacja sprzed 2 lat już się nie powtórzyła. Na roboty miasto otrzymało unijne dofinansowanie.

0: Pogoda w Legnicy.
1: To jest ten dzień, którym należy się cieszyć ze względu na pogodę, bo dziś na termometrach 20 stopni, tyle będzie po południu. Od jutra już ochłodzenie i jak patrzę w prognozy długoterminowe dla naszego miasta, długo nie wrócimy do temperatur w okolicach 20 stopni, maksymalnie około 15. Tak będzie przez najbliższy czas w naszym mieście.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry! Uwaga, uwaga, jest data kolejnego końca świata i to już niedługo. Czy zdążymy do tego czasu zrobić umówioną gastroskopię, powiemy po ósmej?
3: Po ósmej zdążymy z całą pewnością.
2: Chyba
3: wysłać komuś z was złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. Dzień dobry wszystkim w czwartek, 4 minuty po godzinie ósmej. I'm still standing, ten pan ciągle o każdej porze dnia i nocy na posterunku. Sir Elton John.

0: Będzie koniec świata i to już za miesiąc. Serio, i to jest wiadomość z bardzo, bardzo wiarygodnego źródła.
1: W 1960 roku prestiżowe czasopismo Science opublikowało artykuł wybitnego fizyka, który wyliczył, że koniec świata nastąpi 13 listopada 2026 roku. Według naukowca liczba mieszkańców Ziemi miała właśnie osiągnąć nieskończoność i mieliśmy się przestać mieścić na planecie.
2: No tak, no niestety, jak wiemy, to się raczej nie uda, ale mamy za to inne koniec świata, takie końce świata, takie jak jagodzianki po 30, patodeweloperka i pomarańczowy gość w białym domu. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Jest 12 po 8, a teraz taki głos, że no nie pośpisz normalnie, a na stage.

0: In the Army Now, Status Quo w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, niezmiennie przy tym przeboju pozdrawiamy Wojska Obrony Terytorialnej i wszystkich umundurowanych, którzy ostatnio przesiedli się z Pantery na Rysia, czy z Rysia na Pantery, jak to jest?
1: Z Pantery
0: na Rysia. Nowy model.
1: Tak, nowy model. Taki outfit od samego rana proponujemy, 20 minut po godzinie 8, a już za chwilę Walk of Life, czyli spacerkiem się wybierzemy przez życie z grupą Dire Straits, a później wręczymy złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje za udział w naszej porannej dyskusji pod tytułem Za co sami przyznalibyście sobie Nobla? Bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Reklama. Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
0: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Trwa tydzień noblowski, no a my z tej okazji chwaliliśmy się dzisiaj, jak to każdy z nas jest mistrzem w jakiejś dziedzinie i należy mu się Nobel, bo tak. No ale pytanie, w której dziedzinie? Czas na podsumowanie.
2: Ja bym sobie przyznał nagrodę Nobla w dziedzinie finans, ponieważ bardzo lubię wydawać pieniądze, ale nie swoje.
3: Ja to powinnam dostać nagrodę Nobla za miganie się.
4: Ja bym przyznał sobie nagrodę Nobla za niezmienne i wieloletnie słuchanie najlepszego radia na świecie, czyli radia Złote Przeboje.
5: Ja bym sobie przyznała Nobla za spanie.
6: Ja sobie przyznałbym Nobla z dziedziny elektryki, bo niezły ze mnie się ciemniacz.
7: Ja wręczyłabym sobie Nobla za wytrwałość. Już ponad 40 lat i jestem z jednym i tym samym mężczyzną.
8: Przyznałabym sobie Nobla z pamięci selektywnej. Zapamiętanie drobnych szczegółów nawet sprzed 20 czy 30 lat, a jednoczesne zapominanie tego, po co się weszło do kuchni.
9: Za ten pierwszy głos, czyli za Nobla w dziedzinie finansów, czyli wydawanie nie swoich pieniędzy, wręczamy nie Nobla, tylko złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. Wręczamy tę kawę. Dziękujemy wszystkim za udział w dyskusji. A jutro
1: piątek, kochani, czyli weekendowe rozrywki będą nam w głowie i zapytamy was, jaką dostaliście nietypową radę dotyczącą spędzania weekendu.

0: Radio Złote Przeboje. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky and all that I can see. Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
9: Czyta lektor AI.

0: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
1: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
0: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
2: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka ZO. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Reklama.
5: Złote przeboje w drodze.
6: Przypominam o remoncie ulicy Fiołkowej, którą objedziecie całe osiedle Sienkiewicza w Legnicy. Droga będzie miała nowy asfalt, zostanie też wybudowany brakujący łącznik do ulicy Nowodworskiej. To kolejna inwestycja w ramach legnickiego programu drogowego. Bezpiecznej podróży.
5: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: polskie dworce w europejskiej czołówce. Niestety tylko dwa dworce, ale dobre i to.
1: Pierwsza trójka to dworzec w Zurichu, paryski Gare du Nord i Amsterdam Centralny. No. A zaraz za podium znalazł się Wrocław Główny.
2: Brawo!
1: A na dziewiątym miejscu Kraków Główny.
3: Brawo. To jest brawo trochę mniejsze. Tak.
1: Polskie dworce mają rewelacyjne usługi i ułatwienia dla pasażerów, no ale niestety spóźniają się pociągi.
3: No ale spokojnie, polskie dworce też kiedyś trafią na podium, tylko nie mamy pewności, kiedy to nastąpi, gdyż...
4: Informujemy, że wielkość opóźnienia może ulec zmianie.
3: Kochani, kto miał na usłon do roboty, to już możesz sobie odpuścić i posłuchać Eurythmics.

0: całym swoim życiu zawodowym, poza pracą gwiazdy muzycznego show biznesu, Andrzej Krzywy pracował jako kelner, majster budowlaniec, niania oraz uliczny grajek. Czyli Andrzej żadnej pracy się nie boi. A propos, słuchajcie, jest robota ekskluzywna.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa szuka ludzi do zadań specjalnych.
2: No.
1: Kogo dokładnie i ile można zarobić, o tym w wiadomościach o 9:00.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej masz.
7: Reklama. Czwartek, 8 października mamy w kalendarzu, jest 9. Wiadomości radia, złote przeboje przed nami, które przedstawi Iwona Barańska.
8: Zamiast lekcji pomoc psychologiczna. Ostrołęka próbuje wrócić do normalności po ataku w szkole. Na autostradzie A2 Łódź-Warszawa będą nowe odcinkowe pomiary prędkości. Uwaga kibice, na niemieckim stadionie zakaz podskakiwania z radości. Ostrołęka nadal w szoku. Cichy i spokojny dotąd 19-latek przyniósł ze sobą do szkoły duży nóż przypominający maczetę i plecak z ładunkiem wybuchowym. Efekt to 9 osób poszkodowanych z ranami ciętymi i kłutymi. Władze Ostrołęki deklarują, że żaden z uczniów nie zostanie bez pomocy psychologicznej. W szkole dziś zamiast lekcji specjalne zajęcia, mówi wiceprezydent miasta Elżbieta Nicewicz-Mierzejewska.
9: Zajęcia opiekuńcze z udziałem kadry pedagogicznej, psychologów. Będziemy rozmawiać na temat tego, co się wydarzyło.
8: Nastolatek dziś ma zostać przesłuchany. Osoby, które go znały, piszą o kłopotach rodzinnych, które mogły go popchnąć do ataku. Na autostradzie A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą będą dwa nowe odcinkowe pomiary prędkości. Powodem ich stworzenia jest rozbudowa autostrady o trzeci pas w obu kierunkach. Dopuszczalna prędkość spadnie do 70 km na godzinę, a odcinkowy pomiar ma wymusić na kierowcach zdjęcie nogi z gazu, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
10: Zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących w trakcie tego remontu.
8: Odcinkowe pomiary obejmą trasy między Koszajcem a Michałówkiem oraz Dzierżgłówem a Niesułkowem. Łącznie to prawie 80 km. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ma coraz więcej pracy i szuka ludzi. Do wzięcia jest 28 etatów. Poszukiwani są eksperci w zasadzie do każdego wydziału. Najbardziej do sekcji planowania, analiz, wsparcia infrastruktury krytycznej, wyjaśnia Piotr Błaszczyk, rzecznik RCB. Proponowane zarobki sięgają od 8 do 12 tysięcy brutto.
11: To są te pieniądze, które możemy dać. Szukamy ekspertów, szukamy profesjonalistów, bo wiemy, że to jest praca ważna, odpowiedzialna i potrzebna.
8: Zbieranie ofert trwa do 16 października. Radość na stadionie, ale bez podskakiwania. Niemiecki drugoligowy klub z Bochum zakazał kibicom synchronicznych skoków na jednej z trybun. Powód? Konstrukcja zaczyna wtedy przypominać trampolinę, a ruchy mogą powodować u części widzów złe samopoczucie. Klub zapewnia, że nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa. Zakaz ma obowiązywać do 2028 roku.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
12: Błażej Kulesza, zapraszam. 10 miesięcy po finale Pucharu Narodów Afryki Trybunał Arbitrażowy w Lozannie może rozstrzygnąć, kto faktycznie został zwycięzcą turnieju. Senegal co prawda wygrał 1-0, ale kilka tygodni później stracił tytuł na rzecz Maroka. Posiedzenie rozpocznie się za pół godziny i będzie prowadzone za zamkniętymi drzwiami. Włoszki Sofia Goggia i Frederica Brignone z powodów zdrowotnych nie wystartują w pierwszych zawodach Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim w austriackim Zölden. Tradycyjnie na początek odbędzie się rywalizacja w slalomie gigancie.
1: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
8: Najpogodniej będzie dzisiaj na wschodzie i w centrum. W pozostałych regionach więcej chmur i może przelotnie popadać. Na termometrach od 17 stopni w Szczecinie, 20 w Poznaniu, 22 w Krakowie, do 24 w Warszawie. Jutro już znacznie chłodniej, będzie najwyżej 15 stopni.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Jakie chłodniej, 15 to no są właśnie, upały po polsku. To jest, mili państwo, taki dzień niczym lotny finisz, przyspieszasz, przecinasz kreskę na drodze i okazuje się, że do mety jeszcze kawałeczek.
13: O tak, ale z nami, słuchajcie, kawałek po kawałku, złoty przebój po złotym przeboju. Dojedziemy do mety rączo i radośnie, 4 po 9, a za pół godziny pojawią się u nas bracia Pekstu sobie z naszym dżinglem na gitarze. Obiecujemy i gramy szerre.

0: trzech słynnych Abdulów w historii. Abdul Mohmand, pierwszy afgański kosmonauta, Karim Abdul Jabbar, amerykański koszykarz, legenda NBA. Na trzecią jest Paula Abdul, która właśnie nam zaśpiewała w radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 12 po 9.
1: Już za chwilę w radiu Złote Przeboje z kolei pojawi się kawałek, który będzie jak piękne wspomnienie tych kilku naprawdę gorących, upalnych dni. Summer, czyli lato. Summer in the City, lato w mieście. Joe Cockera zagramy. No jak to u pana Cockera? To jest cover z starego kawałka grupy Ladin z punktu. No to posłuchajcie, jak to pięknie brzmi. Gramy!

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i zero nudy.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie.
9: Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje. 90 FM. And you can dance.

0: 1984 rok, tak na osi czasu musimy umiejscowić ten kawałek Into the Groove. Cudowna, wczesna, tak zwana wczesna Madonna. To jest radio Złote Przeboje, które przypomina też, że w ubiegły weekend wystartował nowy telewizyjny program Hitster z udziałem jednego z waszych porannych prowadzących. No ale oprócz wielkich gwiazd, jak ten wspomniany prowadzący, występują też inne znane gwiazdy.
1: Oj tak, i te gwiazdy rozwiązują muzyczne zagadki właśnie jeśli chodzi o daty wielkich przebojów, wspominają te ukochane piosenki sprzed lat i w niedzielę, najbliższą w niedzielę wieczorem wystąpi między innymi, uwaga, Tomek Szczepanik z zespołu Pektus, który teraz przypomni nam, w jakim radiu się słyszymy?
2: Radio Złote Przeboje!
0: Świetne, świetne. No to jeszcze teraz bracia Pektusy nam powiedzą, czy spodobał im się ten nowy muzyczny program.
3: Bardzo nam się spodobał, przede wszystkim atmosfera i sama konwencja, gdzie są przeboje, gdzie są wspomnienia. Tak bardzo nam się spodobało, słuchajcie, że chcemy być w tym programie jako
1: i uczestnicy
3: i jako muzycy śpiewający piosenkę z roku 2012. Barcelona.
0: Wow, wow,
2: szczęście jest tak bardzo blisko, jeśli tego chcesz.
1: Spotkanie z rozśpiewaną rodziną Szczepaników z zespołem Pektus w najbliższą niedzielę. No a klimat tego nowego muzycznego show możecie poczuć na naszych social mediach, na Instagramie, na Facebooku Radio Złote Przeboje. Zapraszamy i gramy teraz jeden z zespołów, którego przeboje też pojawią się w Hitsterze. A jakże Lady Punk w Radiu Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
2: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
8: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
9: Neonet, Neonet.
10: To korzyści pełen sklep.
9: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
11: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflo.

okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.

0: ten, to pan Chopin, tak śpiewała Helenka Wondraczkowa, a my w oryginale Gazibo w radiu Złote Przeboje na pożegnanie wszyscy razem śpiewaliśmy ten kawałek. Dziękujemy.
1: Machamy do was na pożegnanie, uśmiechamy się i zapraszamy na jutrzejszy piątkowy poranek. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Korkiewicz, dzięki. A witamy Gosię Kościelniak.
2: Jestem i przypominam się, że kiedyś zapytałam, jak myślicie, ile razy I love you w tym właśnie utworze Muniek Staszczyk śpiewa i kochana słuchaczka zadzwoniła, powiedziała, że policzyła i naliczyła 51 razy. No to liczymy jeszcze raz. 3, 4. Zaraz będzie.

0: Radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. Byliśmy w roku 87, a idziemy teraz do 2026. Mamy czwartek i nasze wspólne przedpołudnie za 5 minut 10. I najważniejsze i tylko sprawdzone wiadomości z naszego miasta i okolicy. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
11: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
0: Reklama.
14: Czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Wiadomości z Legnicy.
15: Dawid Filipowski, zapraszam. Jakie mają trudności, potrzeby i pomysły? Urząd Miasta Legnicy zaprasza seniorów na cykl spotkań o ich sprawach. Pierwsze już dziś w świetlicy terapeutycznej przy ulicy Kościelnej, mówi Maciej Kupaj, prezydent miasta.
16: Będzie GRI, spotkanie na temat potrzeb seniorów, a o godzinie 16 po tańcówkach chcemy także spytać o Wasze problemy i o to, jak możemy je pomóc rozwiązywać.
15: W planie są 4 spotkania w różnych częściach Legnicy. A jeśli Wasze dzisiejsze plany przewidują podróż drogą ekspresową S3 w kierunku Czech, to czeka Was objazd. Po wtorkowym pożarze ciężarówki tunele między Bolkowem a Kamienną Górą nadal są nieprzejezdne. Służby sprawdzają stan urządzeń i systemów. Trasa może być zamknięta do soboty. W Legnicy natomiast ruszył remont ulicy Górniczej. Nowy asfalt zyska odcinek od Gwiezdnej do Galaktycznej. Jest areszt dla mężczyzny podejrzewanego o próbę porwania dziecka w Legnicy. Szczegóły za godzinę.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
15: Coraz więcej chmur mamy nad miastem, a po godzinie 19 przyjdzie deszcz i momentami będzie intensywny. Na termometrach dziś maksymalnie 21 stopni, na razie około 15 i tyle samo będzie też wieczorem. W nocy temperatura spadnie do 10 stopni i będzie to zwiastun tego, co nas czeka w kolejnych dniach, czyli ochłodzenia. Ale o szczegółach w kolejnej pogodzie.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
14: 2 minuty po godzinie 10, a to czwartkowe nasze wspólne przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje. No to witam Was już teraz bardzo oficjalnie, Gosia Kościelniak, słowami, o których zaśpiewa teraz Afa David.
17: Złote Przeboje.
14: Słowa, words, rok 82.

Dzisiaj jest Światowy Dzień Ośmiornicy. Słuchajcie, to święto zostało ustanowione w 2007 roku jako pierwszy dzień Międzynarodowych Dni Świadomości Głowonogów. Liczba 8, no bo dzisiaj jest 8 października, nawiązuje właśnie do tych ośmiu ramion ośmiornicy. W związku z tym, ponieważ robota nie zając i być może macie chwileczkę w pracy, żeby zadzwonić do nas lub napisać, to porozmawiajmy sobie o tym dziś, czy macie w pracy takie osoby, które są jak ta ośmiornica, potrafią ogarnąć wiele rzeczy naraz, a może wy sami tacy jesteście? Czekamy na to, abyście krótko nam o tym opowiedzieli, ile rzeczy naraz musicie czasem ogarniać w pracy. Bardzo jestem ciekawa. Za najciekawsze zgłoszenie dzbanek filtrujący na Radio Złote Przeboje 22 44 30. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
2: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I 5 produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
13: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

Od organów Hammonda, fortepianu i gitary, przez bas, perkusję, aż po saksofon, mandolinę i flet. Potrafi grać na niemal każdym instrumencie. Mówię o Stevie Winwoodzie, który właśnie skończył śpiewać w Radiu Złote Przeboje. I teraz tak, Eric Clapton, David Gilmour, George Harrison, Jimi Hendrix, Billy Joel, John Jimmy Page, Robert Palmer, Lou Reed, to tylko kilka osób, kilka nazwisk, z którymi nagrywał pan Stevie. Jeden z najważniejszych i najbardziej wszechstronnych mężczyzn, gwiazdorów w historii brytyjskiej muzyki rozrywkowej. Genialny multiinstrumentalista i wokalista, i kompozytor. A przeszedł taką drogę od cudownego dziecka brytyjskiego rhythm and bluesa przez rock progresywny, aż po wielką gwiazdę muzyki pop lat 80. A porzucił szkołę w wieku zaledwie 15 lat. Po co? Żeby się profesjonalnie zająć muzyką. No i jak słyszymy, bardzo profesjonalnie się tą muzyką zajął. A teraz w Radiu Złote Przeboje Sandra i niekończąca się absolutnie miłość, Everlasting Love, rok 1987.

0: autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś filet z kurczaka 40% taniej. 11,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 19,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na belmyślnikpol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
8: Już dziś w Lidlu wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów, jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Neonet, Neonet.
14: To korzyści pełen sklep.
13: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
15: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
13: Neonet.
16: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
17: Czyta lektor AI.
18: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
17: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90.

0: Hyundai Tucson. Regulamin na www.stokrotka.pl.
1: Stokrotka.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
2: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
5: Reklama.

0: Robota, nie zając.
1: Dzisiaj jest Światowy Dzień Ośmiornicy, 8 października, 8 ramion. W związku z tym rozmawiamy sobie o robota, nie zając. O tym, ile rzeczy naraz musicie ogarniać w pracy, jakby się miało 8 ramion. Na przykład, co robi DJ Gosia w czasie swojej pracy, czyli ja. No, ja zdradzam. Miksuję, liczę czas, realizuję program, realizuję serwisy, liczę sekundy i minuty, dobieram podkłady, mówię, prowadzę konkursy, montuję dźwięki, rozmawiam z gośćmi, odbieram telefony. Od was odbieram telefony.
2: Cześć. Czasami mam wrażenie, że zamiast dwóch pąk mam 8 macek. W pracy koordynuję naprawdę wiele spraw jednocześnie. Pilnuję terminów, rozwiązuję bieżące problemy, no i gaszę oczywiście pożary. To się nazywa kreatywność ośmiornicza. Pozdrawiam was serdecznie, Barbara.
1: Kreatywność ośmiornicza, biorę tę nazwę, piękna jest, wspaniała. Basiu, rozumiem, szanuję to. Macki możemy sobie uścisnąć. Ile rzeczy naraz musicie czasem ogarniać w pracy? Jak ta ośmiornica? Bardzo jestem ciekawa za najciekawsze zgłoszenie po godzinie 12, bo do 12 sobie rozmawiamy. Oddam dzbanek filtrujący Radia Złote Przeboje z naszym logo 22443030. Można zadzwonić albo napisać robota@złoteprzeboje.pl.

0: I zagadka The Riddle, rok 84. Teraz wiele odpowiedzi w najbliższym wydaniu naszych wiadomości w Radio Złote Przeboje za 4 minuty o godzinie 11.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
12: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
1: Wiadomości z Legnicy.
13: Dawid Filipowski, zapraszam. 29-latek podejrzewany o próbę porwania dziecka w Legnicy trafił na 3 miesiące do aresztu. W trakcie zdarzenia mężczyzna był pod wpływem alkoholu i narkotyków. Nie przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Wcześniej był karany za prowadzenie auta pod wpływem narkotyków. Grozi mu do 15 lat więzienia. Na Zakaczawiu i Fabrycznej startuje cykl bezpłatnych wydarzeń. Część z nich wymyślili sami mieszkańcy. Oprócz tego Muzeum Miedzi przygotowało spacery historyczne, a drugi wymiar awatara zajęcia ruchowe, mówi Olga Pirecka.
14: To okazja, żeby wyjść z domu, spotkać ludzi ze swojej okolicy i zrobić coś razem. Możesz przyjść z sąsiadką, sąsiadem, koleżanką albo całkiem sama.
13: A dziś na Zakaczawiu odbędą się warsztaty fotograficzne. Szkoły ponadpodstawowe z całego miasta mają swoich reprezentantów w Młodzieżowej Radzie Miejskiej. Zespół doradzający władzom Legnicy zaczął kolejną kadencję w nowym składzie. A w kolejnych wiadomościach powiem o bezpłatnych badaniach w Legnicy.
1: Radio Złote Przeboje. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda w Legnicy.
13: Długo go nie było, ale dziś w mieście się pojawi. Mowa o deszczu. Przyjdzie po godzinie 19 i zostanie z nami do końca dnia. W nocy się rozpogodzi i jutrzejszy poranek będzie całkiem ładny, może nawet słoneczny. Później w ciągu dnia wrócą chmury. Od jutra też zrobi się chłodniej. Od 9 stopni o poranku do maksymalnie 15 po południu. I jutro też będzie mocniej biało.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Dzień dobry, witam. To cały czas jest przedpołudnie czwartkowe w Radiu Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, zapraszam. Największe przeboje lat 80. i 90. i nie może zabraknąć właśnie tego Mr. Zub.

Culture Club. Boy George wystąpił w maju tego roku na Eurowizji, pamiętamy. Wspierał wokalistkę San Marino w utworze Superstar i jego krótki kilkudziesięciosekundowy występ na scenie szeroko komentowano w mediach, zostawmy to. Na początku roku grał koncerty oczywiście z Culture Club w Stanach Zjednoczonych, a na grudzień tego roku zaplanowano jego wspólny występ z kim? Z Shagim w Paryżu. No i Boy George, moi drodzy, prowadzi własną audycję w radiu Boy George FM, w której prezentuje unikatowe utwory, no i własne wersje piosenek. Tak, to radio się nazywa Boy George FM. To całe radio, no bo to jest radio internetowe, a w wielkim radiu, radio Złote Przeboje, teraz dla Was, tuż po George'u, zaśpiewa Lucretia McNeil z dobrą wiadomością, że ktoś Cię kocha.

0: reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.

0: Robota nie zając.
1: A dzisiaj jest dzień ośmiornicy. Która to ośmiornica posiada jeden mózg centralny i 8 mniejszych w każdym ramieniu. Ponad 2/3 wszystkich jej neuronów znajduje się w odnóżach. To oznacza, że każde ramię może myśleć, dotykać, smakować, decydować o swoim ruchu, niezależnie od głównego mózgu. I w przeciwieństwie do ośmiornicy, nasz mózg nie potrafi przetwarzać dwóch skomplikowanych zadań myślowych jednocześnie. To, co nazywamy multitaskingiem w pracy, to w rzeczywistości jest tak zwany task switching, czyli błyskawiczne przełączanie uwagi z jednego zadania na drugie. Napisał do nas słuchacz, którego żony imię znam, Ewa, ale swojego nie podał, więc pozdrawiam serdecznie i czytam. W swojej pracy jestem typową ośmiornicą. Pracuję w budżetówce, więc obowiązków jest po kokardę, a płaca jest średnia. Bywają dni, że muszę robić kilka rzeczy naraz. Naprawdę jest ciężko, ale wtedy poprawiam koronę i mówię sobie po cichu, dam radę. A żeby budżet domowy się zgadzał na koniec miesiąca, łapię dorywczą pracę popołudniami i znów wychodzi ta ośmiornica. Oj, rozumiem. A ile ośmiornic jest wśród nas? Dzień ośmiornicy, rozmawiamy sobie o tym, ile rzeczy naraz musicie czasem ogarnąć w pracy jako ośmiornica. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
11: Poznań, płatność zakończona.
12: Kraków, ruszamy dalej.
13: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
14: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
17: Neonet, Neonet.
18: To korzyści pełen sklep.
17: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat.
19: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
20: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
21: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
22: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
23: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
22: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
24: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
25: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
24: No dobrze, a taki fajny prezent...
25: Na mediaexpert.pl.
24: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
25: Na mediaexpert.pl.
26: Włączamy!

Szukali w Anglii, znaleźli w Niemczech. I to był rok 1984. W Kolonii, właśnie w Niemczech, założyciele wytwórni postanowili stworzyć nowy muzyczny projekt, no i planowano, żeby wokalistów do nowej grupy poszukać właśnie w Anglii. A ostatecznie znaleziono ich na miejscu w Kolonii i tak powstał zespół Bad Boys Blue. W 1984 roku wydali debiutancki singiel zatytułowany tak pięknie Love in My Car. Miłość w moim samochodzie, który mimo sporej popularności i na dyskotekach i w klubach nie odniósł większego sukcesu. No i potem w 1985 na singlu ukazuje się utwór You're a Woman, I'm a Man. Szał z miejsca stał się wielkim hitem w Europie, a w 1989 w radiach i na dyskotekach brzmiał ten przebój, który przed nami teraz w radiu.

0: Katrin and the Waves w Radiu Złote Przeboje tuż przed południem, bo już za 4 minuty będzie 12, a o 12 najważniejszej tylko sprawdzone wiadomości z naszego miasta i okolicy. Zostańcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na belmyślnikpol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscron.
9: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
10: Reklama.
11: Zbliża się czwartkowe południe. Zapraszamy już na najważniejsze, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
12: Wiadomości z Legnicy.
13: Dawid Filipowski, zapraszam. Zadbaj o zdrowe kości. Zachęca Urząd Miasta Legnicy i organizuje bezpłatne badania osteoporozy. 18 października w lokalu przy rynku 19. Ale już teraz można się zapisać. Badania są skierowane do kobiet powyżej 40 lat i mężczyzn powyżej 50 lat. Zdrowie i życie ratowały służby w trakcie wczorajszych ćwiczeń w bazie technicznej Kolei Dolnośląskich. Działanie nieznanej substancji chemicznej, wypadek na torowisku i pożar w hali technicznej. Te trzy epizody sprawdziły procedury reagowania w miejskim planie ratowniczym i współpracę instytucji. Rozlewiska legowiska. Tym razem to tytuł nowej wystawy w Galerii Sztuki w Legnicy. Jest adresowana do dzieci i młodzieży, ale nie tylko. Zaprasza Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka miasta.
14: Wyjątkowa wystawa, na której będzie można dotykać, otulać się, trochę pobawić, eksperymentować i rozbudzić sobie wewnętrzne dziecko.
13: Wernisaż wystawy dziś o 17.
12: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
13: Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Mowa o ciepłej jesieni w naszym mieście. Dziś na termometrach jeszcze 20 stopni, ale od jutra już zdecydowanie chłodniej. Maksymalnie 15. I tak będzie do końca tygodnia. Poranki nadal zimne, czyli poniżej 10 stopni. Dziś wieczorem w mieście popada. Jutro wróci trochę słońca, ale w sobotę znowu lekki deszcz.
12: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
15: Prawie 2 minuty po godzinie 12 wchodzimy w czwartkowe popołudnia w Radiu Złote Przeboje. Bez względu na to, gdzie jesteście, możecie sobie odebrać właśnie największe przeboje lat 80. i 90. I na przykład Depeche Mode z roku 89. Cieszmy się ciszą i muzyką przede wszystkim. Gosia Kościelniak, zapraszam.

byli w Grecji w 1984 roku. No i jak było? Cykady śpiewały, morze było błękitne, słońce blaskiem ogrzewało wszystko dookoła, do tego morska bryza i beztroska. Zespół Manam wrócił z wakacji, no i powstała właśnie ta piosenka Cykady na Cykladach. Tekst napisany przez Marka Dutkiewicza, niezwykle malowniczy, niezwykle pełen poezji. Opowieść o tęsknocie za rajskimi, słonecznymi miejscami. No i oczywiście o pragnieniu ucieczki od codzienności i rutyny. Cykady na Cykladach w momencie premiery nie odniosły natychmiastowego sukcesu. Dopiero po pewnym czasie stały się jednym z najbardziej znanych i lubianych utworów Manamu, takim wakacyjnym hymnem. Teraz pozostaniemy dalej w gorącym miejscu, bo o pustynnej róży Sting w Radiu Złotoprzeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 8 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 10 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4490.

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karpówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
8: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
9: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
10: Janie, skarpeta na pieniądze.
11: Się rozpadła.
10: Noż do 100.
11: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
12: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Reklama. Raz, dwa, trzy!

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj dzień ośmiornicy i rozmawiamy sobie o tym, ile rzeczy naraz musimy czasem ogarniać w pracy, jak ośmiornica, która rzeczywiście jest wielozadaniowa. Bo może jednym ramieniem otwierać muszle, drugim badać podłoże, trzecim równocześnie maskować się przed wrogiem. U człowieka to jest tak zwany pozorny multitasking, czyli pozorna wielozadaniowość, przełączanie się między, nie wiem, Excelem, mailem, Zoomem i tak dalej, różnymi zadaniami naraz obniża naszą produktywność, nawet o 40%. A jednak to robimy. I to jak? Danusia napisała tak. Ja w mojej pracy w biurze rachunkowym jestem bardziej sklonowana niż sztuczna inteligencja. Dokumenty księguję, telefony odbieram, maile sprawdzam i odpisuję. Szefowi dokumenty skanuję i mailuję. Awanturki wyciszam, problemy rozwiązuję i na dokładkę atmosferę fajną w pracy buduję, bo humorem tryskam i sprawiam, że każdy u nas w robocie dobrze się czuje. Mam ksywkę smerfetka, bo ładna i fajna ze mnie kobietka. Smerfetko, przesyłamy dzbanek filtrujący z logo Radia Złote Przeboje, który tak radośnie pokazuje na naszym Instagramie i dziękuję za zgłoszenia ośmiornicom. I pamiętajcie,
0: robota nie zając.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
1: Noż do 100.
2: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
3: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.

Pewnego dnia syn Belindy Carlisle, która właśnie skończyła śpiewać w Radiu Złote Przeboje, spotkał Diane Warren w jednej z kawiarni w Los Angeles. To autorka tekstów i spytała syna Belindy, co tam słychać u jego mamy. No i po chwili obie panie już sobie rozmawiały przez telefon. Piosenkarka początkowo była nastawiona niechętnie do pomysłu powrotu na scenę, ale została przez Diane Warren skutecznie przekonana. Nowy mini-album był pierwszym anglojęzycznym materiałem Belindy od ponad 20 lat. 3 lata temu to się wydarzyło. Album nosi piękny tytuł Kismet, co można tłumaczyć jako przeznaczenie. A teraz w radiu Złote Przeboje. Melanie C.

0: Softcell w Radiu Złote Przeboje. Za 6 minut będzie godzina 13 i najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Posłuchajmy razem, a potem wracamy do największych przebojów od 80. i 90.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
10: Za mnie.
11: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
12: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
15: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
16: Kogo?
15: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
16: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
15: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
16: Tak, jest posterunkowy Cezary.
15: No, więcej na szkłomazgon.pl.
16: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
15: I Cezary Pazura.
17: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
18: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
17: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
19: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
17: Sposób na twój dobry dzień?
18: Mamy to w Lewiatanie.
19: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
20: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
21: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
17: Reklama.
22: Zbliża się 13. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
23: Atak w szkole podwyżkowym, nie żyje jedna osoba. Kredytobiorcy wstrzymują oddech, ekonomiści ostrzegają przed podwyżkami. Rewolucja na polskich dworcach, PKP chce skończyć z mylącą numeracją. Ewelina Walczak, czarna seria. Wczoraj Ostrołęka, dziś Leszczydło, nowiny podwyżkowe. To tam 15-letni uczeń zabił 37-letnią woźną oraz ranił dyrektora i nauczycielkę. Ostrołęccy śledczy zabezpieczają dowody, a sąd rodzinny wkrótce zdecyduje, czy nastolatek będzie sądzony za to morderstwo, jak dorosły. Przypomnijmy, do pierwszego ataku doszło wczoraj w Ostrołęce. 19-latek wszedł do tamtejszej szkoły z nożem przypominającym maczetę i z plecakiem z ładunkiem wybuchowym. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 9 osób. Napastnik jest w policyjnym areszcie. W związku z atakami przemocy w szkołach premier Donald Tusk wezwał w trybie pilnym ministrów MSWiA, Cyfryzacji, Edukacji Narodowej i Zdrowia, a także koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Spotkanie w tym gronie właśnie się rozpoczyna. Raty kredytów wkrótce pójdą w górę, choć wczoraj stopy procentowe pozostały bez zmian, widmo podwyżek znów krąży nad rynkiem. Wszystko przez rosnącą inflację. Kiedy wygaśnie program paliwowy, a w górę pójdą ceny prądu i żywności, Rada Polityki Pieniężnej znów użyje swojej głównej broni, tłumaczy ekonomista Piotr Kalisz z Banku City Handlowy.
0: Rada Polityki Pieniężnej będzie musiała poważnie pomyśleć o podwyżkach stóp procentowych. Można zakładać, że będzie więcej niż jedna podwyżka, ale też nie sądzę, żeby tutaj było dużo tych podwyżek. Bank centralny może zdąży podnieść stopy dwa razy, może raz.
23: Więcej o wczorajszej decyzji powie po południu prezes NBP Adam Glapiński. Rewolucja na stacjach kolejowych. PKP PLK chce skończyć z szukaniem właściwego toru i numerami, które mogą wprowadzać pasażerów w błąd. Jeszcze w tym miesiącu ruszy pilotaż nowego oznaczenia. Każdy tor będzie po prostu osobnym peronem, mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
1: Takie rozwiązanie pozwoli wyeliminować pomyłki wywołane dodatkową informacją na plakatach, rozkładach jazdy czy w komunikatach.
23: Na początek zmiany zostaną przetestowane w Mysłowicach 25 października. Reprezentacja Polski spadła o jedną lokatę i zajmuje 37 miejsce w rankingu Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej. Biało-czerwonych wyprzedziła Szwecja. Liderem w zestawieniu FIFA pozostała Hiszpania, która w lipcu wywalczyła Mistrzostwo Świata.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
22: Nad morzem i na zachodzie dzisiaj pochmurno i możliwy deszcz, a w centrum i na południu i wschodzie prawie lato. 17 stopni w Szczecinie, 19 w Trójmieście, 21 we Wrocławiu, aż 24 w Katowicach i Warszawie i w Rzeszowie 25.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
22: 2 minuty po godzinie 13:00 wchodzimy w kolejną godzinę czwartkowego popołudnia Radio Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, zapraszam, a zaczniemy tę godzinę z No Mercy. Where do you go?

gdyby ktoś miał ochotę odpowiedzieć na kilka pytań, a przy okazji wygrać 1000 złotych, to oczywiście zapraszamy. Złote od złotych. Żeby dołączyć do grupy chętnych, odpowiedzcie na pytanie wstępnie na naszej stronie złoteprzeboje.pl. Co kupię za pierwsze 100 zł wygranej w konkursie Złote od Złotych i dlaczego? My wybieramy najbardziej kreatywną odpowiedź, no i zadzwonimy do jej autora i już za samo odebranie upominek, a potem pytania i za każdą dobrą odpowiedź stawka wygranej rośnie aż do 1000 zł. Złote od Złotych, a teraz w radiu Złote Przeboje Genesis.

0: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

Obaj byli drwalami i obaj byli jej przyjaciółmi. I obaj byli wymyśleni. To przyjaciele Cher z dzieciństwa, czyli z czasów, gdy Cher była jeszcze Cheryl. Miała właśnie dwóch wymyślonych przyjaciół, drwali, a potem, kiedy była już dorosła, do dzisiaj chyba Cher zbiera figurki i przedmioty związane ze słoniami. A przed nami w Radiu Złote Przeboje pani Cher o tym, że zgadza się tylko na jedną z tych dwóch opcji. Wszystko albo nic. All or nothing. Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
8: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
13: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
14: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
15: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
16: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
17: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
16: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A Tasie mleczko Wedel, jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
18: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
19: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
20: A w dodatku można go podać również na noc.
19: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
18: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
21: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: Galvano i Romina Power i Felicita. Czym jest szczęście? Zapytuję ja ciebie, Gosiu. Felicita.
1: Szczęście Felicita. To popołudniowy czwartek, a nawet popołudnie czwartkowe, kiedy Gosia Kościelniak już szykuje się na piątek, a Jerzy opiekuje się cały popołudniem. Czyż nie jest to szczęście?
0: No idealnie, no. Ireni, Jusiz i kiedyś cię znajdę. Teraz, a wszyscy uśmiechamy się od ucha do ucha. 3, 4.

0: No i kłania wam się Radio Złote Przeboje w pasji gwiazdy lat 80. i 90. No i my się kłaniamy, między innymi Ewelina Walczak, która będzie wam mówić o 14:00 o tych najważniejszych wydarzeniach.
1: A między innymi w tych najważniejszych wydarzeniach znalazły się boty. I to niekoniecznie w dobrym znaczeniu, a mianowicie chodzi o to, że uczelnie zmienią taktykę i wrócą do egzaminów ustnych, ale więcej o tym w wiadomościach o godzinie 14:00, oczywiście w wiadomościach Radia Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Neonet, Neonet.
8: To korzyści pełen sklep.
7: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
9: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
10: Reklama.
11: 4-8 października Ewelina Walczak przygotowała i przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
12: Będą dodatkowe patrole wokół szkół. Rząd reaguje na ataki nastolatków. Literacki Nobel przyznany, nagrodzono kanadyjską poetkę. Bot nie obroni dyplomu, uczelnie zmieniają taktykę i wracają do egzaminów ustnych. Więcej policyjnych patroli wokół szkół to decyzja po pilnej naradzie u premiera z udziałem szefów służb. Spotkanie zwołano po atakach zbrojnych z udziałem nastolatków. Wczoraj w Ostrołęce, a dziś przed południem pod Wyszkowem, gdzie 15-latek śmiertelnie ranił 37-letnią woźną. Donald Tusk polecił policji natychmiastowe wzmocnienie bezpieczeństwa przy placówkach, aby zapobiec ewentualnym naśladownictwom. Jak zaznaczył szef rządu, dzisiejszy atak wyróżniał się na tle poprzednich.
13: Po raz pierwszy mamy do czynienia z nieletnim zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
12: Policjanci tymczasem sprawdzają, czy ataki w szkołach nie są związane z internetowym challenge'em. Literacki Nobel wędruje do Kanady. Najważniejsze wyróżnienie w świecie literatury otrzymała w tym roku poetka Anne Carson. Szwedzka Akademia doceniła ją za nowatorski styl i łączenie klasycznej, antycznej tradycji z problemami naszej codzienności. Setki nielegalnych automatów do gier zabezpieczyli policjanci i celnicy z Łodzi. Mundurowym udało się rozbić grupę przestępczą zajmującą się organizowaniem nielegalnych gier hazardowych, mówi komisarz Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
14: Zabezpieczono 287 sztuk nielegalnych automatów do gier, sprzęt komputerowy i nośniki danych, a także środki odurzające.
12: Funkcjonariusze przeszukali w sumie kilkadziesiąt miejsc w województwach łódzkim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim, a zatrzymano 58 osób. Zwykła grypa niemal odebrała mu życie. Wirus tak spustoszył organizm 17-letniego Kaspra, że niezbędny był obustronny przeszczep płuc. Zabieg z sukcesem przeprowadzili specjaliści ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Kasper cały czas walczy o powrót do zdrowia, ale ma nadzieję, że wróci do normalnego życia.
15: Na pewno dużo lepiej niż na początku, jak się obudziłem. Na pewno rehabilitacja, powrót do szkoły. Szkoły trzeba na pewno zdać, no i potem się zobaczy.
12: Kacper spędził w szpitalu ostatnie 8 miesięcy. Sztuczna inteligencja na studiach bez odgórnych regulacji. Ministerstwo Nauki nie wyda jednolitych wytycznych i zostawia wolną rękę rektorom. Jak donosi Rzeczpospolita, uczelnie same muszą wyznaczyć granice korzystania z AI. Choć pomoc botów nie jest zakazana, to systemy antyplagiatowe coraz łatwiej oszukać, dlatego wykładowcy zmieniają taktykę. Do łask wracają egzaminy ustne, bo tylko w bezpośredniej rozmowie można gdzieś sprawdzić, czy student faktycznie rozumie to, co napisał w swojej pracy dyplomowej.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Pogoda.
11: Jutro już znacznie chłodniej w całej Polsce. Dzisiaj najcieplej na Mazowszu i na Śląsku. W tej chwili 23 stopnie w Warszawie, w Kielcach i w Lublinie. Ciepło też w Krakowie i Rzeszowie. Najniższe temperatury z kolei mamy w Koszalinie i Szczecinie. Od zachodu deszczowe chmury. Mokasynki Michaela Jacksona kończą właśnie 90 lat. Te jego kultowe loafersy nadal można kupić, jakby ktoś był zainteresowany, to tak daje znać. Jerzy Telesiński, u mnie same największe kultowe gwiazdy lat 80. i 90.

Rewolucje kulturowe. Tu zawsze chodziło o muzykę, powiedział kilka dni temu Chesney Hawkes. Smells Like Teen Spirit. Ten utwór zmienił wszystko w muzyce. Nagle pojawił się Kurt Cobain. To ta sama zasada, co w latach 70., kiedy pojawili się Sex Pistols. No święte słowa. A my w Radiu Złote Przeboje gramy właśnie to, co w muzyce przetrwało i okazało się najlepsze. Teraz Colby Calais, a za moment wpadnie do mnie Marzena Rogalska i będą karaibskie klimaty. Dlaczego? Przekonajcie się.

0: Słuchaj, Marian.
1: No?
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mamo, źle się czuję.
6: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
7: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
10: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
11: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
14: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
18: Reklama.

0: George'em, Michaelem, Whitney Houston, no takie duety to tylko w Radiu Złote Przeboje, powiem nieskromnie. Jeszcze jeden taki tutaj fajnie
1: Telesiński-Rogalska.
0: My to jesteśmy takie zgrane, że ja nie wiem skąd to się bierze, powiedz mi, Marzena.
1: My jesteśmy bardzo zgrane. My chyba w poprzednim życiu też się znałyśmy, Jurku,
0: pewnie,
1: ci powiem.
0: No tak mi się wydaje, że coś w tym
1: też mi się
0: być.
1: Tak wydaje. No.
0: I też się zachwycaliśmy takimi gwiazdami jak grupa Laid Back. To są Duńczycy, więc jak oni pojechali na te Karaiby, jak im się zrobiło tak fajnie, cieplutko i potem wrócili do tego swojego duńskiego chłodu i zimy, to aż nagrali w 83. piosenkę Sunshine Reggae. To co? Zakładamy okulary słoneczne? Wczoraj
1: ale
0: trochę
1: tak,
0: mówiliśmy,
1: wiesz,
0: i sobie
1: co?
0: Wyobrażamy.
1: Juras, podobno no. Dziś jest ostatni taki piękny, ciepły dzień.
0: Naprawdę?
1: Jesieni.
0: A co pan
1: Potem będzie piątek i potem już ta jesień. Dobra, nie będę wam
0: nie,
1: łudzić.
0: Co?
1: Nie, daj spokój.
0: Sunshine Reggae.
1: O,
0: i tego się trzymamy.
1: Oczywiście.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i zero nudy.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
7: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
8: Kogo?
7: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
8: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
7: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
8: Tak, jest posterunkowy Cezary.
9: No, więcej na szkłomazgon.pl.
8: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
9: I Cezary Pazura.
10: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
11: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
14: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
15: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
16: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
17: Poznań, płatność zakończona.
18: Kraków, ruszamy dalej.
19: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
0: Reklama.
20: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

2546 zł kosztują najtańsze bilety na występy Backstreet Boys w Las Vegas. No ale kto bogatemu zabroni, prawda? Dla tych, co od Las Vegas wolą las za miastem, no dobra informacja. Warto mieć przy sobie aplikację Radia Złote Przeboje na smartfony, no to wszędzie będziecie wtedy mogli sobie posłuchać największych przebojów lat 80. i 90. i to za darmo. By Backstreet Boysów zresztą też.

0: Słuchacie Radia Złote Przeboje, w którym, tak jak wszędzie w tej szerokości geograficznej, zbliża się już godzina 16. O 16 wiadomości, o czym będziemy mówić?
1: Wprawdzie mamy dopiero październik, ale listopad już puka do drzwi. A co warto robić w listopadzie? Zwiedzać rezydencje królewskie za darmo. Ale więcej o tym w wiadomościach o godzinie 16 w wiadomościach Radia Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Reklama.
12: Tu Radio Złote Przeboje. W czwartek jest 8 października. Pora na wiadomości. Ewelina Walczak.
13: Codzienne patrole przy szkołach i cięcie patotreści w sieci. Premier zapowiada radykalne kroki. Surowsza kara dla Polaka za pomoc w planowaniu zamachu na prezydenta Ukrainy. Od tajnych piwnic po same strychy bez wydawania grosza powraca kultowy darmowy listopad. Natychmiastowe blokowanie przemocy i mowy nienawiści w sieci. Premier Donald Tusk domaga się przywrócenia przepisów umożliwiających błyskawiczne odcinanie groźnych treści na platformach internetowych. To w związku z atakami w szkołach w ostatnich dniach. A sprawca dzisiejszego śmiertelnego ataku, 15-latek, jest w rękach policji. Czeka na zarzuty. Prezes Wyszkowskiego Sądu Tomasz Królik wyjaśnia, że wciąż nie wiadomo, czy napastnik odpowie za te zbrodnie jako dorosły, czy jak nieletni.
14: Sprawa się toczy na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. W tej ustawie nie ma kar, tylko są środki wychowawcze. Sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
13: Jeśli tak się stanie, może mu grozić nawet do 25 lat więzienia. W przypadku zastosowania trybu dla nieletnich trafi do poprawczaka i wyjdzie na wolność najpóźniej po ukończeniu 21 roku życia. Zamiast 3, 5,5 roku więzienia. Sąd apelacyjny w Lublinie podwyższył karę dla Polaka, który pomagał w przygotowaniach do zamachu na prezydenta Ukrainy. Sędzia Artur Achmerowicz tłumaczy, że pierwotny wyrok był zbyt łagodny.
15: Składanie oferty pracy na rzecz wywiadu rosyjskiego nie może być traktowane w sposób pobłażliwy.
13: Dzisiejsze orzeczenie sądu jest już prawomocne. Tegoroczną Nagrodę Nobla otrzymała kanadyjska poetka Anne Carson. 76-latka została doceniona przez Szwedzką Akademię za odważną i innowacyjną literaturę. Carson znana jest z tego, że w swoich biografiach często nie ujawnia szczegółów.
16: Może wynika to z tego, że pierwotnie jestem tłumaczem, a najtrudniejszą rzeczą do zrobienia w tłumaczeniu jest usunięcie własnego głosu tłumacza.
13: Mówiła Carson, gdy była w Polsce. Wówczas odebrała Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta. Wawel, warszawskie łazienki, Wilanów i Zamek Królewski. Cztery najważniejsze polskie rezydencje przez cały listopad zwiedzimy całkowicie za darmo. Na gości czekają wystawy i ponad 1000 warsztatów, a to przede wszystkim szansa, żeby zajrzeć do miejsc na co dzień niedostępnych dla turystów.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Co jest grane w Legnicy?
17: Dawid Filipowski, zapraszam. Rozlewiska Legowiska to tytuł nowej wystawy w Galerii Sztuki w Legnicy. Jest adresowana do dzieci i młodzieży, ale nie tylko. Zaprasza Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka miasta.
18: Wyjątkowa wystawa, na której będzie można dotykać, trochę pobawić, eksperymentować i rozbudzić w sobie wewnętrzne dziecko. Także mam nadzieję, do zobaczenia.
17: Wernisaż wystawy dziś o 17 w galerii przy Placu Katedralnym. Za tydzień natomiast czeka nas Noc Bibliotek. Legnicki program obejmuje nie tylko literaturę, ale też teatr, muzykę i film. O śląskich zamkach i pałacach opowie Hannibal Smoke. Aktor Zbigniew Waleryś zaprosi na swoje próby teatralne. Na koniec posłuchacie koncertu muzyki filmowej Tria Pawła Stuczyńskiego. To wszystko wydarzy się w Legnickiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Piastowskiej.
11: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Pogoda.
12: Jutro już wyraźnie chłodniej w całej Polsce. Dzisiaj najniższe temperatury mamy na północy, w tej chwili w deszczowych Szczecinie i Koszalinie 14-15 stopni. Najwyższe temperatury w tej chwili w Warszawie, w Lublinie i Rzeszowie 22. O używaniu plastikowych desek do krojenia już opowiadałem, ale w związku z tym, że naukowców zaskoczyło właśnie coś nowego a propos tychże desek, powiem wam o 16.30, o co chodzi. Jerzy Telesiński, jestem do waszej dyspozycji.

Fajny facet w ogóle, kochany taki, pełen szacunku do ludzi, z dużą empatią, pomocny, jest rdzeniem naszej familii. To fragment zakulisowej rozmowy Edyty Bartosiewicz z Baronem, a ja przypomnę, że synek Edyty Bartosiewicz ma już 35 lat, a mama śpiewa w radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mój tani weekend, moje Biedronce.
3: W ten piątek i sobotę brzoskwinie na wagę 6,99.

0: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
1: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. Więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mm-hmm.
5: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: Oh.
5: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Legendarny przepis Tiny Turner na chleb kukurydziany z boczkiem i maślanką trafił nawet swego czasu do książki kucharskiej Sweet Pies Cookbook. Ciekawych odsyłam, a wszystkich zapraszam do kuchni, bo okazuje się, że plastikowa deska do krojenia wytwarza od 14 do 71 milionów cząstek rocznie. Ale okazało się coś jeszcze.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Naukowcy wystawili uwolnione cząsteczki polietylenu na działanie komórek myszy i monitorowali, czy mogą one im zaszkodzić. Żywotność komórek nie zmieniła się znacząco w teście laboratoryjnym. Zatem sama ogromna ilość cząsteczek nie oznacza od razu toksyczności. Drugie odkrycie jest równie nieoczekiwane, mianowicie w niektórych eksperymentach drewniane deski do krojenia uwalniały od 4 do 22 razy więcej mikrocząsteczek niż te plastikowe. Różnica polega na tym, że organizm nie postrzega wirów drzewnych jako obcych i nie uznaje ich za zagrożenie dla zdrowia.
1: Dobrze wiedzieć.

0: odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
2: Doradczyni klienta.
1: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
3: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
4: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
5: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na belmyślnikpol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino, kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
13: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
14: A w dodatku można go podać również na noc.
13: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
12: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
19: Skoda.
20: Reklama.
21: Złote przeboje w drodze.
22: Popołudnie i wieczór z wyraźnym podziałem na mapie. Najwięcej słońca w centrum i na wschodzie. Na zachodzie oraz na południu kraju przybywa chmur i przelotnego deszczu, a w Karpatach mogą pojawić się burze. Wieczorem mocniej powieje, także w Karpatach i na zachodnim wybrzeżu. A nogę z gazu zdejmujemy na S6 w zachodniopomorskim, między węzłami Borkowice i Dobre zepsuła się ciężarówka. Zablokowany jest pas ruchu w stronę Gdańska.
21: Radio Złote Przeboje 90 FM.

Jej najnowszy singiel przekroczył 490 tysięcy wyświetleń na YouTubie w mniej niż 48 godzin. Taka jest właśnie moc Milan Farmer. I to bez obecności na Spotify, czyli platformie, która dla większości współczesnych artystów jest to właśnie takim najważniejszym kanałem dotarcia do odbiorców. Brawo! Brawo dla Milan Farmer. Na naszym kanale dotarcia do was, do fanów największych przebojów lat 80. i 90. panowie Hollyoaks.

0: Również no, dla tych, którzy trochę czują się wytrąceni z równowagi, będziemy mieć wiadomości o 17. No tak.
1: A w nich między innymi o poczuciu winy, o tym, że nie potrafimy odpoczywać. No. Ale więcej oczywiście o 17 w wiadomościach Radia Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
7: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
8: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Słuchacie Radia Złote Przeboje w czwartkowe popołudnie w kalendarzach. 8 października. Ewelina Walczak przedstawi wiadomości.
2: Bat na internetową przemoc. Jeszcze dziś posłowie mogą przyjąć nowe przepisy. Spada zaufanie do polityków. Mamy najnowsze sondaże. Odpoczynek z poczuciem winy. Aż 80% z nas ma objawy wypalenia. Mazowiecka kurator oświaty zwołuje pilną naradę ze wszystkimi dyrektorami szkół w regionie. Jutrzejsze spotkanie online w całości będzie poświęcone procedurom bezpieczeństwa. To bezpośrednia reakcja na wczorajsze i dzisiejsze brutalne ataki, do których doszło w dwóch placówkach na Mazowszu. Jutro w szkołach w gminie Wyszków nie będzie lekcji. Placówki pozostaną otwarte jedynie w celach prowadzenia opieki nad uczniami. To po ataku nożownika w szkole Leszczydole w Nowinach. Dzieci z tej szkoły po paru godzinach opuściły placówkę wcześniej. Swoje czynności na miejscu prowadzili śledczy. Rodzice dzieci czekali przed szkołą przez kilka godzin w obawie o swoich najbliższych. Czego teraz potrzebują?
3: Psycholog na ten moment czy żaden nauczyciel nie da im takiego wsparcia jak rodzice.
4: Mamy dalej funkcjonować, tak?
3: Myślę, że powinno państwo się bardziej może przyjrzeć temu, co się dzieje w sieci.
2: Tymczasem jeszcze dziś Sejm ma przyjąć akt o usługach cyfrowych, który umożliwi szybkie blokowanie nielegalnych i niebezpiecznych treści w internecie. Tak zapowiedział minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Prezydent liderem zaufania Karol Nawrocki utrzymał pierwsze miejsce w najnowszym sondażu CBOS. Głowa państwa ufa jej ponad połowa badanych, a za nim uplasowali się wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Na czele rankingu nieufności pozostaje Grzegorz Braun. Aż 80% Polaków ma objawy wypalenia, a 65% narzeka na brak czasu na relaks. Z badania serwisu Prezent Marzeń wynika, że wolne chwile najczęściej spędzamy wpatrzeni w ekran, mówi Julia Kuźlik.
5: Cyfrowa rozrywka, obejmująca media społecznościowe, seriale i gry, stanowi główną formę spędzania wolnego czasu dla 39% badanych.
2: Dodatkowo 40% z nas czuje winę, gdy nic nie robi, a prawie połowa nawet w czasie wolnym wciąż myśli o obowiązkach. Mamy najnowszy rezerwat przyrody w Wielkopolsce, dokładnie w okolicy Jarocina, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
6: Ma 77 hektarów. Charakteryzuje go to, że rośnie tam skrzyp olbrzymi. Jest to też piękne krajobrazowo miejsce z rzeką Lutynią, jej przełomami i wąwozami.
2: Był to kolejny krok w kierunku ochrony najcenniejszych zakątków regionu.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Pogoda.
1: Coraz więcej deszczu od zachodu i od południa w Polsce, w której jutro zrobi się już chłodniej, tymczasem ciągle jeszcze w Rzeszowie. 22 stopnie, tyle w Warszawie. Najniższa temperatura w Szczecinie, 14 stopni.
7: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: W tym mieście rozwinął się przemysł elektrotechniczny, włókienniczy, meblarski. Znajduje się tutaj węzeł kolejowy, są uzdrowiska, a 25 czerwca 1952 roku w holenderskim Hilversum urodzili się bracia Kellerowie, którzy założyli ten zespół, który zagram wam właśnie w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, witajcie.

0: baby, do that conga.
1: Płyty pozwalają na ucieczkę przed dyktatem algorytmów i AI, powiedziała Kasia Kowalska, która 1 października odebrała srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Gratulacje, no i zasłużone ukłony i serdeczności dla Kasi Kowalskiej od Radia Złote Przeboje.

0: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
1: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
2: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
3: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mamo, źle się czuję.
5: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
6: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Netto przedstawia.
16: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
17: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
16: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
17: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
16: To może zapraszamy?
17: Dobre!
18: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto dużo dobrego.
19: Za mnie!
20: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
21: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
22: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
23: Poznań, płatność zakończona.
24: Kraków, ruszamy dalej.
25: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
26: Reklama.

Siostry Wanda, Sheila i Janet Hutchinson, czyli żeńskie trio The Emotions, wspiera wokalnie panów z Earth, Wind & Fire w tej piosence. A że muzycy obu formacji wspierali się i znali się wcześniej, to była to właściwie tylko formalność. Jermaine Jackson, wspierany przez Piezadore, albo na odwrót, teraz w Radiu Złote Przeboje, niech ta właśnie piosenka wspiera was w czwartkowym popołudniu, niezależnie od tego, czym się aktualnie zajmujecie.

0: autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Jutro piątek, czyli w głowie będziemy mieć weekendowe rozrywki. I zapytamy was, jaką dostaliście nietypową radę dotyczącą weekendu.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gang Zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz. Kup produkty Mleczna Dolina lub Delikatę za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
7: Kogo?
6: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
7: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
6: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
7: Tak, jest posterunkowy Cezary.
6: No, więcej na szkłomazgon.pl.
7: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
6: I Cezary Pazura.
8: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
12: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
17: Wieczorem parasole przedadzą się w zachodniej połowie Polski i na południu. Tam przelotne opady, a w górach możliwe burze. Centrum i wschód najdłużej utrzymają pogodne niebo. W nocy opady obejmą kolejne regiony, a wysoko w Tatrach deszcz przejdzie w deszcz ze śniegiem i śnieg. Uwaga na bardzo silny wiatr nad Bałtykiem. W nocy porywy osiągną od 85 do nawet 100 km na godzinę. A co na drogach? Zwalniacie na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia w Kostomłotach. Tam pracują drogowcy.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Kid of the Night i Sandra we własnej osobie w Radiu Złote Przeboje, w którym pojawi się teraz człowiek, któremu bardzo zazdroszczę faktu, że we własnej osobie Sandrę miał okazję poznać. Tomek Brell.
1: Dzień dobry, a powiem wam na ucho, że nawet kupiłem jej kwiaty.
0: Aha. Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Jaka była reakcja?
1: Ucieszyła się.
0: No pięknie. Tomek Brell, cieszymy się, że będziesz z nami po 18. Co tam po 18?
1: Dzisiaj kwiatów nie będzie, ale będą bilety na koncert pod tytułem Królowie Życia.
0: No też się cieszymy. Zostańcie z nami, to Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia.

0: No, ciekawe, czy pamiętamy jeszcze film Philadelphia, który oglądaliśmy na początku lat 90. Bruce Springsteen właśnie z tego filmu. Za chwilę 18:00 sprawdzone wiadomości sportowe, co nieco o pogodzie, a po 18:00 obiecane bilety na koncert, na którym po prostu trzeba być, bo takie koncerty zdarzają się raz na pół wieku.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: złote promocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
0: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Mamo, źle się czuję.
14: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
15: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
0: Reklama.
16: Czwartkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę co nieco o pogodzie. Teraz czas na wiadomości sportowe.
17: Sport w 30 sekund.
18: Przemysław Pozowski, zapraszam. Będzie mecz Hubert Hurkacz kontra Novak Djokovic. A to dlatego, że Hubi w pierwszej rundzie turnieju w Szanghaju pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta 6-3-7-6. Djokovic gra w Szanghaju świeżo po swoim 102. wygranym turnieju ATP w Pekinie. Lindsay Vonn, która cudem uniknęła amputacji i wciąż dochodzi do siebie po koszmarnym upadku podczas Igrzysk Olimpijskich, znalazła się w kadrze amerykańskich narciarek na nowy sezon Pucharu Świata. Vonn, która niebawem skończy 42 lata, to trzykrotna medalistka olimpijska i zwyciężczyni 84 zawodów Pucharu Świata.
16: Pogoda. W nocy przelotne opady deszczu, nad morzem możliwe burze. Wysoko w górach opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura od 7 do 10 stopni, cieplej miejscami na wybrzeżu tu do 12. Jutro w dzień najładniej będzie na południowym zachodzie, gdzie indziej miejscami przelotny deszcz. A na termometrach od 11 do 15 stopni, chłodniej lokalnie na Podlasiu tu około 10. No to mamy już aktualną prognozę pogody. Teraz pojawi się za to piosenka, która mimo upływu 36 lat też jest wciąż aktualna. Chłopcy z placu Broni, Kocham Wolność w Radiu Złote Przeboje. 36 lat. No z jednej strony może się to wydawać dużo, ale są tacy, którzy na scenie spędzili pół wieku. I o tym więcej za chwilę.

pięknie. Gloria Gaynor w Radiu Złote Przeboje. A my w tym tygodniu w programie Cała Muzyka zapraszamy się do Gdańska na niezwykły koncert. Koncert pod chyba wszystko mówiącą nazwą Królowie Życia, czyli 50 lat na scenie Waldemara Tkaczyka i Grzegorza Skawińskiego. Panowie poznali się wcześniej niż 50 lat temu. Jak opowiadał mi Grzegorz Skawiński, to był rok 1968. Wpadli na siebie na szkolnym korytarzu. Od słowa do słowa stwierdzili, że interesują ich podobne rzeczy i zaczęli knuć, jak to ładnie powiedział Grzegorz Skawiński. No i knują do dzisiaj. Jak im to wychodzi? No gorąco zapraszam na nasze strony internetowe. Tam czeka na was zadanie. Z czym kojarzą wam się Królowie Życia? W maksymalnie 5 słowach. Napiszcie, a ja przed 20 zadzwonię z biletami do autorów najciekawszych skojarzeń. Czwartkowy wieczór, tu Radio Złote Przeboje, teraz Tears of Fears.

Various Manx w Radiu Złote Przeboje. No pamiętam, jak to pierwszy raz zobaczyłem teledysk zespołu Various Manx. To były lata 90. No i miało się wtedy wrażenie, że świat zmienia się wokół nas w niezwykłym

0: tempie. Tak swoją drogą to też rozmawialiśmy kiedyś z zespołem Various Monks o tym, czy pamiętają, kiedy sami siebie zobaczyli w telewizji. No i okazało się, że owszem, tak.
1: No pewnie, że pamiętam. Takie rzeczy się pamięta. Siedzieliśmy wszyscy, cały Various, w jakimś takim wynajętym mieszkaniu w Warszawie na Saskiej Kępie. Wynajmowało nam to mieszkanie, wynajmowała firma fonograficzna, która nas wydawała. I czekaliśmy na emisję w telewizji programu, w którym właśnie pierwszy raz ten teledysk miał być wyemitowany. No i oczywiście wielkie to było podniecenie. Siedzieliśmy w ciszy i w małym telewizorku. Oglądaliśmy, jak to wygląda po zgraniu, bo oczywiście wcześniej nie było możliwości, żeby to zobaczyć. No i pamiętam, że to było ekscytujące zobaczyć się w takim wydaniu w telewizji, no bo w zasadzie byłam tam dość mocno zrobiona. Ktoś mi zrobił make-up, ktoś mnie uczesał, ktoś mnie ubrał, ktoś mnie ładnie oświetlił, więc jakby w takim wydaniu widziałam się pierwszy raz.
0: Tyle Kasia Stankiewicz. No to pozdrawiamy w takim razie gorąco. Za chwilę Right Said Fred w Radiu Złote Przeboje. A teraz powędrujemy do lat 80. Wtedy również działo się dużo dobrego. Przynajmniej w muzyce.

0: It's a threat. W Radiu Złote Przeboje Don't Talk Just Kiss, czyli w szybkim tłumaczeniu nic już nie mów, tylko całuj. No, jednego panom z zespołu Reigns a Threat odmówić nie można, a mianowicie poczucia humoru. Jak z poczuciem humoru jest u mojego dzisiejszego gościa, który pojawi się po 20, to sprawdzimy na pewno, ale zawsze kiedy się spotykamy, no to jest mnóstwo dobrej zabawy. Kto nas dzisiaj odwiedzi? O tym za chwilę.
1: Let's go.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
13: Kogo?
12: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
13: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
12: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklany słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
13: Tak, jest posterunkowy Cezary.
14: No, więcej na szkłomazgon.pl.
13: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
14: I Cezary Pazura.
15: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
16: Reklama.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Przed nami pochmurna i wietrzna noc z przelotnym deszczem w większości kraju, a nad samym morzem także z burzami. Wysoko w górach popada deszcz ze śniegiem oraz śnieg. Głównym zagrożeniem będzie wiatr. Na wybrzeżu sztorm i porywy lokalnie do 100 km na godzinę, a w Sudetach i Karpatach do 85. Noga z gazu na zjeździe z A4 na S7 w Bieżanowie. Drogowcy poszerzają łącznicę, przez co obowiązuje tam twarde ograniczenie do 50.
17: Radio Złote Przeboje 90 FM.

Rose Garden i Lemon Tree w Radiu Złote Przeboje, czyli cytrynowe drzewko w programie Cała Muzyka. No a ja obiecałem słówko o gościach dzisiejszego wydania programu Cała Muzyka. Po 20:00 fantastyczna, jedyna i niepowtarzalna Patrycja Markowska, która bardzo często nas odwiedza, no ale taka okazja zdarza się chyba raz na ćwierć wieku. Swoją drogą to ciekawe, jak zareaguje na określenie ćwierć wieku. No chyba lepiej brzmi jednak 25 lat. 25 lat na scenie, z tej okazji trasa koncertowa, z tej okazji płyta i to płyta podwójna, akustyczno-elektryczna. Czy Patrycja Markowska nie mogła się zdecydować, jak uczcić ten jubileusz? No na pewno o tym porozmawiamy dzisiaj po 20:00 w programie Cała Muzyka w naszej radiowej strefie gości. Programu Cała Muzyka. Teraz zespół Dżemy.

0: Ależ w tym jest energia. Christina Aguilera i Pink. Oczywiście między innymi, no bo pani jest zdecydowanie więcej. Za chwilę pojawi się jeszcze jedna pani, ale to pani, którą pamiętamy do dzisiaj. Pewnie pokolenie obecnych 40-50-latków po usłyszeniu pierwszej nutki będzie wiedziało, o co chodzi. Sabrina i Boys, czyli piosenka, do której teledysk pewnie pamiętamy do dzisiaj. No co się raz zobaczyło, tego się nie da odzobaczyć. Co ciekawe, ten teledysk był zakazany w dwóch krajach, no co tylko oczywiście przysporzyło mu popularność. Bo jak mawiają, zakazany owoc smakuje zdecydowanie najlepiej. Sabrina, czyli artystka, która w formie plakatu wisiała pewnie w co drugim nastoletnim pokoju przed laty. A skoro o plakatach mowa, no to rozmawialiśmy też na ten temat z kilkoma artystami, jak z nastoletnim pokojem i plakatami wyglądała sprawa na przykład u Antka Smykiewicza.
1: Mój pokój zawsze był urządzony dokładnie tak, jak chciałem. Starałem się zrobić jak najwięcej sam. Nie było co prawda plakatów, ale było akwarium, pamiętam, były jakieś rzeczy do majsterkowania, bo jeździłem na stricie, na łyżworokach, agresywna taka jazda przez 6 lat, więc zawsze miałem mały warsztat w domu, gdzie rozkładałem swój sprzęt, po prostu czyściłem to wszystko, żeby było sprawne i tak dalej, żeby do skateparku następnego dnia móc rano jechać i sobie troszeczkę powalczyć. Więc mój pokój był pełen wszelkiej maści gratów i dopiero musiałem się tego oduczyć, jak wyprowadziłem się z domu, żeby po prostu był porządek i teraz już wszystko działa elegancko.
0: No podejrzewam tak swoją drogą, że gdybyśmy zamknęli oczy, to bez większego problemu możemy sobie przypomnieć, jaki mieliśmy bałagan w swoim nastoletnim pokoju przed laty, prawda? Boys.

Electric Light Orchestra w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 19, pogoda i wiadomości sportowe, a po 19 no na pewno będę miał bilety na koncert Królowie Życia do Gdańska.

0: autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
5: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
11: Za mnie.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
15: Media Expert.
16: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
17: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
19: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty. Trójpak Kinder Bueno 2+1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
0: Reklama.
18: Pogoda odrobinę kaprysi gdzieniegdzie, ale to dokładnie sprawdzimy za chwilę. Teraz minęła 19:00, czas na wiadomości sportowe. W radiu Złote Przeboje.
13: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
6: Sport w 30 sekund.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam. Jeremy Sochan udanie zadebiutował w barwach Portland Trail Blazers w pierwszym meczu kontrolnym zespołu przed sezonem Ligi NBA. Polski koszykarz w 9 minut zdobył 10 punktów, a drużyna ze stanu Oregon wygrała u siebie z Golden State Warriors 123-118. Szwed Fredrik Lindgren jest ostatnim żużlowcem, który dostał dziką kartę do przyszłorocznego cyklu Grand Prix. Wcześniej dodatkowo do walki o indywidualne Mistrzostwo Świata zaproszeni zostali Brytyjczyk Daniel Bewley, Australijczyk Jack Holder i Maciej Janowski.
13: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
3: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
1: Pogoda.
18: Jutro w dzień najładniej na południowym zachodzie, gdzie indziej miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach od 11 do 15 stopni, chłodniej lokalnie na Podlasiu, tu około 10. W nocy przelotny deszcz, nad morzem możliwe burze, a wysoko w górach opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatury od 7 do 10 stopni, cieplej miejscami na wybrzeżu do 12.
3: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
18: No to teraz jeszcze prognoza muzyczna w Radiu Złote Przeboje. Za kilka minut na pewno urządzimy sobie rozgrzewkę przed wieczorem pełnym gości. Dzisiaj Patrycja Markowska, z którą słówko zamienimy. No a po 20 porozmawiamy o jej najnowszym muzycznym dziecku, czyli płycie 25 lat. Właściwie to płyta jest podwójna. Muzycznie też będzie pięknie. Za chwilę Suzanne Vega, teraz Baltimora.

0: Co ciekawego słychać u Suzanne Wegi? No koncertuje. Zaglądałem przed momentem do jej terminarza i jeszcze w październiku 3 koncerty, na których będzie można usłyszeć Suzanne Wega. No niestety nie w Polsce, ale jeżeli chodzi o nasz kraj, to terminarze koncertowe gwiazd również wyglądają imponująco. Choćby Patrycja Markowska, która do końca roku zagra kilka koncertów, między innymi w Warszawie, między innymi w Krakowie. Będziemy się oczywiście zapraszać, a o trasie koncertowej i o nowej płycie z okazji 25 lat na pewno dzisiaj wieczorem porozmawiamy po 20. Z Patrycją spotykaliśmy się wielokrotnie. Pamiętam, kiedyś poruszyliśmy temat dzieciństwa. Jak się dorastało w rock'n'rollowym domu?
1: Pięknie i trudno. Jak wszystko, co piękne, bywa trudne. Ja miałam bardzo piękne dzieciństwo ze względu na pewno na akceptację, którą dostałam od rodziców. I ta akceptacja, myślę, wiesz, bardzo procentowała przez całe moje życie. Wiesz, myślę, że żeby ciebie ludzie polubili, to trzeba też lubić siebie trochę.
0: No a dzisiaj po 20 na pewno też powspominamy tak zwane stare dobre czasy. No, 25 lat to jest kawał historii. 25 lat na scenie. Stasza w Radiu Złote Przeboje teraz. I feel

0: Stacey Ketch, czyli tak naprawdę Caroline Catherine Miller w Radiu Złote Przeboje pięknie. Za chwilę Wilki, na zawsze i na wieczność. Wilki i Robert Gawliński, z którym też w programie Cała Muzyka spotykaliśmy się wielokrotnie. Nawet kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy o początkach, no i zapytałem Roberta Gawlińskiego, czy to prawda, że przed laty od pewnego handlarza pirackimi płytami dostał buty. No i Robert Gawliński przyznał, że owszem, że wszystko pamięta.
1: Pamiętam, że był taki incydent właśnie, że facet, który właśnie handlował też piratami, zaprosił mnie i podarował.

No dobrze, wracamy w takim razie z lat 90. do czasów obecnych. Czwartkowa cała muzyka w Radiu Złote przeboje na pewno jeszcze przed 20. Będę miał dla was bilety na koncert Kombi do Gdańska. Waldemar Tkaczyk, Grzegorz Skawiński, 50 lat na scenie, koncert Królowie Życia. To jest chyba ostatnia szansa na zdobycie tych zaproszeń. A jak je zdobyć? Sprawdźcie na złoteprzeboje.pl. Czeka tam na was pewne zadanie.

Stevie Wonder i Paul McCartney. Czwartkowa cała muzyka w Radiu Złote Przyboje. Za chwilę będę miał dla was no niezwykłą rzecz, którą znalazłem o Rodzie Stewarcie. Rzecz związana z motoryzacją.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Nerwowość, rowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
13: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

Fantastyczna szara w Radiu Złote Przyboje. Za chwilę Rod Stewart, który zapowiedział pożegnalną trasę koncertową. No i z jednej strony, no to oczywiście na pewno na te koncerty się wybierzemy, a z drugiej strony, no to jednak mamy nadzieję, że z Rodem Stewartem będzie tak jak ze Skorpionsami, którzy zapowiadali pożegnalną trasę, a potem były jeszcze chyba trzy. Rod Stewart, czyli artysta, który jest żywym dowodem na to, że gwiazdy to też ludzie. No bo pamiętam, jak to kilka lat temu w internecie pojawiła się historia związana właśnie z nim. Podobno nie mógł się doprosić remontu drogi w swoim sąsiedztwie, drogi, na której była dziura na dziurze. No i postanowili się skrzyknąć z sąsiadami i wzięli się za remont tej drogi, i to tak na poważnie, łącznie z asfaltowaniem. No, takie są uroki posiadania sportowych, nisko zawieszonych samochodów. Same z nimi problemy.

0: powstał zespół Milli Vanilli, czyli największa mistyfikacja w historii show biznesu. No jak wiemy doskonale, kto inny śpiewał w studiu, kto inny śpiewał na scenie. No i pewnie żylibyśmy w błogiej nieświadomości, gdyby nie pewna techniczna wpadka związana z playbackiem. Panowie wpadli w panikę i uciekli ze sceny. No dobrze, panowie, na których koncert was dzisiaj zapraszam, nie mają w zwyczaju uciekania ze sceny, no ale z ich doświadczeniem to nie ma się co dziwić. 50 lat na scenie, Waldemar Tkaczyk, Grzegorz Skawiński, królowie życia, no i już chyba wiadomo, kto wybierze się na koncert. Między innymi Rafał, dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Słuchaj, ponieważ bilety są podwójne, no to muszę zadać pytanie sprawdzające, kogo zabierasz?
1: Oczywiście małżonkę, Sylwia.
0: Oczywiście małżonkę, słuchaj, napisałeś tak, wspomnienia, opera leśna, molo i relaks. Z tym kojarzą ci się królowie życia. Słuchaj, ja ze źródeł zbliżonych do dobrze poinformowanych wiem, że ten koncert wypada w pewien bardzo szczególny dzień.
1: Tak, akurat przypada to w moje imieniny, także
0: jak my,
1: super.
0: Jak my wszystko wiemy, prawda?
1: Super, dzięki.
0: Rafał, słuchaj, no to wręczam bilety w takim razie. Dużo dobrego z okazji zbliżających się powoli imienin. No i widzimy się, że tak powiem, przed sceną. Trzymaj się cieplutko.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich.

Big Fan w Radiu Złote Przeboje. No powiem szczerze, nie mogłem się doczekać tego spotkania, bo z Patrycją Markowską widzieliśmy się mnóstwo razy, ale z takiej okazji to jeszcze nie, 25 lat. Płyta, trasa koncertowa i o tym za chwilę porozmawiamy.

0: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mamo, źle się czuję.
11: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
12: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
13: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530-001-130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland. Reklama.
14: Z moim dzisiejszym gościem, gościem programu Cała Muzyka, spotykaliśmy się przy okazji 10-lecia, 15-lecia, 20-lecia. No siłą rzeczy przyszła pora na spotkanie z okazji 25-lecia. Patrycja Markowska, trasa koncertowa, nowa płyta. Za chwilę o tym wszystkim porozmawiamy.

0: Jak ja lubię te nasze wieczorne spotkania w programie Cała Muzyka. Dzisiaj kobieta dynamit, chodząca charyzma. Nawet gdyby w naszym studiu siedziały inne piękne panie, no to i tak wzrok wszystkich byłby skierowany na Patrycję Markowską. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Ale uwielbiam, kiedy Tomek mnie przedstawia. Witam wszystkich gorąco.
0: Słuchaj, ja trochę celowo tak zacząłem, bo chcę sobie nabić punktów, bo teraz przejdziemy do spraw, które zarówno mężczyznom, jak i kobietom no trochę spędzają jednak sen z powiek, a mianowicie do spraw związanych z upływem czasu. Co ty na to?
1: Bardzo proszę.
0: Bardzo proszę. Sam nie wiem, jak to sformułować. Czy 25 lat, czy ćwierć wieku? Nie wiem, co brzmi lepiej dla ciebie.
1: Ćwierć wieku brzmi tragicznie. Czuję się jak Mieszko I. To już wolę, wiesz, upływ czasu, czy... Nie no, to strasznie brzmi ćwierć wieku.
0: No, tak czy owak, jak zwał, tak zwał, 25 lat. Czy to było tak, że ty się obudziłaś pewnego dnia i stwierdziłaś, o matko?
1: W ogóle staram się w ten sposób o tym nie myśleć. Patrzę na poziom swojej energii i chęci i tego, czy mam pomysły i czy mam siłę realizować te pomysły i czuję się bardzo dobrze. W sensie w swoim ciele, ze swoją głową. Czasami oczywiście przychodzą momenty przebodźcowania mocnego i przemęczenia. Wtedy skupiam się na tym, żeby naprawdę pójść na dłuższy spacer do lasu i patrzeć na drzewa, wyłączyć telefon. Ale te 25 lat, zwłaszcza ten rok mi to pokazał, bo tak to wiesz, ja nie jestem z tych, które siedzą i mówią sobie, Boże Patrycja, ile ty zrobiłaś, jaka jestem z ciebie dumna. Więc ten rok akurat pokazał mi i przypomniał, że mam na tej 25-letniej drodze kawał repertuaru. Mhm. Że średnio co 2-3 lata wydawałam płyty, że bardzo stawiałam na swój repertuar ze swoimi tekstami. To jest dla mnie niezwykle, smakuje mi to świetnie. To jest tak niezwykle cieszące i takie podtrzymujące na duchu, że mimo trudnych momentów w tym zawodzie i zakrętów, bardzo dużo udało się też zrobić. Mimo, że pewnych rzeczy się nie udało, ale dużo się udało. I przepraszam za ten przedługawy wstęp, ale dopiero ten moment zagrania koncertów, wiesz, na żywo tej części akustycznej, elektrycznej i potem wydanie tej płyty pokazało mi, że to jest dobry moment, w którym jestem, że sobie na niego zapracowałam.
0: No właśnie, ja sobie tak myślę, że takie piękne rocznice są oczywiście, jak to zwykle bywa, pretekstem do pierwsze spotkania z publicznością, a tych jest kilka w planach. Po drugie, płyta pod chyba wszystko mówiącym tytułem 25 lat. Płyta, właściwie to dwie płyty. Powiedz mi, czy to było tak jak z Małgorzatą Ostrowską, która nie mogła się zdecydować na kolor okładki i wydała płytę z dwiema okładkami?
1: Uwielbiam Małgosię, to jest typowa kobieta, wiesz.
0: Czy ty się nie mogłaś zdecydować, czy akustycznie, czy elektrycznie i wydałaś, a stwierdziłaś, a dobra, niech będą dwie.
1: Nie, to jest koncert zarejestrowany i to było tak, że od początku widzieliśmy, że pierwsza część będzie akustyczna, druga elektryczna, ponieważ takie koncerty gram od lat i chciałam też tak uczcić mój jubileusz, więc problemem bardziej był, powiem ci szczerze, dobór piosenek, bo chciałam zagrać wszystkie największe przeboje, ale też chciałam pokazać piosenki, które nie stały się wielkimi hitami, a które dla mnie są takimi krokami milowymi. I na przykład pierwszy raz zagrałam na żywo piosenkę z Leszkiem Możdżerem, którą nagraliśmy kilka lat temu na krótką płytę o miłości. To jest utwór z Rayem Wilsonem. To jest piosenka w hotelowych korytarzach, czy na przykład piosenka nagrana na płycie Droga z tatą, piosenka Coraz mniej. I to są takie utwory, które nie stały się wielkimi hitami, ale dla mnie są ważne, więc jakby wiesz, ten koncert musiał być dłuższy i musiał mieć... To musiał być ten album, dlatego dwupłytowy. No, wiesz, w ogóle na winylu się mieści mniej troszkę piosenek, niż można zmieścić na płycie CD, więc no, musieliśmy to naprawdę skrupulatnie wybierać i dobierać aranżacje do tych piosenek, żeby też czymś zaskoczyć, więc to jest dla mnie niezwykle ważny album i cieszę się, że on jest już dostępny i na winylu, i na CD, i na platformach muzycznych. Bardzo jestem szczęśliwa.
0: No, jak to ktoś ładnie powiedział, może to nawet ja powiedziałem, każda kobieta ma wiele twarzy. Posłuchajmy w takim razie twarzy akustycznej. Proszę bardzo.

0: Pięknie. Patrycja Markowska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Nowa płyta, trasa koncertowa. Za chwilę wracamy do rozmowy.
1: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 90 FM.

Patrycja Markowska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. 25 lat, trasa koncertowa, dwie płyty akustyczne, płyta z prądem, ale to nie koniec niespodzianek, bo...

0: zdjęcia są dla mnie na przykład tak ważną częścią mojego życia. Wieszam je na ścianie, ale też przeglądam albumy i powiem ci, Tomek, że ja nie potrafiłabym tylko i wyłącznie żyć już w sieci. Może dlatego, że jestem z tego pokolenia, ale i mimo, że bardzo dużo jednak korzystam z social mediów przy promocji muzyki, to jest we mnie cała taka gama potrzeb tego, żeby wziąć papierową książkę, czytam teraz Wilka Stepowego, żeby jednak przewracać kartki, no. Mhm. To jest dla mnie istotne.
1: No i ten zapach, każda płyta pachnie odrobinę inaczej. Czym pachnie twoja?
0: Przygodą.
1: Słuchaj, ja pamiętam, jak rozmawiałem z tatą na temat słuchania winyli. Powiedział mi taką historię, jak to nabył jakąś płytę, no i okazało się, że akurat trzeba było zmienić igłę. Pobiegł gdzieś poszukać nowej. Także, drogie panie i drodzy panowie, proszę sobie igły w gramofonach naostrzyć.
0: No, tata ma taką piwniczkę, to się nazywa piekiełko. I tata schodzi do piekiełka z mamą i mają tam gramofon i słuchają zawsze Szczepanika, czerwonych gitar, cofają się w lata, kiedy byli młodzi, i to mnie bardzo wzrusza. Mhm. To jest w ogóle piękne, bo mój mąż bardzo kocha muzykę i pamiętam, że jak ten koncert był na antenie Telewizji Polskiej, to mimo, że mój mąż ma jakąś ważną imprezę w pracy, to zmył się z niej. I mimo, że widział już ten koncert, to popędził do domu, żeby go obejrzeć w trakcie jego trwania. To jest, wiesz, myślę, że jak ktoś kocha muzykę, to w ogóle koncerty są dla niego taką ważną częścią słuchania i odbierania muzyki, bo to jest jednak żywa materia. I Tomku, jeżeli mogę tylko skorzystać, bo zapraszam na tą trasę jesienną, jesienno-zimową, jubileuszową. Będę grała w niezwykłych miejscach. Ja za każdym razem wspominam o innym koncercie, ale dzisiaj bym bardzo chciała z tej trasy wyróżnić Kraków i Kino Kijów. I 23 listopada odbędzie się tam koncert jubileuszowy, ale też w Warszawie w sali Witolda Lutosławskiego 10 listopada i kilka innych koncertów. Wspólnie jest ich chyba w sumie 10. Więc zapraszam państwa serdecznie, bo koncerty akustyczne, ale pełne rock'n'rolla.
1: Jakby tego było mało, na pewno w Radiu Złote Przeboje będę miał bilety na te koncerty, także proszę zachować tak zwaną wzmożoną czujność. Słuchaj, jak to się wszystko zmieniło przez te 25 lat? Bo ja pamiętam, jak rozmawialiśmy kiedyś, to opowiadałeś, że często gęsto okazywało się, że byłaś gdzieś w tłumie rozpoznawana jako córka Grzegorza Markowskiego, a teraz podobno coraz częściej zdarza się, że tata jest określany w taki sposób. Patrz, tata Markowskiej.
0: Tata to teraz, wiesz, siedzi w lesie, to tam nie sądzę, żeby ktokolwiek mu tak mówi. Nie chce się udzielać nigdzie aktywnie, zawodowo. Wiesz, to chyba jest tak, że ja w pewnych kręgach do końca życia już będę córką Grzegorza Markowskiego i to też muszę się z tym pogodzić, bo mam tatę legendę, więc to mnie nie dziwi. Troszkę mnie czasami dziwi może, że tacy ludzie niewiele starsi ode mnie i miałam ostatnio taką przygodę, wiesz, na bazarku. Gdzieś już o tym mówiłam, że podeszła mi młody chłopak mnie. Wydawało mi się, że mnie rozpoznał, bo się bardzo do mnie szczerze uśmiechał. Miał z 18 lat. Ja mówię, o, widzę, że młodsze pokolenie mnie poznaje. Nie, ja pani w ogóle nie znam. Mama mi powiedziała, że pani jest kimś znanym. No to mówię, pierwszy cios, ale mówię, dobra, robię dobrą minę do złej gry. No i wyszła mama i mówi, to ty nie znasz pani? To jest córka Grzegorza Markowskiego. Miałem 10 lat. No i śpiewała całą tę biografię. Ja sobie tak myślałam, Boże, 10 wydanych płyt, tysiące zagranych koncertów, jubileusz w tym roku. Plecy mnie bolą, wiesz, już zmarszczki na twarzy. A dla niektórych zawsze będę córką taty. Ale mam takiego cudownego tatę, że to nie jest wielka cena za taką przyjaźń i takiego przyjaciela. I takiego, wiesz, idola też mojego. A wiesz, z kolei, Tomek, przez te 25 lat udało mi się po prostu pociągnąć za sobą ludzi. To nie jest takie oczywiste, wiesz, w tym zawodzie, bo czasami ludzie są bardzo zdolni, świetnie śpiewają, a jakoś to się nie udaje. Wiesz, a my, nam się udaje od lat grać koncerty, też te biletowane, wydawać płyty, więc udaje mi się po prostu być w tym zawodzie i mam grupę odbiorców bardzo za mną mocno stojących. Ja niezwykle to doceniam. To jest dla mnie po prostu bardzo ważne.
1: Słuchaj, z tym rozpoznawaniem to tak mi się wydaje, że zawsze mogło być gorzej. Ja pamiętam, jak

0: Miloš Skawiński mi opowiadał, jak to podszedł do niego ktoś i pomylił go z Leroyem.
1: Naprawdę? Jezu, w ogóle bym ich nie skojarzyła razem, szczerze ci powiem.
0: No, z tyłu to trochę podobnie są.
1: Znam
0: nawet
1: obydwu, no może z tyłu. Z tyłu to i o mnie można powiedzieć, że wiesz, że wyglądam jak Kylie Minogue może. Nie, ale wiesz, tak już mówiąc zupełnie szczerze, to tych przygód jest, wiesz, bardzo dużo, bo przecież za tatą kiedyś biegła pani w pociągu i taka, wiesz, naprawdę w upale z dzieckiem na ręku przebiegła chyba 6 przedziałów i dziękowała tacie za pszczółkę Maję.
0: Tak,
1: no
0: to znam tą opowieść, bo nawet jak rozmawialiśmy z Grzegorzem Markowskim, to opowiadał, także chyba się to wryło w pamięć.
1: Każdemu
0: tak
1: się zdarza.
0: Słuchaj, a propos koncertowania, masz jakiś taki sztandarowy utwór, który wywołuje u ciebie ciarki po latach?
1: Wiesz, za każdym razem te ciarki się pojawiają trochę gdzie indziej, bo to naprawdę zależy od koncertów. Są takie koncerty, że mi bardzo wchodzą szybkie piosenki i się tak nakręcam, że czekam tylko na te szybkie i dynamiczne, a czasami cieszę się ze śpiewania ballad, mam taki nastrój. Więc to na szczęście jest żywy organizm i na każdym koncercie to jest co innego. Na tym akurat koncercie jubileuszowym taką pierwszy raz na żywo w ogóle zaśpiewałam piosenkę z Leszkiem Możdżerem, to Wyznanie. I powiem ci, że bałam się, bo to bardzo trudnie też technicznie do zaśpiewania utwór, bardzo wymagający i nie wiedziałam też, jak Leszek, wiesz, jak to jest z nim grać. To wielki artysta i też dla mnie wielkie wyzwanie i powiem ci, że to jak Leszek, jak on mi dał siłę, jak mi patrzył w oczy i jaką on aurę roztoczył, no czułam się, powiem ci, śpiewając ten utwór, taka ukwiecona i to było wspaniałe przeżycie.
0: A takich fantastycznych przeżyć dzisiaj w programie Cała Muzyka będzie zdecydowanie więcej. Patrycja Markowska wśród gości. Za chwilę wracamy do rozmowy.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Jutro piątek, czyli w głowie będziemy mieć weekendowe rozrywki. I zapytamy was, jaką dostaliście nietypową radę dotyczącą weekendu.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
11: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
12: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
14: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny.

0: Dzisiaj fantastyczny gość, Patrycja Markowska w Radiu Złote Przyboje. Trasa koncertowa z okazji 25-lecia. No i nowa płyta akustyczno-elektryczna. Słuchaj, pogadajmy o koncertowaniu, no bo masz na koncie mnóstwo występów zarówno akustycznych, jak i elektrycznych. Który z tych koncertów jest dla ciebie trudniejszy?
1: Bardziej wymagający jest ten akustyczny, dlatego że jestem wtedy rzeczywiście na widelcu, stąd już się martwię tą trasą, znaczy martwię, już się do niej szykujemy. Każdy szczegół, instrumentarium, żeby się też pojawiły instrumenty, które zaskoczą, bo na tej trasie oprócz mojego stałego składu zespołu, dosyć rock'n'rollowego, hipisowskiego, będą instrumenty, które nie są na stałe z nami. Planujemy, żeby pojawiła się trąbka, planujemy, żeby pięknie grały klawisze. Być może będę namawiała muzyka też, żeby zagrał na dudach. Więc to są koncerty niezwykle wymagające. One są blisko, ta publiczność wtedy jest wyczulona bardziej na dźwięki, siedzi poza tym. Wiesz, jak się siedzi, to skupienie jest troszkę inne. Na koncertach tych takich elektrycznych dużo jest w takiej energii. Wtedy ja muszę być zawsze naprawdę w dobrej formie, jeżeli chodzi o, żeby nie mieć zadyszki, biegam po lesie wtedy z psem też, żeby to wszystko działało. To jest trochę inny rodzaj energii. Wiesz, i jedne i drugie koncerty wymagają czegoś innego, ale rzeczywiście bardziej wymagające są te akustyczne zdecydowanie.
0: Patrycja Markowska dzisiaj w Radiu Złote Przyboje, 25 lat, trasa koncertowa, dwie płyty, akustyczna, elektryczna. Słuchaj, to posłuchajmy tej elektrycznej. Co ty na to?
1: Bardzo, bardzo się cieszę. Tam,

0: Absolutnie pięknie. Patrycja Markowska, płyta, która zdarza się raz na ćwierć wieku. Słuchaj, koncertowo pięknie. Powiedz mi, czy przed koncertem u ciebie nadal pojawia się stres? Czy jakaś trema, czy to jest przede wszystkim ekscytacja teraz?
1: Wiesz, kiedy mam tremę przed takimi wyjściami, jak w tym roku też było ich sporo, bo zagrałam z orkiestrą Wojska Polskiego piosenkę na przykład Dzień za dniem, można ją zobaczyć na YouTubie, czy zagraliśmy w Opolu piosenkę Fale, która jest też na tej płycie z Kamilem Bednarkiem, Andrzejem Krzywym, i to są wyjścia na jeden utwór. I publiczność nie jest moja, tylko przyszła na kilku artystów, czy kilkunastu. I wtedy ta trema jest większa. Jak mam swoje koncerty, jest bardziej taka mobilizacja. Ja się wtedy nakręcam, słucham sobie ulubionych wokalistek. Ostatnio jest to na przykład Ray. Kojarzysz pewnie Ray, prawda? Świetna artystka. Jeszcze słucham Amy Winehouse. To są takie moje chwile skupienia, kiedy się wyciszam i rzeczywiście wychodzę wtedy do swojej publiczności. To jest trochę inny rodzaj stresu. Ale bywało też w moim życiu, muszę się tutaj przyznać, że mnie paraliżowała trema, że mi odbierała, nie dodawała. To były występy Voice of Poland, kiedy ta energia rywalizacji tylko, wiesz, ja myślałam wtedy, że ja umrę. To w ogóle jest tak kompletnie nie dla mnie. Jak ja patrzę, podziwiam artystów, którzy jadą na przykład gdzieś na Eurowizję, czy kompletnie mi wyścigi jakby nie służą mojej głowie. I myślę, że do końca, że nie służą muzyce. No ale to już jest inny temat. Jakby u mnie subiektywnie to mnie najbardziej rozwala. Kiedy to są szybkie wyjścia, kiedy trzeba się troszkę tak łokciami przepychać, żeby zdobyć uwagę. Ja raczej lubię... No ja jestem hipiską z domu, więc wszystko, co jest takie komfortowe i pełne miłości i spokoju, działa na mnie lepiej.
0: Wspominaliśmy już o tej sytuacji, opowiadałaś, że zostałaś zaczepiona na bazarku. Powiedz mi, czy popularność daje ci dzisiaj więcej możliwości, czy raczej czujesz, że odbiera ci poczucie prywatności? Jak to jest?
1: Wiesz, różnie oczywiście bywało przez te 25 lat, bo chyba najgorszy miałam moment z paparazzi, kiedy byłam w ciąży. I to było dla mnie niezwykle trudne, bo jeździli za mną, wiesz... Czułam się wtedy troszkę taka osaczona, ale jak wiemy, mój syn skończył 18 lat w styczniu, więc to było bardzo dawno temu. A ja powiem ci teraz zupełnie szczerze, Tomek, ja jak idę w czapeczce, płaskie buciki, wszyscy myślą w ogóle, że jestem wysoka, ja mam 1,65 m, więc jestem dosyć niziutka. Mnie tak ludzie nie poznają. Łatwo mi się ukryć. U mnie się zaczyna zabawa, kiedy ja się odezwę moim charakterystycznym głosem i wtedy ludzie rzeczywiście od razu wiedzą, że to jestem ja. I wiesz, no są momenty trudne, nie będę ukrywać, ale też bez przesady. Bez przesady. Ja nigdy nie generowałam jakiegoś, wiesz, takiego zainteresowania sobą. Nie chadzam zbyt często, wiesz, na ścianki, nie epatuję, nie robię afer, więc ja też nie przyciągam takiej nadmiernej uwagi, więc staram się to trzymać w jakichś takich zdrowych ryzach i rozsądku, bo nie to było jakby dla mnie, wiesz, zawsze w życiu najważniejsze. Dla mnie taka popularność, tylko że mnie rozpoznają, jest oczywiście czasami bardzo miła, ale jeżeli to nie idzie za tym sympatia do mojej muzyki, do moich tekstów, do tego, co przekazuję, to nie ma dla mnie to takiego, wiesz, wielkiego znaczenia, to będę zupełnie szczera. Wiesz, ostatnio się trochę zdenerwowałam na panią, jeżeli nas słucha na stacji benzynowej, to ją bardzo przepraszam, ale wyszłam taka, wiesz, po... zagraliśmy dwa koncerty pod rząd i ja po prostu, wiesz, drugi rok promocja, bo najpierw płyta Obłęd, teraz płyta jubileuszowa, koncerty. Ja po prostu taka, wiesz, bez make-upu, rozczochrana weszłam na stacji, no ledwo żyłam, ja jeszcze nie śpię po koncertach i to była, wiesz, jakaś po chyba 3 godzinach snu i tak kawę kupiłam i pani do mnie: o, pani Patrycja, czemu pani w ogóle ostatnio nie śpiewa, czemu pani nigdzie nie widać? I ja, słuchaj, taka cisza. Ja mówię, wie pani co, nie wiem, gdzie pani jest, ale na pewno nie na moich social mediach. I wyszłam. I tak sobie pomyślałam, Boże, o co mi chodziło? Mogłam być milsza. Ale tak mi się zrobiło przykro, bo wiesz, ja ledwo przędę czasami. Mm-hmm. Ledwo to dźwigam. I może rzeczywiście, jak ktoś nie obserwuje moich sociali, no to oczywiście może tego nie wiedzieć, ale wydawało mi się, że tych akcji promocyjnych w tym roku było bardzo dużo. Na wszelkich platformach, płaszczyznach. No może pani akurat nie trafiła.
0: No dlatego warto się pojawić również na naszych socialach. Gorąco was zapraszam. Patrycja Markowska dzisiaj w programie Cała Muzyka. Za chwilę wracamy.
2: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 90 FM.

0: znajdziesz też.
1: Dzisiaj Patrycja Markowska w Radiu Złote Przyboje, 25 lat, płyta, trasa koncertowa. Słuchaj, a propos upływu czasu, powiedz mi, w którym momencie swojej kariery powiedziałaś sobie albo pomyślałaś, jestem dokładnie tam, gdzie chciałam być?
2: No nigdy nie. nie nastąpiło. Wiesz co, bo to inaczej. Są takie momenty, kiedy stoję na scenie i naprawdę wiem, że to może patetycznie brzmieć, ale czuję wtedy obecność najwyższego. Bo śpiewam na przykład taki utwór w hotelowych korytarzach. Pytałeś mnie, który utwór we mnie te ciary wzbudza. On chyba najczęściej. On się nie stał wielkim hitem, ale jest dla mnie niezwykle ważny. On kończy tę płytę koncertową i będzie kończył też koncerty jubileuszowe z długą solówką gitary. Ja uważam, że ten utwór w ogóle w wersji koncertowej bardzo zyskuje. I wtedy jak śpiewam ten utwór z tekstem, który napisałam, który jest dla mnie bardzo ważny, to czuję, że jestem w dobrym miejscu i czasie i że... I nawet powiem ci, wtedy się modlę, to jest za dużo powiedziane, ale dziękuję za to, co mam. Na tym to chyba polega, że to jest droga. Wiesz, mam wiele sytuacji, za którymi tęsknię, które bym chciała zrobić. Marzy mi się koncert z orkiestrą symfoniczną. Wiesz, cały czas od lat czekam, aż do mnie Lenny Kravitz w końcu zadzwoni. Patrycja, how are you?
1: Dzwonił ostatnio do mnie i mówi, że strasznie żałuję. Wtedy jak support grałaś, tam... No.
2: Że nie zagadał.
1: Tak.
2: Wtedy na tym koncercie, drodzy państwo, mój muzyk Rafał ukrył się za wzmacniaczem, bo chciał być bliżej Lenego i myślał, że skoro graliśmy support, to mu się upiecze. I taki wielki czarnoskóry, ważący chyba 200 kilo ochroniarz Lenego mu tylko palcem pokiwał, żeby zlazł z tej sceny. Także tyle to trwało jego pobyt na scenie przed koncertem Lenego. Ale oczywiście śmieję się teraz, ale wiesz, wiele marzeń mi się spełniło, bo to, że do mnie zadzwoni Ray Wilson, wokalista Genesis, i że będzie chciał ze mną zaśpiewać duet, też było dla mnie wielkim zaskoczeniem i zapomniałam w ogóle, jak się mówi po angielsku wtedy. Więc to były utwory niesamowite, czy jak wygrywałam piosenką Świat się pomylił w festiwal w Opolu. To są takie momenty. A czasami oczywiście mam doła i myślę sobie, że wielu rzeczy się jeszcze nie udało zrobić, że się cały czas chcę rozwijać. I to wiesz, ten zawód oczywiście uczy pokory.
1: Czyli apetyt na więcej jest. A propos języka angielskiego, którego zapomniałaś, to ja pamiętam taką historię, mi opowiadali panowie z zespołu Mysłowic, jak to za kulisami jednego z koncertów spotkali swojego idola Jimmy'ego Page'a. No i mieli taki pomysł, żeby do niego podejść, zagadać, porozmawiać. Zdobyli się tylko na hi. I poszli dalej.
2: Blaza, ekstra. No ale wiesz, to taki haj na pewno też jest bardzo miły i zostaje już do końca życia. Pamiętam, że tata kiedyś grał przed Joe Cockerem, którego kochał, i machnął mu i tylko mu odmachał głową Joe Cocker. Nie było dojścia do niego. Mhm. Wiesz, te gwiazdy jednak... bardzo dbają o taką higienę, żeby im nikt przed koncertem nie przeszkadzał. Zupełnie to inaczej wygląda w polskich realiach, ale i tak takie chwile zostają w pamięci. Ja miałam na swojej drodze to szczęście mijać się na scenie z takimi artystami jak Nelly Furtado, czy zespół The Cranberries i wspaniała Dolores, która się trzęsła, miała tremę, czy właśnie Lenny Kravitz. Pamiętam, że miałam też zagrać kiedyś support przed Depeche Mode, i publiczność polska, depesze tak zwani, chcieli mnie zabić, że ja nie zasłużyłam na to. Mhm. I dostałam na przykład od menadżera depeszy przeprosiny w mailu, bo oni mnie wybrali na ten support, a okazało się, że... Więc wiesz, kilka było takich sytuacji przez te lata naprawdę wspaniałych, że się mijaliśmy z cudownymi artystami i tak samo na przykład Tanita Tikaram, którą jako 15-latka, wiesz, słuchałam z wypiekami, że w końcu taka dziewczyna, która nisko śpiewa, ja zawsze miałam niski głos i kompleks tego, a ona z tego zrobiła atut, no i się spotkałyśmy w Rzeszowie na Europejskim Stadionie Kultury i zaśpiewałyśmy razem piosenkę Księżycowy i jej utwór i mamy do tej pory kontakt, wiesz, to jest niesamowite. Ona przedwczoraj sobie zalajkowała właśnie piosenkę Księżycowy, gdzie się na żywo wykonałam i polubiła, więc to jest, to się miło bardzo wspomina.
1: Tak.
2: Ale oczywiście są też jak się domyślasz, przez te lata spotkania z artystami, którzy potraktowali mnie po prostu jak rozgniecioną kupę. I wiesz, to jest też takie dla mnie zawsze niesamowite, że ktoś nie ma ochoty się ani uśmiechnąć, ani odpowiedzieć dzień dobry, ani się ukłonić, że nie ma na to... No takie sytuacje też się zdarzały i wtedy te pomniki twoje tak trochę... Myślisz sobie, rany, naprawdę? To tak jest na szczycie, że już się nikogo nie zauważa obok? Też takie sytuacje były.
1: Ale takich obawieści, jeżeli chodzi o polski show biznes, to jest całe mnóstwo. No ja pamiętam, Artur Gadowski, kiedy rozmawialiśmy, opowiadał o imprezie, bo też grał support przed Aerosmith. No tak. I urządzili sobie imprezę ze Stevenem Tylerem. Natomiast jak grał support przed Bon Jovi, to już tak fajnie. Już tak fajnie nie było, także to się zdarza. Słuchaj, gdybyś mogła spotkać Patrycję Markowską z początków kariery, to co byś powiedziała samej sobie?
2: Uważaj na ludzi. Aha. Nie otwieraj się aż tak. Ja myślałam wtedy, słuchaj, dziewczynka z Józefowa, podwarszawski Józefów, wychowana naprawdę na drzewach w lesie i w takim domu hipisowskim. Ja myślałam, że wszyscy mi dobrze życzą. Myślałam, że jak ja ludziom dobrze życzę i nic złego nie zrobiłam, to że będzie mnie spotykało tylko dobro. No i kilka razy rzeczywiście to się nie sprawdziło. Dostałam przez to mocno w tyłek kilka razy i to chyba było niepotrzebne. W sensie to mi jakoś tam podcinało skrzydła. Za bardzo ufałam ludziom. Wiesz, nie miałam nigdy w sobie takiego dystansu, takiego... Tak, dystans to jest chyba najlepsze określenie.
1: Tak.
2: Tego mi zabrakło.
1: Fantastyczna okazja. 25 lat, trasa koncertowa, na którą się gorąco zapraszamy. Będą bilety w Radiu Złote Przeboje. Płyty być może też będę dla was miał. Kto wie. Patrycja Markowska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. To już tęsknię za naszym następnym spotkaniem. Mam nadzieję, że to nie będzie spotkanie przy okazji płyty 30 lat. Tylko wcześniej.
2: Mam nadzieję, że nie. I bardzo cię serdecznie zapraszam na koncert w Krakowie.
1: Będę,
2: proszę przyjść.
1: Będę.
2: Z osobą towarzyszącą. Niech stracę. Po prostu będę zazdrosna. Ale zapraszam.
1: Dobrze, to będę.
2: Wszystkiego dobrego.
1: Nie mogę się doczekać. Pozdrawiam gorąco.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
11: Reklama. Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
12: Dobry wieczór, Maciej Czujko. Zapraszam na program Co jest grane w Legnicy, czyli informator rozrywkowo-kulturalny. Spotykamy się wieczorem, kiedy to już, mam nadzieję, macie wolne, macie troszkę czasu, żeby posłuchać radia, a może gdzieś tam jeszcze przy ostatniej krzątaninie. Czym zajmiemy wasz czas w tle na przykład? Zajrzymy do Teatru Awatar. Tam Paulina Zielińska i Łukasz Zieliński opowiedzą nam troszeczkę o działaniach Awatara. Tym, którzy może słyszeli o nich mniej, którzy mniej wiedzą na temat Awatara, naszej chluby legnickiej. Oprócz tego pomówimy też z nową szefową Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, która zastąpiła zmarłego Kazimierza Pleśniaka. To wszystko przed nami, no to chyba warto zacząć, żeby oddać głos tym, którzy są najważniejsi, czyli moim gościom.
13: Proszę się z łaski przedstawić.
14: Dzień dobry, nazywam się Paulina Zielińska, jestem z Teatru Awatar.
15: Dzień dobry, nazywam się Łukasz Zieliński, oczywiście z Teatru Awatar.
12: Oczywiście wszyscy wiedzą, Zielińscy, interes rodzinny.
14: Tak wyszło.
12: To dobrze, znaczy, że w ciepłych, rodzinnych rękach będziemy mówili dzisiaj o spektaklu, o muzykalu, który się szykuje i o tym, że szukacie aktorów. Tak się kręci świat, zapamiętałem tytuł dobrze?
14: Tak się kręci właśnie u nas świat. 12 kwietnia planujemy odbyć casting i wyszukać 4 osoby do naszej najnowszej produkcji, które będą miały chęć pracy i pewne usposobienie jakby osobowościowe, ale także wokalne umiejętności po to, żeby stworzyć nowy projekt.
12: Czyli te osoby muszą umieć śpiewać?
14: Nie muszą umieć śpiewać, ale dobrze by było. Fajnie byłoby, gdyby wykazywały pewne predyspozycje. Ale tak, w sensie nie muszą być z wykształceniem wokalnym.
12: Czyli nie muszą być, nie musi być dalece posunięta miłość do muzykalność, no bo tak, szukacie kogoś, kto też ten naturalizm się u niego wyzyska, a przedział wiekowy, płeć, kto?
14: Szukamy dwóch osób płci męskiej i dwóch osób płci żeńskiej, dwóch dziewczyn, dwóch chłopaków w przedziale wiekowym od 16 do 99 albo powyżej.
12: No właśnie, bo ja rozmawiałem z reżyserem i trochę przyznam szczerze, byśmy mnóstwo tematów poruszyli, bo super się gadało, ale trochę mi to umknęło, ten przedział. Bardziej, że powinienem chyba, nie do reżyserem, przepraszam, tylko z autorem tekstu, i trochę chyba powinienem był o to zapytać, jak to możliwe, że to taki szeroki przedział. No przecież zazwyczaj te postacie są ściśle określone, że no tutaj wystąpi ten w takim przedziale wiekowym, w takiej roli.
14: Tak, zazwyczaj są ściśle określone. Tutaj mamy pewną swobodę decydowania, w jakim przedziale chcemy poznać wszystkich, którzy chcieliby z nami pracować, natomiast później zapewne wyłonimy z tych osób te, które najbardziej będą pasować do naszych postaci.
12: A, czyli liczycie na to, że one trochę wam pootwierają też jeszcze w głowach te klapki, które się nie otworzyły, a które pokażą, jaki będzie spektakl.
14: Pięknie ujęte.
12: No nie wiem, że tak pięknie z tymi... To nie była najlepsza metafora. Gdybym był w bardziej usztywnionym miejscu, to można by się obrazić, ale jesteśmy w teatrze. Awatar, czy to jest taki wasz zwykły zwyczaj, ten casting, czy nie? Czy to jest taka wyjątkowa sprawa?
14: To jest wyjątkowa sprawa. Pierwszy raz przeprowadzamy taki casting na zewnątrz grupy. Wcześniej zazwyczaj były to osoby, które pracowały już z nami bliżej, dalej, które znaliśmy przez znajomych. Teraz po raz pierwszy prosimy ludzi, którzy są zewsząd, żeby do nas dołączyli.
12: Jak wszedłem dzisiaj do was, to siedzimy w takim pomieszczeniu, gdzie jest troszkę zagracone, to od razu zdradzę odrobinę. To jest twoje biuro?
15: Tak, dokładnie, to jest moje biuro.
12: No nie wygląda jak biuro szefa wszystkich szefów przez to zagracenie. I tak myślę sobie, że to od razu powiedziałem, że to też taka specyfika. Tak mi się kojarzycie z wieczną przebudową, z tym pędem, z tym chociażby szaleństwem castingu od tam 16 do 99. Tak u was ciągle w przebudowie, ciągle w szaleństwie?
15: Raptem tylko od 9 lat, ale tak, dokładnie tak. Każdego roku staramy się jakiś fragment budynku przebudować, no i akurat w tym roku jest tak, że całe trzecie piętro przebudowujemy. No i właśnie tutaj jest takie zagracenie i nie tylko w moim pomieszczeniu, gdyż musieliśmy wiele rzeczy z trzeciego piętra zrzucić, gdzie popadło i dokończyć remont. Czekam.
12: Ale to znaczy, że dużo się dzieje. To tak zawsze jak jest z robotami budowlanymi. Jest jak jedzimy tymi drogami, się denerwujemy, że ciągle się coś dzieje. A z drugiej strony, no to dobrze, że się ciągle coś dzieje, bo się rozwija. Ja pamiętam, że myśmy rozmawiali ostatni raz, jak mieliście 25-lecie, przed 25-leciem. I wtedy Olga, 20, przepraszam na emocji. Będzie na pewno. Poza tym jest gwarancja, widać jak działacie, jak się rozwijacie, więc żadnej obawy nie mam. Spokojnie przymierzymy to 25-lecie. Chodzi mi tylko o to, że jak Olga Pirecka była i mówiliśmy o tych przebudowach, przemianach, przeobrażeniach, to ona, przyznam szczerze, pierwszy raz ona jest bardzo entuzjastyczna osoba, bardzo. I pierwszy raz w życiu widziałem, jak ona tak ciężko wzdyka, patrzy na ciebie i mówi, kiedy to w końcu będzie tak, że chociaż troszeczkę, żeby to chociaż kwartał odsapnął.
15: No ja mam nadzieję, że to będzie właśnie przy tym 25-leciu. To takie ćwierćwiecze byłoby dobrą okazją. Ale no tak trochę jest, że nigdy nie weszliśmy tutaj z furą pieniędzy, żeby móc przeznaczyć, zainwestować w obiekty. Właściwie to wszystko, co robimy, to robimy z bieżącej działalności aktualnej, no ale też oczywiście pozyskujemy środki z różnych instytucji, z miasta, od marszałka, z ministra kultury, czy ze środków unijnych i cały czas jakieś cegiełki dokładamy albo odkrywamy.
12: No właśnie, odkrywam. To pozyskiwanie z tych różnych źródeł jest o tyle, pewnie nie jest łatwe, już tak żarty odkładając na bok, ale z drugiej strony można powiedzieć, że jest nieco łatwiejsze, bo znają was wszyscy.
14: Tak, myślę, że nasza marketingowa część także prężnie działa. Ja chciałam się odnieść jeszcze do poprzedniej wypowiedzi, bo chciałam zaznaczyć, że nie bez powodu w naszym haśle jest teatr w ruchu. Czyli my ciągle jesteśmy w ruchu w zasadzie. I pozdrawiam Olgę Pirecką, bo utożsamiam się z jej brakiem entuzjazmu co do kolejnych remontów. kwiatów. Jest to na dłuższą metę, wiadomo, uciążliwe, ale na pewno jest pięknie zobaczyć, jak to wszystko się zmienia.
11: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
12: Paulina Zielińska i Łukasz Zieliński, nasi goście. Jeszcze wrócimy do tej rozmowy, bo mówimy o Teatrze Awatar, o jego fenomenie. Za każdym razem, jak pojawiam się w Teatrze Awatar, to proszę o rozmowę o może nie za każdym razem, ale raz na jakiś czas lubię sobie porozmawiać o fenomenie Teatru Awatar, o tym, jak on się rozwinął, ilu ludziom daje pracę, jakie fantastyczne rzeczy robią w Teatrze Awatar i jak możemy być dumni z Teatru Awatar na Dolnym Śląsku, ale też i w całej Polsce. Możemy być też dumni z tego, jak działa tutaj nasze regionalne legnickie koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. To wszystko zasługa pracy Kazimierza Pleśniaka, zmarłego świętej pamięci, ale teraz jest nowa szefowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Bardzo bym chciał, żebyście ją poznali, bo na pewno będziemy z nią rozmawiać.
16: Witam bardzo serdecznie. Nazywam się Karolina Szmuc.
12: Szefowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy.
16: Tak. Od właśnie miesiąca praktycznie jestem szefową Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy i bardzo mnie to cieszy.
12: No właśnie, gdybym ja powiedział, że dla mnie to duża zmiana, że to nie Kazimierz Pleśniak, no to byłoby małostkowe, bo przypuszczam, że zmiana dla TPD jest większa, dla Legnicy jest większa. Dla mnie zmiana to jest pikuś w porównaniu z tym po tylu latach właśnie, że doszło do zmiany. A dla pani, jaka to jest zmiana, objęcie szefostwa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci po Kazimierzu Pleśniaku?
16: Myślę, że na pewno jest to zaszczyt. Tak jakby patrząc z mojej perspektywy i z tego, jak ja do tego podchodzę. No i jest to na pewno ogromne wyzwanie.
12: No właśnie. Wyzwanie, jakie wyzwania przede wszystkim? Albo może inaczej, nie. Trzeba najpierw zapytać, skąd pani jest, no bo przecież ci, którzy będą chcieli pracować z TPD, albo ci, którzy są w TPD, jeszcze wiele nie wiedzą, to muszą się dowiedzieć, skąd pani jest.
16: W ogóle jestem z Legnicy.
12: No tak, bo pytam, bo to rozsądniejsze pytanie niż kim pani jest. Skąd pani jest? Powiem nam troszeczkę o tym, kim pani jest.
16: Jestem...
12: No dobrze, to, że z Legnicy, już nie przeszkadzam więcej, ale to, że z Legnicy, to dobrze, nie?
16: Dobrze, chociaż miałam krótki epizod 15-letni, bo mieszkałam we Wrocławiu po studiach, ale postanowiłam, że tu wrócę. Coś jednak mnie ciągnęło. No i to coś, co mnie ciągnęło, chyba postawiło mnie w tym miejscu, w którym dzisiaj jestem. Kim jestem, jeśli chodzi o moje różnego rodzaju doświadczenia zawodowe? Jestem na pewno osobą zbudowaną bardzo mocno z biznesu i w biznesie, bo pracowałam przez 10 lat w międzynarodowej, bardzo dużej organizacji, na szczęście polskiej, ale działającej praktycznie w wielu krajach całego świata. I gdzieś ten biznes mi cały czas przez całe życie towarzyszył, ale ja też jestem społecznikiem. Od wielu lat starałam się działać, wspierać, pomagać w różnych stowarzyszeniach w Polsce. Nie były one związane z Legnicą, były związane bardziej gdzieś tam z innymi miejscowościami Polski, natomiast cały czas gdzieś się zastanawiałam, jak to zrobić, żeby do tej Legnicy tutaj moją chęć, takie moje zainteresowanie tym, żeby pomagać ludziom przyciągnąć i stanęło mi na drodze TPD w końcu. Natomiast gdzieś patrząc przez moją karierę zawodową, dość dużo zmieniłam. Też budowałam siebie w inny sposób niż kształtowałam się po studiach. Poszłam w kierunku właśnie pracy z ludźmi. Od 7 lat staram się wspierać ludzi, pomagać w rozwoju, w zmianie, w karierach zawodowych, w tym, żeby podejmować wyzwania, żeby się nie bać, żeby próbować, żeby wierzyć w siebie przede wszystkim. A gdzieś w jakiś sposób tak los mnie trochę potoczył też i poprowadził, że zaczęłam pracować z młodzieżą. I właściwie tak najpierw byli studenci, później była młodzież szkoły średniej. W pewnym momencie pracowałam też poprzez fundację z 7-8-klasistami. I stwierdziłam, że te dzieciaki to jest taki bardzo ciekawy temat dla mnie i jest to bardzo duże wyzwanie, zwłaszcza, że sama jestem mamą i mam też 3 synów.
12: Ja mam 3 córki.
16: O, no to się dobrze składa.
12: Moglibyśmy się teraz licytować, ale ja wiem, że te licytacje są bez sensu, bo się mówi, czy chłopcy gorsi, czy dziewczynki lepsze. Nie ma, to zależy wszystko od charakteru. Ja mam 3 dziewczyny, wszystkie 3 są.
16: Nie, ja ogólnie jestem takiego zdania i stoję na stanowisku, że dzieci nie są złe. Do dzieci trzeba umieć podejść, trzeba umieć je zainteresować, trzeba pokazywać im świat z ciekawością, a nie oczekiwać tylko i wyłącznie tego, że będą wiedziały, co my dorośli mamy w głowie. I myślę, że stąd moje zainteresowanie właśnie pracą z dziećmi i tym, żeby iść w tym kierunku. Z racji tego też moja ta ścieżka zawodowa potoczyła się tak, że objęłam stanowisko ponad półtora roku temu wicedyrektora do spraw rozwoju i do spraw wychowawczych w liceum, w akademickim liceum ogólnokształcącym w Legnicy. I tutaj pracuję z dziećmi na co dzień, właściwie z młodzieżą, a nie z dziećmi, bo jak usłyszą, że z dziećmi, to zaraz mają pretensje.

0: pani weszła do zarządu?
1: Wybory były 24 kwietnia, czyli tak naprawdę no jest to miesiąc po w tej chwili. I jestem na świeżo, no tak jakby powiedzieć.
0: Ale o tę wolę chciałem pytać właśnie, że to szło w tę stronę.
1: Szło w tą stronę. Ja myślę, że to jest tak i wierzę też w to, że różne rzeczy stają nam na drodze właśnie po to, żeby się wydarzyły. Nic się nie dzieje przez przypadek. Wszystko, co gdzieś my mamy, co nam się przydarza, w czym bierzemy udział w trakcie swojego czy zawodowego, czy prywatnego życia, to są rzeczy, które po prostu mają się wydarzyć z jakichś przyczyn. I myślę, że to też się wydarzyło właśnie z takiej przyczyny, żebym ja tu była, żebym popracowała w tej organizacji. Być może coś pozmieniała, czy będzie tego dużo, czy nie wiem. Na razie jeszcze trudno mi odpowiedzieć.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
0: Karolina Szmuc, nowa szefowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, jest naszą gościnią i mówimy o zmianach, między innymi o tym, że zmiany będą w działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. I to, mam wrażenie, jest zrozumiałe. O tym teraz mówimy, o tym, że plany na zmiany są zrozumiałe. No na pewno, chyba nikt nie będzie miał pani za złe. No Kazimierz Pleśniak, wielki społecznik, no ale organizacja prowadzona przez tyle lat przez jedną osobę, no to wiadomo, że przyda jej się jakiś powiew świeżości.
1: Ja mam dużo pomysłów.
0: Biznesowy zwłaszcza, bo przecież z tego co wiem, te organizacje pozarządowe też zmieniają teraz swój charakter. One są zarządzane coraz częściej w zupełnie inny sposób niż kiedyś, nie tylko w taki społecznikowski, ale trzeba tu i też pewnie pomyśleć i o PR-ze, chociaż tu akurat no, jest dużo nowoczesnych metod.
1: Jest dużo nowoczesnych metod, jest też dużo możliwości, których TPD do tej pory nie wykorzystywało, a ja uważam, że warto by było zbadać to, jak one się by sprawdziły, czy w ogóle jest szansa na to, żeby się sprawdziły i jeżeli tak, to jak najbardziej z tego korzystać, sięgać po nowe. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby wykorzystywać możliwości przede wszystkim, żeby budować dobro, wykorzystując te możliwości, które mamy, które możemy zabiegać, które gdzieś tam są do wykorzystania, bo dlaczego nie? I myślę, że to tylko i wyłącznie pozwoli na realizowanie bardzo fajnych projektów, pozwoli na to, żeby jeszcze bardziej wciągać dzieci w różnego rodzaju akcje, ale być może też pozwoli na to, żeby właśnie pozwolić i rodzicom mocniej się z tymi dziećmi integrować. Ja też jestem taką osobą, która jest mocnym zwolennikiem integrowania pokoleń, szczególnie patrząc na to, że jesteśmy tak daleko od siebie ze względu na technologię. Fantastycznym jest to, kiedy osoby starsze mogą pracować właśnie z dzieciakami, bo i jedna, i druga strona się super od siebie uczy, zupełnie czegoś innego, często zaskakującego, często zupełnie z innych obszarów, niż by mogli się spodziewać. W związku z czym chciałabym iść do przodu, chciałabym wykorzystywać te możliwości, które będą do wykorzystania i robić jeszcze więcej niż było robione. Innych rzeczy na pewno.
0: No tak, jeśli chodzi o seniorów, to na pewno oni mają czas i cierpliwość do tego, żeby dać uwagę, a dla dzieci ta uwaga to jest kluczowa sprawa.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Bardziej, że myślę sobie, że pomocy w TPD szukają dzieci, które mają, żyją w rodzinach, które mają kłopoty finansowe, ale myślę, że tam tych kłopotów z uwagą, ze względu chociażby na te kłopoty finansowe, też jest mnóstwo.
1: Zgadza się. Ja myślę, że dzisiaj jakby patrząc na nasze społeczeństwo, to atencji wymagają nie tylko dzieci z problemami, czy z finansowymi, czy jakimikolwiek innymi. Jesteśmy zapędzeni, biegniemy do przodu.
0: Wszystko o tę naszą uwagę walczy, taka jest prawda, nie? To w ogóle ta uwaga stała się po prostu wymierna. Ona kosztuje. No, social media, streamy, wszystko chciałoby, żebyśmy na to patrzyli, żebyśmy się tym interesowali, żebyśmy poświęcali swoją uwagę, a najwięcej je trzeba poświęcać tym dzieciakom nasz.
1: Zgadza się i dzieci o to wołają. Dzieci o to wołają, to widać i słychać.
0: W statystykach chociażby różnych problemów psychicznych.
1: Tak, to jest ogromny problem, to jest problem narastający, my się go łatwo nie pozbędziemy. No a patrząc też na to, że niestety nie jesteśmy przygotowani właściwie na dzień dzisiejszy do tego, żeby świadczyć pomoc tak dużej liczbie młodzieży czy dzieci, które tego potrzebują, to myślę, że to jest też zadanie.

0: Nie właśnie takich organizacji społecznych, żeby się o to zatroszczyć, żeby wspierać, żeby pomagać na każdym polu, jak tylko będziemy potrafili. Oczywiście wykorzystując do tego ludzi, którzy są wykształceni, którzy są zainteresowani tym, żeby być tu i teraz, żeby pomagać tym dzieciom i żeby robić to dobro, którego te dzieci oczekują, chcą i potrzebują.
1: No tak, bo jak mówimy na przykład chociażby o tych seniorach, no to z jednej strony można pomyśleć, że to dziadek, babcia, czas, spokój, ale przecież wśród seniorów, a nawet i troszeczkę wcześniej, czyli tego pokolenia silversów, takiego jak nasze, to jest mnóstwo ludzi z, nie tylko czasem, którego przybywa i tą cierpliwością, ale z fantastycznymi kompetencjami. Przecież ci ludzie przez całe życie ich nabywają. Potem przychodzi taki czas, że robi się troszeczkę swobodniej, to można te kompetencje oddawać miękkie, chociażby w przypadku dzieci, ale nie tylko miękkie.
0: Tak, jak najbardziej kompetencje, ale też i to, że oni potrzebują sami tego, żeby być gdzieś. Oni mają bardzo dużą wiedzę i bardzo duże kompetencje. Super by było, żeby to nie uciekało. A tak naprawdę włączenie ich w integrację z dzieciakami powoduje, że oni czują się ciągle potrzebni. Myślę, że dla osób starszych, takiej już jesieni, że tak powiem, życia, ważne jest to, żeby oni mogli być gdzieś i komuś pomagać, być potrzebnymi dla kogoś. I to jest to, w czym ja widzę ogromny potencjał. Żeby dać im możliwość bycia, dać im możliwość uczestniczenia w czymś, nie zostawiać ich z boku, bo to niestety, jak pokazują statystyki, powoduje bardzo duży przyrost wśród osób starszych stanów depresyjnych. Więc to jest takie wyrwanie ich i wykorzystanie, tak jak pan zresztą mówi, tych ich kompetencji, ich umiejętności do tego, żeby właśnie byli potrzebni i uczestniczyli w tym świecie tych młodych ludzi.
1: No tak, to z jednej strony czas i uwaga, ale z drugiej strony są też jeszcze pieniądze. Pamiętam, jak rozmawialiśmy z Kazimierzem Pleśniakiem, to ten wątek powracał regularnie, zawsze była ta prośba o pieniądze. Jak to jest z tymi finansami, funduszami? Czy tutaj są jakieś pomysły biznesowe związane z tym doświadczeniem biznesowym, które mogą pomóc fundacji, organizacji, przecież nie biznesowej, jednak zdobyć te pieniądze?
0: Takie pomysłów mam dużo. Natomiast to nie jest tak, że ja już dzisiaj stanę i sypnę rękawami z rękawa tymi pomysłami, co my dzisiaj możemy zrobić tak na 3-4.
1: Ja też chyba bym nie oczekiwał, żeby pani mi na samym początku sypała w radiu. Przecież najpierw je trzeba przerobić, trzeba je przegadać, trzeba je przygotować, a poza tym trzeba je też trochę przytrzymać dla siebie, żeby nie wyśpiewać wszystkiego w Legii.
0: No nie wyśpiewam wszystkiego. Chcę zacząć najpierw od tego, że powołuję sobie wewnątrz organizacji taką sekcję do spraw finansów i projektów.
1: No to już bardzo poważny krok.
0: Po to, żebyśmy mogli właśnie przeanalizować możliwości, jakie mamy z rynku. Przepraszam, żebyśmy mogli zobaczyć po jakie pieniądze i gdzie tak naprawdę możemy sięgnąć, co musimy zrobić, żeby je otrzymać i jak będziemy już mieli to przygotowane i ten plan finansowy będzie zmodyfikowany, to do tego będziemy dokładać różnego rodzaju nowe aktywności, bo musimy wiedzieć, na co nas stać i co możemy zrobić. Co oczywiście no nie jest jedynym elementem, bo my, jak wiadomo, utrzymujemy się z różnego rodzaju i dotacji, które dostajemy, i subwencji, i darowizn. No i oczywiście z procentów, które przy rozliczeniu podatku ludzie są tak uprzejmi, że nas przekazują, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni i liczymy na to, że będziemy to oczywiście kontynuować. Natomiast chcę sięgnąć po coś innego. Chcę, żeby te pieniądze pozwalały na realizowanie właśnie nowych projektów, a przy tym, co mamy na dzień dzisiejszy, no nie pójdziemy krok do przodu, więc mam świadomość tego, ale już podejmujemy jakieś działania i kroki w tym kierunku, żeby właśnie mocniej pracować nad tym, co możemy jeszcze zrobić w tym roku, jeśli będzie coś możliwe, a na pewno przygotować się inaczej do następnego roku.
1: No bo potencjał jest ogromny, chociażby na tych kołach. Przecież z tego, co wiem, to tutaj Legnicki okręg to jest najsilniejszy w całym kraju, najliczniejszy, jeśli chodzi o koło.
0: Najliczniejszy, bardzo aktywny i rzeczywiście jest tutaj potencjał, jest dużo możliwości. Będziemy pracowali też właśnie z kołami, jak można ich jeszcze bardziej zaktywizować, co możemy razem zrobić, jakie działania podjąć, w którym kierunku chcemy iść razem, bo chodzi o to, żebyśmy mieli cel i robili to, co chcemy robić razem, a nie każdy osobno. Więc myślę, że będzie dużo, dużo różnych działań, które będziemy podejmować i tylko zachęcam do tego, żeby w tym uczestniczyć, bo to jest najważniejsze, żeby mieć też tą wewnętrzną motywację.
1: No, myślę sobie pewnie, że jest i trochę niepokoju i tremy, bo to kupa roboty przed panią. A chłopaki w jakim wieku, jeśli mówimy o tej uwadze, żeby też nie było tak, że praca i TPD skradnie pani uwagę całkiem rodzinie?
0: No moje dzieci są jeszcze taką młodzieżą i trochę dziećmi. Mam 9-latka, 13-latka i 16-latka.
1: No to ja mam, żebym nie skłamał, 7-latkę, 12-latkę i 16-latkę.
0: No to bardzo podobnie. No to
1: już tyle dobrze, jak jest ta trójeczka, że oni też sobie nawzajem tej uwagi trochę dają. Nie zawsze zdrowej, bo, chociaż nie, zdrowej tak. No, nie, to nie jest zawsze ciepło, ale uwaga jest.
0: Tak, to się zgadza. No czasem się boksują. No, co, ja przynajmniej ze strony chłopaków, no to wiem, że gdzieś tam te walki się pojawiają, aczkolwiek tak jak patrzę na moje dzieci i na to, co słyszę gdzieś tam z boku, to uważam, że moje dzieci są naprawdę złote w tym, co robią.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.
1: Karolina Szmuc, nowa szefowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Mówimy o planach, o zmianach, o pomocy, o tym, jak ta pomoc jest potrzebna, na ile jest ważna oczywiście, no, ale przede wszystkim o tych planach. Niedługo pewnie nowe spotkanie z szefową Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i będziemy mówili o tym, co się zmieniło. A teraz wracamy do Teatru Awatar. Paulina Zielińska i Łukasz Zieliński odpowiadają na moje pytania, a pytam o to, co się dzieje, a mnóstwo się dzieje. I Olga Pirecka z Teatru Awatar też zawsze mówi, że czasem dzieje się trochę za dużo w teatrze.
3: Olga, chyba nie miałam myśli tylko i wyłącznie remontów, ale generalnie ten natłok pomysłów, które w Awatarze się pojawia. Teatr w ruchu, czyli rozumiem, że to nie tylko na scenie. To w ogóle to budynek wam nie pasuje, to powinniście mieć charakter koczowniczy. Ja sobie tak awatara wyobrażam, nawet jak tak po prostu po całej Polsce takim taborem, wóz za wozem, na przodzie oczywiście z komputerem szefa.
4: To 13 lat temu, jak dołączyłam do załogi Teatru Awatar, to rozbijaliśmy się po Polsce tak zwanym awatarobusem. I tak, to był bardziej koczowniczy tryb życia. Teraz osiedliśmy na własnych pieleszach. No, zobaczymy, próbujemy dostosować przestrzeń do wymogów naszej działalności. Nie jest to łatwy proces, ponieważ budynek był stary, był specyficznie ułożony. Próbujemy się jakoś tu zagospodarować, więc to trwa.
1: Dobra, to ja zapytam, żebyśmy tak uzmysławiali, bo ja lubię uzmysławiać wielkość tego przedsięwzięcia. Teatr Awatar, to co to jest? Jakie są wszystkie odnogi? No bo przecież jest drugi wymiar, jest scena, są warsztaty, treningi młodych, jeśli chodzi o taniec i akrobatykę. Poproszę o wszystko, o wszystkie elementy.
4: Daję wszystko.
1: Na wdechu, na jednym się nie da, także proszę oddech, na jednym się nie da.
4: Na pewno mamy Akademię Awatara, która uczy młodych ludzi różnych sztuk, od tańca, akrobatyki, sztuk ruchowych, ale też plastykę, muzykę, obecnie wokale, właśnie a propos naszego castingu. I przygotowujemy tutaj materiały na artystów, którzy później w Teatrze Awatar będą z nami pracować na scenie, jeżeli tak się to ułoży.
1: I to nie jest jedno miejsce, miejsc, gdzie uczycie jest kilka, tak? Dobrze mówię?
4: Tak, mamy oddziały w różnych miastach, między innymi w Lubinie, Bolesławcu, Kunicach, Chocianów. Także jest tych oddziałów kilka, natomiast tamte budynki nie należą do nas. Jakby tutaj nasze serce bije tutaj w Legnicy.
1: Dobra. I z tego, co wiem, obozy chyba teraz też będą jakieś, nie? Organizujecie, dobrze mówię?
4: Tak, organizujemy kolonie dla młodych, także zapraszamy serdecznie. Można popatrzeć na naszej stronie, co oferujemy.
1: Ja wiem, że tak wyrywam do odpowiedzi, ale ile tych młodych ludzi tak mniej więcej nawet jest, którzy u was ćwiczą, trenują, uczą się?
5: W tej chwili to jest ponad 1300 osób. Prawie połowa to jest Legnica, a druga połowa to są miejscowości dookoła.
1: 1300. Wy jesteście jak NFZ, macie oddziały już swoje.
5: No tak można powiedzieć. Staramy się rozpowszechniać i akrobatykę, i taniec, i ogólnie naszą działalność tutaj. Znaczy ile się da, no po prostu.
1: No wiadomo. Czyli dobra, jest akademia. Co jeszcze mamy?
4: Tak, mamy Teatr Awatar, który odpowiada za sztukę, czyli wystawiamy spektakle rozmaite, od familijnych, baśniowych, skierowanych dla rodzin, po ostatnią premierą był Frankenstein, który był skierowany do nieco starszej publiczności, 16 16+.
3: Objazdowy, na taborze, bo przecież jeździł po całej Polsce. Przede wszystkim tutaj, gdzieś okolice do Śląska, ale po całej Polsce.
4: Tak, to była pierwsza tak duża trasa nasza po Polsce. Występowaliśmy w wielu miastach, między innymi w Krakowie, w Warszawie, w Lublinie, w Bielsku Białej, we Wrocławiu oczywiście, do którego zawitamy również jutro. Gościnnie w Teatrze Muzycznym Kapitol będziemy jutro występować właśnie z Frankensteinem.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
3: O Teatrze Awatar dzisiaj mówimy w programie, ale mówimy też o Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Rozmawiamy z nową szefową Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Karoliną Szmuc, i właśnie w ten sposób teraz kończymy rozmowę. Rozmowę na temat pomocy dzieciom. Mnóstwo dzieci potrzebuje Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. To trochę przytłacza czasami, że jest ich tak dużo, że te potrzeby są takie ogromne?
0: Mnie nie przytłacza. Dla mnie to jest bardziej właśnie takie paliwo do działania. Do tego, że te potrzeby są, że wiem, że trzeba iść w tym kierunku, że trzeba wspierać te dzieciaki. Oczywiście to nie są proste sprawy zawsze, są czasem trudne, no ale świat jest tak stworzony. No, my mamy nie tylko to wszystko, co jest łatwe i lekkie, mamy też to, co trzeba rozwiązać, nad czym trzeba się pochylić i poświęcić trochę więcej czasu. Nie wszystko jest zawsze przyjemne, natomiast no, naszym zadaniem jest to, żeby być tam, gdzie nas potrzebują.
3: No dobrze. Ja oczywiście deklaruję ze swojej strony, tak jak w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci byłem regularnie, to była duża wygoda pracować z Kazimierzem Pleśniakiem, że tak jeszcze wspomnę, bo ja przychodziłem, podstawiałem mikrofon, on mi referował długimi minutami, co tam się wszystko dzieje, co się będzie działo, wszystko było klarownie wyjaśnione. I chociaż czasami zgadywaliśmy się, przyznam szczerze, kulisy odsłonie, że jednak trzeba by wrócić do formuły rozmowy, co zresztą sam Kazimierz Pleśniak zauważał, to owszem, wracaliśmy na chwilę, ale potem znowu szło w to takie referowanie, no bo on to wszystko miał w jednym palcu, wszystko to było jego życie, więc doskonale wiedział, jak to wyjaśnić. My chyba jednak będziemy się trzymali formuły rozmowy. Jak pani myśli, jak to będzie?
0: Ja chyba tak bardziej, lubię rozmawiać z ludźmi. Nie jestem zwolennikiem tyrad i epistoł, w związku z czym wolę, jak to jest gdzieś tam na poziomie rozmowy, także tak. Natomiast to oczywiście nie znaczy, że nie mogę powiedzieć o czymś więcej. Myślę, że do prezesa jeszcze mi daleko, żeby mieć wszystko w jednym palcu. No aczkolwiek pracuję na tym, co prezes wypracował, bo właściwie plan, który został na ten rok przygotowany i stworzony, no to jeszcze jest cały czas praca prezesa. Na tym się opieram, to kontynuujemy, z tym idziemy do przodu i działamy, żeby to, co było zaplanowane, się wydarzyło. W związku z czym kontynuuję dzieło, że tak powiem.
3: Ja tak sobie myślę, że sprawdzimy. Spotkamy się za rok, dwa i zobaczymy, jak nam ta formuła. Może się okaże, że tych treści do przekazania rzeczywiście jest tyle, że relacja między nami schodzi na plan dalszy, a chodzi tylko i wyłącznie o treści. Nie wiadomo, sprawdźmy to.
0: No zobaczymy, z miłą chęcią. Ja bardzo chętnie, ja podobno lubię opowiadać historie, więc może jak będę miała ich już więcej, to wtedy przejmę rolę tej osoby mówiącej cały czas. Tak może się wydarzyć.
3: Zresztą forma to sprawa drugorzędna. Najważniejsza jest treść, a mam wrażenie, że treścią to my te rozmowy będziemy wypychali. Dziękuję serdecznie, miło było poznać i jesteśmy w kontakcie, że tak powiem.
0: Mi również, ja bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dla mnie to wyzwanie, gdyż takiego doświadczenia jak prezes nie mam, natomiast było mi bardzo miło, dziękuję i będzie mi na pewno miło się spotkać gdzieś tam w przyszłości jeszcze.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
3: Tak, spotkamy się na pewno. To Karolina Szmuc, szefowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a my wracamy do Teatru Awatar. Paulina Zielińska, Łukasz Zieliński odpowiadają na moje pytania, a ja się zachwycam, tak przyznaję, zachwycam się zawsze Awatarem, kiedy tam jestem. Dobra, ja się muszę przestać ekscytować, bo wyjdę na jakiegoś bałwochwalce. Drugi wymiar jest jeszcze, gdzie mogą ćwiczyć dorośli z wami.
4: Tak jest, drugi wymiar Akademii Awatara, gdzie dzieją się wszelkie rzeczy dla osób w dojrzałym wieku, w dorosłym wieku i w dojrzałym wieku. To jest taki oddział, gdzie zajmujemy się głównie naprawą ciała poprzez ruch. Może tak w ten sposób ujmę. Czyli wszelkie takie dziedziny jak yoga, zdrowe ciało, ćwiczenia dla ciała, dla kręgosłupa. Ostatnio też gościnnie są prowadzone zajęcia z odstresowania, także na pewno dużo dzieje się tam w zakresie takiego dobrostanu.
3: Łukasz będzie wiedział, ile tam osób ćwiczy, ile tam osób będzie?
5: Około 300.
3: Dobra, mamy liczbę. Przyjdzie taki moment, że ja powiem mi co jeszcze i powiecie, że to już koniec i wtedy się zrobi smutno. Czy ja mam, lecimy dalej jeszcze co?
4: Łukasz, chcesz coś dodać? Bo ja...
5: No, najważniejsze działania to zostały oczywiście wymienione, ale coś, co przed nami i możliwe, że już za półtora roku, no to staramy się faktycznie zakończyć ten remont, przynajmniej jego najważniejsze elementy związane z dostosowaniem obiektu do przepisów tam pożarowych i wszelkich innych, żeby móc utworzyć tutaj szkołę podstawową o profilu artystycznym.
3: A to mówiłeś mi ostatnio, że to takie wielkie marzenie, fantastyczny pomysł. No to dobrze, to zmierzamy do już półtora roku?
5: No półtora roku tyle potrzeba, żeby to w najlepszym razie otworzyć. Przy czym tu nie chodzi o to, że będzie półtora roku przebudowy, remontów, tylko no, najpierw musimy to skończyć i później starać się o wszelkie pozwolenia, zgody i tak dalej, które wymagają też paru miesięcy.
3: To będzie najtrudniejszy chyba w tym wszystkim, nie?
5: No teoretycznie tak, ale już tyle formalnych rzeczy przeżyliśmy, że to już jest... Pikuś.
3: No bo sama rekrutacja do szkoły to już dopiero pikuś, jak wy to macie tak dużo młodzieży, tak dużo dzieciaków i tylu rodziców, którzy przecież razem z wami tam przez wiele lat.
5: No myślę, że tak, że jednak jak będziemy startować tutaj ze szkołą podstawową, to jeżeli chodzi o nabór, powinno pójść nietrudno.
3: Ja nie chcę zapeszać, ale myślę, że to będzie tak, że ileś osób na jedno miejsce.
5: No mam nadzieję, oczywiście. Tak, no tak.
3: Dobra, a ile będzie dzieciaków mogło się tu uczyć? Już mniej więcej, no musisz wiedzieć, nie?
5: Tak, 15-16 osób w jednej klasie.
3: A ile klas?
5: 8.
3: Dobra, no tak. No to świetnie. I czego oni tu będą się uczyli? Jakie będą zajęcia takie poza oczywiście tym podstawą programową?
5: Poza podstawą programową, no to przede wszystkim działania, które my tutaj robimy, czyli wszelkie artystyczne. Chcemy przede wszystkim, żeby nie myśleć sobie, że to będzie szkoła baletowa wręcz, że tutaj wyjdą najlepsi artyści i tak dalej, że nie. Po prostu te zajęcia mają mieć taki cel, żeby dzieci rozwijały się pod wpływem muzyki, tańca i wszelkich tutaj różnych dziedzin, ale one mają swobodnie przez te 8 lat tutaj doświadczyć no, dużo fajnego, a niekoniecznie.
3: Czyli rozumiem, że bardziej chcecie je w tym otoczeniu, w tym środowisku, w tej atmosferze inspirować do tego, żeby szukały sobie właśnie jakichś artystycznych sposobów na siebie, nie?
5: Tak, ale też żeby po prostu tą kulturę mieli w sobie. I czy będą później informatykami, czy jakimkolwiek innym zawodzie, to już będzie absolutnie ich sprawa. To będzie jakby kluczowe, a nie to, żeby tutaj tworzyć nie wiadomo jak wyspecjalizowanych artystów. Nie, jakby dajmy tutaj swobodę dziecku, żeby podjęło decyzję i to będzie raczej nasz główny cel, żeby tu była dobra atmosfera, dobre miejsce, jakby dobre wychowanie, a poprzez kulturę, sztukę. No ale nie tak, żeby już tworzyć tutaj zawodowców.
3: No gdyby tu w ogóle chyba tak patrzę, myślę sobie, co przychodzę wielkich ciśnień, nie macie raczej, nie?
4: Ja odpowiem ulubionym sposobem psychologów. To zależy.
3: No właśnie, no tak, tak, oczywiście, bo to się tak wydaje z boku, że no tak, przedsięwzięcie artystyczne, no, rodzinne, też trochę przecież od początku z kilkoma osobami tutaj jesteś, znacie się od zawsze, ale jak się domyślam, że jak dojdą do tego pieniądze, konieczności, rachunki, powinności, przetrwanie w ogóle całego przedsięwzięcia, bo to jest u szczytu, nie? Żeby przedsięwzięcie przetrwało, no to jednak trzeba się czasami spiąć.
5: Bezwzględnie. Jakby pewne są realia, które no, nas zmuszają do pewnych tutaj działań, funkcjonowania. No i tego będziemy się trzymać. No niemniej jednak no, staramy się, żeby to miało ręce i nogi.
3: No. No, i serce. Ręce i nogi to jedno, ale serce.
5: No bezwzględnie tak. Jakby najważniejsze jest serce.
3: Dobrze. Ja to zresztą jak przychodzę do was, to zawsze czuję, chociażby w kubku z wodą. Mam wrażenie, że to jest dobra energia wypijana. Dziękuję wam bardzo serdecznie i do zobaczenia. No nie, wcześniej się zobaczymy, tylko trzymam, a propos Olgi, trzymam za słowo, że 25-lecie to będzie taki czas, że przynajmniej
1: przynajmniej kwartał wszyscy dostaną trochę oddechu. A już kręci, już kręci. To może najbliższa osoba przypilnuje.
4: Ja nie wiem, czy to jest zasięg moich wpływów.
1: Ja poszedłem za daleko w tych zobowiązaniach. Widzę, że poszedłem za daleko.
5: Zostały dach, wyremontować elewację. No.
1: Jezu, Łukasz, jak ty sobie radzisz? Przecież zaczynaliście, połykaliście ogień, jeździliście po kraju. Byłeś dzieciakiem, który po prostu tam wymyślił sobie, że będzie pluł ogniem po całym kraju i jeździł i wędrował, a teraz siedzisz tam w tych papierach, te cegły, te dokumenty, to zatwianie tej szkoły, te formalności.
5: Tak, to prawda, ale no mimo wszystko te wyjazdy, te festiwale, które jakby dużo się ich zaliczało, można powiedzieć, to trwały tylko parę miesięcy w okresie letnim, więc co tu robić zimą? No i tak
1: organizować. No to dobrze, to widzimy, że się wszystko dobrze organizuje. Dziękuję serdecznie.
4: Dziękuję ślicznie i zapraszamy na casting.
5: Dziękuję bardzo.
1: Paulina Zielińska i Łukasz Zieliński i Teatr Awatar. A teraz Monika Bejanowska, nasza legnicka pisarka o swojej najnowszej książce, bo Monika pisze książki obyczajowe komedie. Jeśli lubicie, zapraszam.
6: Dzień dobry. Nazywam się Monika Bejanowska. Jestem autorką komedii obyczajowych, komedii kryminalnych i powieści obyczajowych.
1: Kto słucha naszego radia, naszego programu, ten wie, że co roku spotykamy się na legnickiej ławeczce, dzisiaj w zamku, i rozmawiamy o twojej następnej książce, którą dostałem od ciebie przed chwilą. I już wiesz, co ja powiem, już się denerwujesz, bo ja powiem, że ta książka, którą dostałem, nie leżała w torebce z lawendą bynajmniej, a leżała w torebce z kaszanką przygotowaną na dzisiejszy wieczór. I ta książka, Selfie z Prowansją, nie pachnie lawendą, ale odrobineczkę i przez krótką chwilę pachniała kaszanką.
6: No tak, rzeczywiście wyjątkowo pachnie kaszanką.
1: Monika, ale przyznasz, że to by była to taka scena, która mogłaby się pojawić w twojej książce, nie?
6: No oczywiście, no taką scenę to bym oczywiście wzięła bardzo szybko.
1: Dlatego mnie to tak cieszy i tutaj łechcę i musiałem o tym powiedzieć, bo to właśnie bardzo do ciebie podobne. Jak i to, że nie wyłączyłaś telefonu przed naszą rozmową.
6: Oczywiście, no tak.
1: To ja tylko państwu powiem, że Monika sięga teraz do przepięknej torby w czerwone maki, którą dostała od czytelniczki i wycisza telefon. Od czytelniczki.
6: Telefony nie jest odczytelniczka.
1: No nie słuchałaś mnie, bo wyciszałaś telefon. Torebkę dostałaś.
6: Tak, dostałam torebkę, piękne maki i odczytelniczki, która widziała mnie kiedyś w spodniach z maki i powiedziała, że będzie mi pasować.
1: I jeszcze masz na sobie wspaniały kapelusz.
6: Tak, wspaniały kapelusz, który kupił mi mąż.
1: I jeszcze prosiłaś, żeby powiedzieć, że masz wspaniałą spódnicę, bo tej z kolei nie zauważyłem, a ty chciałaś, żeby była dostrzeżona.
6: Tak, rzeczywiście spódnicę mam w Prowansji właśnie.
1: Tak? Stamtąd przy...
6: Tak.
1: Tak.
6: Jest to strój ludowy, żeby państwo sobie nie wyobrażali, że ja stoję teraz, znaczy siedzę, przepraszam, w stroju ludowym prowansalskim. Nie, nie. Nie jest to zwykła spódnica kolorowa.
1: Ale kaszanka była prawdą.
6: Kaszanka była prawdą, tak.
1: Można też dodać, że książka się wietrzy teraz, bo leży sobie na ławeczce i się wietrzy.
6: Ale umówiliśmy się, że to nie jest smród kaszanki, tylko to jest zapach.
1: No oczywiście, że bukiet taki, no nie, bo już to bez przesady. To już nie idźmy w tą... Czy my, Monika, dzisiaj, czy my dojdziemy dzisiaj do sedna rozmowy, czy raczej poniechamy w ogóle sedno?
6: No z nami to jest raczej trudno, bo jak spotykamy się, to rzeczywiście poziom absurdu jest coraz wyższy.
1: Ja powinienem prowadzić twoje spotkania autorskie.
6: No tak, tak. To byłoby ciekawe, no to jest ciekawe.
1: One by trwały 4 godziny.
6: Z pewnością i nie wiem, chyba nie byłyby o książkach,
1: ani
6: i słowy o pisaniu, o absolutnie o niczym, o wszystkim.
1: One były anegdotyczne przede wszystkim.
6: Tak, myślę, że wspominaliby później, jak dzisiaj powiedziałeś, na pogrzebach naszych, tak? Na anegdoty o nas i o tym spotkaniu głównie.
1: Tak, bo powiedziałem, że jeśli się zdarzy się tak, że umrzesz pierwsza, to wtedy pojawię się na twoim pogrzebie i powiem, że nie wierzcie w to, co mówią, że książki Moniki Bejanowskiej pachniały lawendą, bo ja dostałem książkę pachnącą kaszanką.
6: Wyjątkowo. Wyjątkowo naprawdę i czujesz się chyba też wyjątkowo.
1: Bardzo. Przy tobie się zawsze czujemy. Ty masz taką osobowość, że trudno się inaczej czuć. Dlaczego? Zrobię tobie tę przyjemność i przekieruję tę rozmowę na twoją książkę, chociaż chciałbym sobie tak popleść, ale książka równie ciekawy temat, no i też obowiązkowy, bo już po to się spotkaliśmy. Która to jest twoja książka?
6: To już jest moja 12. książka, a trzecia, jeśli chodzi o tę serię Selfizy, czyli była Toskania, była Katalonia, a teraz przyszedł na czas na Prowansję. Ale w sumie rzeczywiście jest 12 książek.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
3: Monika Bejanowska mówi nam o swojej najnowszej książce. To nasza zaprzyjaźniona legnicka pisarka. Książki pisze komedie obyczajowe, pisze ich sporo, jest ich już dużo na rynku, ponad 10, można je czytać. Do tego zachęcamy, ale mówimy o tej najnowszej z cyklu Selfie. Jeśli jesteście zainteresowani twórczością Moniki, no to wystarczy zerknąć w internet i wszystkie książki znajdziecie. Wszystkich tytułów tu nie wymienię, żeby was nie zanudzać, bo wracamy do rozmowy z Moniką Bejanowską. I one, te selfie, ta seria, one się cieszą popularnością dużą, nie?
6: Bardzo, bo one są takie lekkie, przyjemne, słoneczne, przede wszystkim słoneczne. I też takie, no, optymistyczne bardzo.
3: Mało w nich nieszczęścia. Jest nieszczęście?
6: Ale u mnie chyba w ogóle nie ma nieszczęścia.
3: Ale jak porzucona, powiadałaś mi, ostatnia książka, przecież porzucona była, nie, tam było dobre małżeństwo. Jeszcze wcześniejsza była kobieta porzucona przez męża, nie?
6: No, zawsze jest tak, jak w życiu, że te nieszczęścia pamiętają się gdzieś i na kartach mojej książki też są, ale myślę, że w finale i w ogóle ta książka jest optymistyczna.
3: A ty jesteś, Monika, szczęśliwa?
6: A, to tutaj to już jest szerokie, moglibyśmy się mówić na osobną rozmowę, czy jestem szczęśliwa, czy jestem szczęśliwa na przykład, nie wiem, literacko, czy osobiście i tak dalej. No, to już jest takie bardzo szerokie.
3: Widzisz, ja tu chciałem się na taki prosty wytrych, ale ty się świetnie obroniłaś, że przecież szczęście ma nie jedno imię.
6: No, oczywiście. I ja myślę, że udaje mi się to też pokazać w książkach, jakie te szczęścia różne są.
3: Jakiś samochód tutaj przejechał, nam zakłócił, ale wybrzmiało to, co powiedziałaś o szczęściu. Na szczęście miało wybrzmieć. Porsche.
6: Filozoficzne chciałeś, wiem, taką głębię wydobyć w tym, ale...
3: Ja powinienem opowiedzieć, ale też tak myślę, to dobrze. A powiedz mi proszę w takim razie, to o czym opowiada ta historia? Tak pokrótce, żeby nie zdradzić oczywiście.
6: Bohaterką jest Antonia, która, no wiecie, jak już wspomniałeś, takie spokojne, szczęśliwe wręcz życie, ustabilizowane, i ma tam swoje marzenie o Prowansji, że kiedyś pojedzie. To marzenie jest jakby powiązane z jej babcią, która urodziła się we Francji, ale przyjechała do Polski i bardzo często przy niej wspominała o tamtym kraju, o regionie, o Prowansji. Stąd Antonia właśnie bardzo marzyła, ale odkładała te wycieczka, odkładała, aż do czasu. Do czasu, kiedy dowiaduje się, że całkiem możliwe czeka ją operacja, być może tam jest jakieś też rakowe sprawy, i nagle to życie się jej zmienia. Zmienia się jej myślenie o życiu i pewne rzeczy, które odkładała, no to może nie być już na dalszą przyszłość, bo ta przyszłość może się okazać nagle jutrem, tylko jutro. Właśnie i postanawia, że, znaczy może jeszcze ona nie postanawia sama jak jechać na tę wycieczkę, co ten mąż idealny wykupuje jej wycieczkę w ramach takiej, wiesz, polepszenia z tego samopoczucia. No z jednym drobnym szczegółem, bo na tę wycieczkę zabiera też swoją babcię, a obie się nie znoszą. Babcia jest trudnym charakterem.
3: A babcia co o Prowansji mówiła i o Francji cały czas?
6: Nie, to już jego babcia. Jego babcia. No ale no, w związku z tym na Antonia nie chce jechać na tą wycieczkę, ale to nie znaczy, że nie pojedzie do Prowansji.
3: A będzie tam romans, czy nie? Ja za dużo pytań zadaję. Jak będę dawał za dużo pytań, to powiedz, żebym już się zamknął.
6: Trudno powiedzieć, czy ta książka będzie taka romantyczna. To już zależy od odbioru, ale no, na przykład wiele osób mówi o Selfie z Toskanią, że jest taka romantyczna. A czy ta również będzie taka? No trudno powiedzieć mi.
3: To się musicie przekonać.
6: Oczywiście, ja bardzo serdecznie zapraszam.
3: Ale poczekaj, bo ty już, ja mam wrażenie, intonacją kończysz tę rozmowę, a to przecież dopiero 7 minut, mi jeszcze 48 przed nami zaplanowanych.
6: A, jeszcze 48, aha, no dobrze, no to, to proszę bardzo, no czekam na pytanie, jestem otwarta na pytanie, ale no,
3: ja na przykład wiem, że teraz przed tobą fantastyczny czas odpoczynku, że ty nie będziesz teraz pisać, bo świeci słońce, ty nie wysiedzisz w pomieszczeniu, będziesz teraz korzystać z życia.
6: Tak, rzeczywiście, ale to nie jest tak, że ja nie myślę o kolejnej książce. Już mam jakieś zaczęte, już mam takie plany na kolejne powieści i bardzo chciałabym zresztą napisać teraz książkę, tak żeby wyszła druga premiera. Staram się, pracuję nad tym, ale no z takim marnym skutkiem, bo tak jak mówisz, słońce się pojawiło, kwiaty w ogrodzie, a gdzieś jakaś wycieczka, rzeczywiście zaraz jakiś urlop, wyjazd. wyjazd i to są takie rozpraszacze, a to ktoś przyjdzie na kawę, a to ktoś mnie zaprosi, a to gdzieś pojadę na spotkanie, a to na targi.
7: I... A ty jesteś lubiana?
6: Dobre pytanie. Dobre pytanie. Nie wiem. Nie?
1: Jesteś na pewno.
6: Nie wiem, nie wiem. W każdym razie...
1: Dostałaś od czytelniczki torbę z czerwonymi makami.
6: No, to może jestem przez jedną lubiana.
1: Przynajmniej przez jedną.
6: Przynajmniej przez jedną, tak. Przez jedną, mówię.
1: Czyli rozumiem, że pod tym pięknym kapeluszem już tam sporo się dzieje a propos tej następnej nowej książki, która wyjdzie w maju przyszłego roku.
6: No, to brzmiało tak, jakby ten kapelusz się ruszał, a ja bym miała jakieś rzeczy... intruzów na głowie.
1: Nic tam nie pełza, zapewniam państwa.
6: Tak, rzeczywiście ja cały czas myślę. Nawet teraz mówię, że ta książka, która wyszła, czyli ta Selfie z Prowansją, to jest książka, na którą ja prawie cały rok pracowałam. Ale nie tyle, że pracowałam, siedziałam i pisałam, tylko myślałam, sporo się naczytałam o Francji, o historii Francji. Taki robiłam, jak to mówi się, research.
1: Tak się mówi. Teraz, no.
6: Tak, teraz się tak mówi, to ja też tak powiem, research, chociaż nie wiem, czy dobrze wypowiadam.
1: Ale ty możesz nie dbać o to słowo, bo robiłaś ten research, jak on się jeszcze nie nazywał research.
6: No, to teraz poszukiwania.
1: Tak.
6: Tak, poszukiwania.
1: No, ale ładnie zamieniłaś.
6: Tak. Chociaż dziwnie to brzmi. W każdym razie no cały rok jednak byłam z tą Francją, cały czas żyłam w tą powieścią i pisaniem. A książkę, że tak powiem, napisałam szybko i też napisałam i szybko się ją czyta też. I tak właśnie czytelnicy przychodzą i mówią, a już przeczytałem pani książkę, super, fajnie.
1: Za szybko nawet.
6: Za szybko.
1: No to dłuższe powinnaś pisać w takim razie.
6: Takie wielotomowe.
1: Ale ty nie planujesz, ile będzie miała stron, nie?
6: Nie. Ja po prostu piszę, mam plan. Mam plan, według planu sobie piszę, a nigdy nie myślę o tym, ile znaków. Ja zresztą nie potrafię myśleć tymi znakami i nie planuję właśnie, ile stron.
1: Dobra, to już wiemy. A mówiłaś mi, że chodzi ci po głowie napisanie czegoś smutniejszego od jakiegoś czasu, pamiętasz?
6: Ale ja przeważnie zaczynam, może nie zawsze, ale przeważnie zaczynałam.
1: Z zamiarem smutnym, a potem się kończy.
6: Tak.
1: To dużo mówi o twoim usposobieniu.
6: Tak, bo potem stwierdzam, że jednak ta historia jest taka smutna.
1: Męczy cię.
6: Tak, ja, że potrzebuję jednak też mieć tą rozrywkę przy pisaniu. Ale sporo się dzieje też wokół, sporo się dzieje takich zabawnych historii, sytuacji, które no... Nie mogą się zmarnować. To nie mogą się zmarnować, muszą zostać wykorzystane właśnie w komedii.
1: Ja też wychodzę z takiego założenia. U mnie w rodzinie się śmieją, że ja zawsze sypię durnymi żartami, no ale część z nich jest udana, część nie, ale ja zawsze wychodzę z założenia, że jak na przykład zawaham się i czegoś nie powiem, bo będę miał obawę, że jest nieudane, a będzie udane, to potem będzie szkoda, jak będziemy na przykład z góry już patrzeć, rozpatrywać swoje życie, to ktoś mi, a proszę, tu taki fajny dowcip i nie został wypowiedziany. Już nigdy nie będzie.
6: Ja mam dużo takich historii, nieraz ludzie mi coś opowiadają też i ja sobie notuję takimi hasłami, na przykład, no nie wiem, drzewo, potknięcie i coś takimi hasłami. Jak na szybko muszę coś zanotować, a nie mam za bardzo jak, gdzie pisać, a potem odczytuję te hasła i nie do końca wiem, o co chodziło. Z kolei czasami bywa tak, że ja gdzieś słyszę to, w głowie mam tą historię, ktoś mi coś opowiedział albo samej mi się coś przydarzyło, kiedy chciałabym to ująć i ja wiem, że to gdzieś mam zapisane. No i niestety w tych moich notatnikach gdzieś ginie i muszę pisać od nowa. To też jest z korzyścią, bo mówię, mogę popatrzeć wtedy na jakąś historię, na jakieś zdarzenie zupełnie z innej perspektywy.
1: A ile masz notatników?
6: Chyba z milion. Naprawdę. I jestem taka troszeczkę uzależniona od kolorowych rzeczy, jak sroka. I chociaż ona jest od błyszczących chyba.
1: Tak.
6: Można powiedzieć, że też od kolorowych. I jak widzę jakiś notatnik, taki ładny, no to muszę sobie go kupić. Teraz też byłam na targach w Pradze, książki, i kupiłam sobie notatnik z kracikiem.
1: Pięknie. To Pilch tak mówił, że on uwielbiał te notatniki, zwłaszcza jak one były takie czyste i dopiero czekały na zbezczeszczenie, on tak mówił.
6: Tak. W zeszłym roku właśnie w Prowansji, jak byłam, to też sobie kupiłam taki kolorowy notatnik.
1: Czemu ty nie mówisz, jak mówiliśmy o książce, że byłaś w Prowansji?
6: Byłam, ja inaczej nie mogłabym napisać tej książki.
1: Właśnie tak miałem ci zadać pytanie, a nie mówiłaś, a teraz już mówisz.
6: Ja się nie chwalę, skromna dziewczyna jestem.
3: Poza tymi kolorami takimi sroczymi.
6: Tak. A rzeczywiście byłam, bo nie wyobrażałam sobie napisać książki o jakimś regionie, chociaż nie być tam. Nie poczuć, nie wiem, klimatu, nie zjeść jakieś dania, całej tej otoczki, nie zobaczyć miejsc, które tam są. I odkładałam tę podróż w czasie, bardzo długo, aż w końcu przymusiłam dwie moje koleżanki, że one mają ze mną pojechać i już. I rzeczywiście...
3: Babski wyjazd.
6: Tak.
3: A ile byłyście?
6: Na tydzień. Tydzień czasu, byłyśmy taką wycieczkę autokarową.
3: Grubo było?
6: Nie, spokojnie było, naprawdę. Chociaż wycieczka trochę nas rozczarowała. Ja potem musiałam dużo informacji zdobywać samodzielnie. Też o tych miejscach, które odwiedziłyśmy. Ale tam właśnie kupiłam sobie też kolorowy notatnik z myślą o tym, że tu będę zapisywała wszystkie informacje na temat właśnie Prowansji, na temat tej jakiejś sceny, które chciałabym ująć. I rzeczywiście tak się stało. Mam taki zeszyt kolorowy.
3: Słuchaj, bo to jest powieść w okresie letnim umocowana, to ja ci sprzedam historyjkę, którą będziesz mogła wykorzystać, a nie tak, ona padnie publicznie, to już po wszystkim.
6: No to później powiesz mi poza mikrofonem.
3: Nie możemy tego słuchaczom zrobić, bo to jest super, nie wiem, czyli no trochę taka paradoksalna.
6: Wiesz, ile pisarzy będzie na pewno słuchało i wszyscy będą notatniki uruchamiać?
3: Szarpią nam to. Dobra, najwyżej powiem i nie puszczę tej rozmowy. Otóż kolega mi opowiadał, że jego znajomy... taki usportowiony, bardzo nie chciał jeździć, wzbraniał się przed jeżdżeniem na nartach z rodziną, bo się bał kontuzji. No wiadomo, to kontuzjogenny i mówił, że jak będę jeździł na tych nartach, wywalę coś, zrobię kolanem, nie będę mógł ćwiczyć. Włożył tę rodzinę, na stokiem tam wpuszczał, a sam czekał na dole przy jakimś barze, sączył sobie piwko i tak stawał, patrzył, czekał na nich i któregoś razu jak tak stał i wyczekiwał ich, to wrębał się w niego narciarz, złamał mu dwie nogi i miednicę. No nie? Jest początek powieści?
6: Jest, ale już ci od razu powiem, że ja też mam taką scenę. No, przykro mi bardzo. Nie, dlatego, że już ją wykorzystałam i to jest w diabli wzięli święty spokój. Podobnie miałam z bohaterką, która jedzie z jakimś mężczyzną na narty i uważa, że najbezpieczniejszym sportem, no to oczywiście są sanki, nie? No bo na nartach to się można połamać i ona potem do pracy nie pójdzie, a musi się z czegoś utrzymywać. I rzeczywiście, no jedzie na tych sankach, no. A jak się skończy, też nie będę zdradzać, ale widzisz, jest już trochę wykorzystane.
3: Ale zobacz, to super, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo teraz dzięki temu mogę wyemitować tę rozmowę.
6: Możesz, teraz już jest do wzięcia.
3: Się na to nie rzuci, jak już u ciebie było, to przecież kto będzie teraz?
6: U mnie jest, jak się zakończyło, oczywiście nie zdradzę, ale jest to w tej książce, dla mnie przynajmniej, jest to najzabawniejsza scena, ponieważ jak mam taki kiepski dzień, to lubię do niej wracać i sama lubię ją przeczytać.
3: Naszą gościnią była Monika Bejanowska-Legnicka, pisarka, która pisze książki obyczajowe, komedie obyczajowe. Ta ostatnia książka, o której mówiliśmy teraz, to Selfie z Prowansją, to z tego właśnie cyklu Selfie. Jeśli czytacie, to znacie, a jeśli nie, to zachęcamy gorąco, żebyście zajrzeli. Jest książek Moniki już troszeczkę na rynku, można poczytać. Jeśli nigdy nie zaglądaliście, no to jest przed wami trochę tej przygody, zwłaszcza na te chłodniejsze, jesienne, czy też nawet zimowe wieczory. Rozgrzeją was te książki na pewno, bo są pogodne. Pogodne zresztą jak Monika Bejanowska, co doskonale słyszeliście. Ale nie tylko Monika Bejanowska pojawiła się dzisiaj w naszym programie. Była też Karolina Szmuc, szefowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Mówiliśmy o Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, o planach na przyszłość. Zajrzeliśmy też do Teatru Awatar. Paulina Zielińska i Łukasz Zieliński o teatrze nam opowiadali, o jego rozmiarach, o tym fenomenie Teatru Awatar mówiliśmy. Więc mam nadzieję, że program był interesujący, ciekawy, wciągający, fajny i mam nadzieję, że będziecie z nami w kolejnych audycjach. A te przypomnę od poniedziałku do piątku, codziennie wieczorem w Radiu Złote Przeboje 90 FM i na te audycje o tych porach was zapraszam. Ale dziś kończymy, kłaniam się nisko i mówię do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Kiciu,
6: a?
5: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk.
5: A?
6: I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5+5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
11: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
12: Dobry wieczór, Maciej Czujko, kłania się nisko. Zapraszam na program Co jest grane w Legnicy w Radiu Złote Przeboje 90 FM, radio, którego słuchacie, mam nadzieję, że cały dzień. A skoro cały dzień, to my przywitali was dzisiaj już z rana moi koledzy i koleżanki porankowcy, którzy serwują wam informacje z Legnicy i z Dolnego Śląska z samego rana, potem audycje rozrywkowe przez całe popołudnie, dobra muzyka, a teraz czas na program regionalny, w którym mówimy o tym, co interesującego, ważnego dzieje się w rozrywce i kulturze Legnicy i Dolnego Śląska, chociaż informujemy też o sprawach ważnych i ciekawych publicystycznie z regionu i dzisiaj też tak będzie. Najpierw Legnicko, bo Andrzej Mierzwa, nasz wybitny, wspaniały tancerz, będzie mówił o tym, że ruszają kolejne lekcje tańca w Legnickim Centrum Kultury. Będzie można się uczyć tego tańca. To już za moment one będą uruchomione. O tańcu samym porozmawiamy. Andrzej Mierzwa opowie też troszeczkę o sobie jako nauczyciel. Ale oprócz tego właśnie ten temat publicystyczny to strzelnice w szkole, w każdej szkole na Dolnym Śląsku. To jednak zaraz, bo teraz Andrzej Mierzwa i kursy tańca w Legnickim Centrum Kultury.
13: Andrzej Mierzwa, trener uczniowskiego klubu tańca sportowego Lew Legnica, honorowy członek i honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Tanecznego.
12: No i postać bardzo bliska Legnickiemu Centrum Kultury, że tak powiem, bo w tym kontekście się dzisiaj spotykamy. Spotykamy się po to, żeby zaprosić osoby zainteresowane, chciałem powiedzieć pary, ale to pewnie nie tylko, na naukę tańca w Elcegu.
13: Oczywiście, proszę Państwa, w najlepiej przygotowanej do tego typu zajęć sali maneżowej w Akademii Rycerskiej rozpoczną się zajęcia tańca towarzyskiego, nauki tego tańca pierwszego stopnia, czyli stopnia podstawowego. Chciałbym na nie zaprosić przede wszystkim osoby bardziej dorosłe. Myślę, że młodzież też nie będzie miała zakazu wstępu, ale chodzi mi o to, żeby przede wszystkim zapewnić tę naukę osobom dorosłym i tak zwanym wcześniej urodzonym. Parom seniorskim, które też chcą zadbać o przede wszystkim o swoje zdrowie i trochę szczęścia, które wydzielają się w czasie uprawiania tej formy ruchu, tej formy sportu, tej formy tańca.
12: A proszę powiedzieć, ile osób może być w grupie? Ile jest pan par w stanie tam akurat w tej sali trenować?
13: Sala maneżowa w Akademii Rycerskiej jest jedną z najlepszych sal, może nie tylko w okręgu dolnośląskim, ale również w całym naszym kraju. Mam takie doświadczenia, bo wiem, w jakich salach odbywają się te zajęcia w całej Polsce. I uważam, kiedyś na tych zajęciach, kiedy po prostu może było mniej zajęć tego typu w Legnicy, bo w Legnicy prowadzą już zajęcia moi wychowankowie, którzy osiągnęli pod moim kierunkiem, prawda, klasy mistrzowskie w tańcu sportowym i oni również teraz prowadzą. Natomiast na tej sali bywały takie, prawda, zajęcia, że bywało i po 100 osób. Także to 50 par jednocześnie mogłoby nawet uczestniczyć na tej sali. Ona jest duża, przestronna, po renowacji, można powiedzieć, i po jakimś utechnicznieniu tej sali. Akustyka jest bardzo dobra, odbywają się różnego rodzaju koncerty, spotkania, więc myślę, ten parkiet jest, też jest bardzo dobry do takich spotkań tanecznych. Prowadzę tam zajęcia z klubem tańca sportowego. I tam po prostu no, są bardzo dobre warunki do nauki tego rodzaju tańca, a w szczególności tańca na szczeblu podstawowym.
14: No to można powiedzieć, że nie lada gratka dla tych, którzy chcieliby tańczyć, dla miłośników, dla tych, którzy się tańcem fascynują albo po prostu chcieliby się nauczyć ruszać na imprezach. No bo tak, bo nie dość, że nauka pod okiem mistrza, to jeszcze w mistrzowskiej sali, jak się okazuje.
13: Ja prowadzę tą naukę kroków podstawowych według światowego programu tanecznego, uniwersalnego na całym globie i mojego oczywiście autorskiego programu stosowanego przeze mnie od lat. Moim zdaniem i moim zadaniem jest przede wszystkim skuteczne i efektywne nauczenie podstawowych kroków w tańcach towarzyskich typu standardowego i typu latynoamerykańskiego. Na takim pierwszym stopniu z reguły udaje mi się nauczyć kroki podstawowe w 13-14 tańcach. Więc to jest bardzo dużo. Cykl tych spotkań obejmuje, prawda, 8 takich spotkań, które trwają po 2 razy po 45 minut, czy 1,5 godziny, jedno spotkanie. Zawsze się to odbywa w środy od godziny 18.30 do godziny 20.00. Myślę, że takie spotkania i taka nauka basicowych kroków w takich tańcach jak walc angielski, tango, walc wiedeński, foxtrot, blues, polka, salsa, bachata, merengue, rock and roll, cha-cha, samba, jive. No i oczywiście zawsze jeszcze dodaję do tego przypomnienie niektórym, prawda, osobom, które nie miały do tej pory z tym do czynienia, naszego oczywiście poloneza. To uważam, że każdy Polak powinien kroki tego tańca znać, prawda, i czasami na uroczystych balach, spotkaniach, nie tylko w Polsce, ale również za granicą, trzeba tego poloneza zatańczyć. I jak ktoś robi to dygnięcie w nieodpowiednim czasie i miejscu, to wygląda to śmiesznie. I myślę, że powinno się tego poloneza oczywiście nauczyć, chociaż w podstawowym stopniu. I wiedzieć, jak się zachować, prawda, żeby ten wodzirej, która osoba lub osoba, która prowadzi tego poloneza na takim balu, żeby po prostu nie miała problemów, że ktoś pójdzie nie w tą stronę albo zrobi coś nie takiego, co trzeba i zakłóci cały porządek choreograficzny takiego poloneza, który jest tańcem takim, prawda, choreograficznie dosyć trudnym.
14: 13 tańców w 8 spotkań to dużo, mi się wydaje.
13: To znaczy, przemawia przede mnie w tym momencie...
14: Znaczy, chodzi tylko, że gdybym miał przyjść, to miałbym temę, że z moimi zdolnościami do zapamiętywania i do ruchu, to czy ja bym to opanował?
13: Taniec towarzyski w zasadzie jest oparty na naturalnych ruchach człowieka i myślę, że każdy człowiek może się go oczywiście nauczyć. Może być sposobem na życie, na nawiązanie przyjaźni, miłości, a nawet jakichś tam grupowych kontaktów. Myślę, że to nie tylko korzyść dla zdrowia, ale również dla naszego serca, dla naszego krwiobiegu. Wydzielają się w tym momencie te, jak to się mówi, endorfiny. A gerontolodzy też twierdzą, że taniec w tej chwili jest bardziej nawet potrzebny osobom starszym, aniżeli młodszym. Profesor Wieczysty, założyciel ruchu tańca towarzyskiego w Polsce, można powiedzieć takie nasze taneczne guru w tym zakresie, mówił, że można tańczyć bez względu na wiek. Wtedy oczywiście nie trzeba takiej ilości medycyny, farmakoterapii. No, co mam powiedzieć? Nasza świętej pamięci poetka Agnieszka Osiecka mówiła kiedyś, że życie trwa tyle, co taniec, bo życie to bal jest nad bale, na ten bal drugi raz nie zaproszą nas wcale. Niektórzy też mówią, i gerontolodzy, inni fachowcy medyczni, że jak będziesz tańczył, będziesz trochę mądrzejszy. I to nie tylko w tym kontekście, że ludzie tańczący dłużej zachowują sprawność umysłu, aniżeli ci, którzy tego nie robią. Przez taniec, tak to udowodniono medycznie, jest, prawda, ryzyko wpadnięcia w zjawisko demencji o 76% mniej. Rozwiązywanie krzyżówek to jest tylko 47%, a czytanie książek czy literatury tylko 35%, a więc taniec ma tutaj największe możliwości zwalczania tego zjawiska demencji.
14: To Andrzej Mierzwa, my do tej rozmowy jeszcze wrócimy, ale teraz czas powiedzieć o projekcie Strzelnica w każdej szkole. Marszałek województwa będzie mówił, bo to projekt oczywiście marszałkowski, 2 miliony złotych samorząd województwa dolnośląskiego przeznaczył na tenże właśnie program nauki strzelania w szkołach ponadpodstawowych.
15: Dolny Śląsk, Strzelnica w każdej szkole to jeden z programów, który uruchomiliśmy dodatkowo w ramach wzmacniania bezpieczeństwa, krzewienia postaw takich przydatnych w czasach podwyższonego ryzyka. Przypomnę pokrótce, mamy kilka programów dla strażaków ochotników, kwalifikowane kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenia z obsługi statków powietrznych zakańczane certyfikatem ULC-u, ale też w ubiegłym roku pilotaż zawodów strzeleckich dla strażaków ochotników na poziomie powiatowym, a później z finałem o Puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego na poziomie wojewódzkim. W tym roku dokładamy kolejny komponent, to jest właśnie program Dolny Śląsk, Strzelnica w każdej szkole. Zabezpieczyliśmy w tym roku budżetowym kwotę 2 milionów złotych na ten cel. Idea i cel programu. Chodzi o krzewienie, popularyzowanie strzelectwa w szkołach wśród młodzieży. Przypomnę, strzelectwo to dyscyplina olimpijska, aczkolwiek żeby dzisiaj móc zapoznać się z kulturą posługiwania się broni, z samą bronią, no trzeba udać się na profesjonalną strzelnicę, a wiemy, żeby taki obiekt powstał, czy żeby było ich więcej, to jest czas, one powstają, każdego roku są nowe tego typu obiekty na Dolnym Śląsku, ale zależało nam, żeby móc takie działania, takie cele realizować bez specjalnego miejsca, bez miejsca, w którym to można robić. Stąd idea, intencje. W pierwszej kolejności program był dedykowany do szkół ponadpodstawowych na Dolnym Śląsku, czyli szkół średnich. Wnioskodawcami byli starostowie. Dziękuję tym, którzy skorzystali z tego naboru. Informacja była przekazywana do wszystkich powiatów o tym konkursie i o terminach naboru. Złożyli wnioski. Wnioski opiewają na maksymalną kwotę, mogły opiewać na maksymalną kwotę 80 tysięcy złotych na szkołę. Intencje są takie, żeby zakupować sprzęt strzelecki taki, jaki zostanie za chwilę zademonstrowany, czyli praktycznie profesjonalny, taki, który niczym nie różni się od profesjonalnego sprzętu strzeleckiego sportowego, opatrzony przyrządami laserowymi, optycznymi, które umożliwiają prowadzenie zajęć ze strzelectwa bez konieczności użycia kuli czy też śrutu. Czyli zajęcia ze strzelectwa można prowadzić na przykład na lekcji WF-u, w sali gimnastycznej, czy też w innej sali, która spełnia kryteria. Wykładowcy, nauczyciele WF-u mogą zaznajomić dzieci, młodzież właśnie z bronią sportową, z bronią strzelecką. Założenia programu były takie, żeby zakupić również tą broń krótką i długą, po 6 sztuk broni krótkiej, po 6 sztuk broni długiej, tak aby można było prowadzić zajęcia z całą grupą 25-osobowej klasy. Mamy oszczędności, prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości ogłosimy kolejny nabór. To jest sprzęt, który można zakupić, więc jeżeli samorządowcy będą chcieli, będzie im zależało, będą mogli jeszcze skorzystać z tego konkursu. Kwota założona 2 miliony złotych, wniosków wpłynęło na kwotę nieco ponad 600 tysięcy złotych, więc jeszcze wolne środki na ten cel mamy. Docelowo zakładamy, że będziemy ten

0: potrzebne, ale lepiej je mieć, lepiej je posiadać. Strzelectwo to dyscyplina olimpijska, uczy naprawdę pokory, cierpliwości, bardzo dobrze wpływa na młodych ludzi w tej, w takiej fazie szkół średnich, szkół podstawowych.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
2: Dolny Śląsk, strzelnica w każdej szkole, tak nazywa się program, na który 2 miliony złotych przeznaczył samorząd województwa dolnośląskiego. Szkoły ponadpodstawowe mogą otrzymać nowoczesny sprzęt do prowadzenia zajęć ze strzelectwa, bez oczywiście użycia ostrej amunicji. 600 tysięcy na razie poszło, będą kolejne tury naboru po to, żeby szkoły wyposażyć i żeby uczniowie mogli się tego strzelectwa uczyć. Przyznacie, że to ciekawa sprawa, jeszcze o niej będziemy dzisiaj w programie mówili. Jeszcze dyrektor szkoły, która otrzymała dofinansowanie, się pojawi. Ale dzisiaj przede wszystkim mówimy o tym, że w Legnickim Centrum Kultury ruszają zajęcia tańca towarzyskiego na poziomie podstawowym. Będzie można tańczyć zresztą. Ten taniec w Legnickim Centrum Kultury jest od dawna i my właśnie tutaj w rozmowie z Andrzejem Mierzwą przypominamy o tym, ale przypominamy też, jaki ten taniec jest ważny. Andrzej Mierzwa to sędzia, mistrz, wybitny znawca tańca i o tańcu rozmawiamy, o tym na przykład, jaki on ma wybitny właściwości, jeśli chodzi o walkę z demencją.
3: Jakby połączyć taniec z czytaniem, to byłaby stuwa, nie?
4: No, gdyby to tak połączyć. Ja uwielbiam jedno i drugie od dziecka. Mama mi zabraniała nawet czytać pod kołdrą, prawda, książki. Może dlatego poszedłem w kierunku bardziej humanistycznym i tego. I jestem zadowolony z tego przebiegu swojego życia. Zacząłem w wieku 12 lat. Jestem, no myślę, z jednym z najbardziej znanych chyba nauczycieli tańca, działaczy Polskiego Towarzystwa Tanecznego w Polsce. No, przemawia przeze mnie w tym zakresie ogromne doświadczenie, a również moi uczniowie...
3: Panie Andrzeju, czy to znaczy, że pewnie kto liczyć potrafi, to sobie policzy, ale żeby nie zdradzać wieku, ale żeby podać liczbę, która rzeczywiście uzmysłowi i zaimponuje. Czy to oznacza w wieku 12 lat, czy ja dobrze liczę, że 62 lata pan już tańczy?
4: Tańczę od 64 roku, czyli 62 rok uprawiam tą dyscyplinę kultury i sportu.
3: No to wydaje mi się, że nie przesadzę, jak powiem, że wątpię, żeby był w kraju bardziej doświadczony trener od pana.
4: No niestety wykruszają się ci moi starsi koledzy i koleżanki. Niektórzy nie...
3: Czynny doświadczony. No, czynny.
4: No myślę, że jestem jednym z najstarszych. Nie powiem w tej chwili dokładnie, ale jednym z najstarszych, na pewno czynnie wykonującym ten zawód. No myślę, że z sukcesami, bo skoro mam w tej chwili w klubie 5 grup, w klubie tańca sportowego, w tej chwili są to pary dorosłe, bo dzieci zostawiłem, prawda, swoim wychowankom, swojemu synowi w Lubinie, który prowadzi zajęcia, natomiast tutaj prowadzę zajęcia z osobami wyłącznie dorosłymi i sprawia mi to autentyczną przyjemność. Może nie chodzi tutaj o wielki w tej chwili wyczyn sportowy, bo dorośli ludzie rzadko podejmują się rywalizacji sportowej na parkiecie. No, jak zwykle, każdy chce wygrać, a ten stres związany z rywalizacją powoduje, że niektórzy rezygnują z rywalizacji sportowej, ale są pary, które się tego podejmują, sprawia im to przyjemność. No, lubią ten bakcyl sportowy. Natomiast generalnie prowadzę zajęcia w tej chwili pod takim kątem, żeby to im przede wszystkim sprawiało ogromną przyjemność. I te kontakty międzygrupowe i w całym klubie, co pół roku odbywają się w naszym klubie tak zwane bale całego klubu, który organizuje każda z poszczególnych grup. Tych grup jest 5, więc co jakiś czas, co pół roku ten bal organizuje inna grupa. W różnych miejscach, przy orkiestrze, w kapitalnych warunkach, z jakimiś pomysłami choreograficznymi i programem, który no, jest zaskakujący nie tylko dla mnie.
3: A proszę powiedzieć... Najpierw zapytam pana o pana przeszłość zawodniczą. Powiedział pan, że nie każdy zniesie ten stres. A w pana przypadku jak było? No bo...

0: mistrzowskie osiągnięcia. Jak pan do tego podchodził? Bo z pana pogodą ducha to mam wrażenie, że raczej nie przez takie emocjonalne zacięcie, a właśnie przez może bagatelizowanie tego stresu i cieszenie się samym sportem. Takie przynajmniej sprawia pan wrażenie, jakby pan się cieszył tym sportem, a nie przejmował zwycięstwem albo przegraną.
1: Generalnie jestem człowiekiem, który lubi innych ludzi i to moje nastawienie do prowadzenia zajęć i do kontaktów z ludźmi na tych zajęciach jest, myślę, że takie dosyć przyjazne. Ludzie widzą, że to mi sprawia przyjemność, dzięki temu no, to też rozładowuje pewne napięcia związane z tym, że czasami komuś coś nie wychodzi. Nikt nie ma takich samych zdolności i jednemu przychodzi to łatwiej. Tak jak powiedział jakiś tam, prawda, ktoś kiedyś, że każdy tańczyć może, ale jeden lepiej, drugi gorzej, nie? I czasami jednych trzeba wspomóc, innym, prawda, trzeba trochę, prawda, przekręcić śrubkę, żeby nie myśleli, że są już mistrzami. Także no a zacząłem bardzo wcześnie, bo mój ojciec był pierwszym uczniem profesora Wieczystego i z początku moi trzej bracia i ja nie za bardzo chcieliśmy zajmować się tą dyscypliną, ale nie było gadania, bo w klubach, które ojciec prowadził, brakowało chłopaków. Tak jak teraz w tej chwili też taniec towarzyski na turniejach tańca wygląda tak trochę nieciekawie, bo panów i chłopaków i młodzieńców, którzy chcą tańczyć taniec towarzyski i robić to w sposób sportowy, jest zdecydowanie mniej niż kobiet. Powstały takie konkurencje solowe w tej chwili, że partnerka, nie mając partnera, wychodzi i tańczy walca angielskiego i tango, imitując w jakiś sposób tylko trzymanie się z partnerem. Dla mnie to nie jest taniec towarzyski, bo taniec towarzyski dla mnie to jest wtedy, kiedy jest najmniejsze towarzystwo na świecie.
0: Kiedy ma się towarzystwo.
1: Natomiast tutaj taniec solowy moim zdaniem nie powinien być prezentowany na turniejach i powinno się to robić na treningach, w szkołach tańca, w klubach, ale bez publicznego pokazywania.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
0: Andrzej Mierzwa zaprasza na lekcję tańca w Legnickim Centrum Kultury. O tańcu w ogóle rozmawiamy, ale też i o samym Andrzeju Mierzwie jako nauczycielu tańca, ale przede wszystkim o tańcu, jaki ma zbawienny wpływ na nas. A teraz wracamy do tematu projektu programu Dolny Śląsk, Strzelnica w każdej szkole. 2 miliony złotych samorząd województwa dolnośląskiego przeznaczył na sprzęt dla szkół i tutaj jedna z takich szkół, a właściwie dyrektor jednej ze szkół, które otrzymały dofinansowanie.
3: Marcin Jankowski, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Jaworze.
4: Proszę powiedzieć, ile pieniędzy państwo dostali i na co konkretnie?
3: To strzelnica laserowa, 12 stanowisk, 55 tysięcy złotych i to jest stanowiska na 6 sztuk broni krótkiej, 6 sztuk broni długiej.
4: Będą korzystać wszyscy uczniowie, jak państwo to wymyślili?
3: Myślę, że tak. Będziemy musieli na pewno stworzyć taki osobny program. Myślę, że tutaj współpraca z nauczycielami WF-u, nauczycielami z edukacji dla bezpieczeństwa. Na pewno określimy jakieś warunki, ale chciałbym, nasza szkoła to ponad 550 uczniów i chciałbym, żeby już w tym roku każdy uczeń mógł spróbować swoich sił.
4: No właśnie, bo to jest jaka procedura? Państwo dostają pieniądze, później dopiero przetargi?
3: Dokładnie tak. Także teraz te pieniążki, o które wnioskowaliśmy i oczywiście będziemy szukać teraz tej najlepszej oferty dla nas, ale już gdzieś w przestrzeni, w czasoprzestrzeni jest już ta firma i te sztuki broni wybrane.
4: To jest konkurs. Można było się zgłaszać, można było się nie zgłaszać. Dlaczego państwo się na to zdecydowali?
3: No myślę sobie, że szkoła, jak i każda instytucja samorządowa, no jest ograniczona swoim budżetem, natomiast wszystkie programy grantowe, wszystkie możliwości, gdzie można dodatkowo zyskać pieniążki, myślę, że to jest no, taka szansa, której no, nie można przepuścić, więc gdzieś rozejrzenie się wokół i znalezienie takiego programu, a tak bardzo praktycznie wypełnienie tego wniosku i przeszukanie, to naprawdę było kilkadziesiąt minut, także to nie jakiś wielki wyczyn, tylko po prostu determinacja, porozmawianie z zespołem, no i zawnioskowanie.
4: Ale państwo wcześniej myśleli o tym, żeby zrobić strzelnicę u siebie, czy to po prostu była taka szansa, więc państwo skorzystali?
3: Ja szczerze przyznam, że jestem dyrektorem świeżo upieczonym, dopiero od miesiąca. Objąłem tę szkołę we wrześniu, ale w mojej poprzedniej placówce taką strzelnicę już mamy od roku. I jak usłyszałem o możliwości pozyskania takiej strzelnicy dla mojej nowej szkoły, no to było bardzo naturalne, bo z uczniami i też próbowałem i korzystałem, a ta strzelnica, to się tak nazywa, strzelnica laserowa, czyli jakby jakaś wielka przestrzeń była potrzebna? Absolutnie nie, bo to są sztuki broni, to są tarcze elektroniczne, więc tak naprawdę można bardzo kreatywnie wymyślić, czy to w jakiejś małej sali, salce, można nawet jakieś manewry terenowe zrobić, więc dużo gdzieś takich kreatywnych pomysłów mi się zrodziło, jak usłyszałem, że można pozyskać te pieniążki, więc od razu kilka pomysłów. Mamy park obok, więc być może nawet jakieś manewry takie paramilitarne zorganizujemy.
4: No właśnie, o to też chciałam zapytać. Państwo o tym myślą w kontekście sportowym, czy też w szerszym zakresie obrony?
3: Na pewno na początku sportowym, ale tak jak mówię, mamy przestrzeń wokół i myślę, że no dzisiaj młodzieży bardzo jest potrzebna taka umiejętność radzenia sobie w ogóle w terenie, biorąc pod uwagę to, że mamy, że jest możliwość korzystania z broni, no to już wchodzimy w ten aspekt bardzo obronny. Oczywiście to są atrapy, choć ciężar, wygląd absolutnie przypominają tę prawdziwą broń. I nawet teraz, jak jechaliśmy z panią sekretarz, to rozmawialiśmy o tym, jak bardzo jest potrzebna świadomość i w konsekwencji w przyszłości przeszkolenie młodych ludzi już takie prawdziwe. Ale właśnie no, szkoła jest tym naturalnym miejscem, gdzie uczniowie się uczą, więc no, nie ma nic lepszego, jak po prostu dać taką możliwość uczniom, żeby czy to sportowo, czy właśnie w ramach takich paramanewrów, żeby młodzież po prostu miała kontakt z bronią.
4: A panie dyrektorze, proszę opowiedzieć o swoich doświadczeniach z poprzedniej szkoły. Jak uczniowie na to reagowali? Czy byli chętni do takiego strzelania?
3: Bardzo chętni. Powiem nawet, że szczególnie w tym okresie zimowym, kiedy były zajęcia WF-u, a była na przykład niemożliwość skorzystania z sali gimnastycznej czy z terenu, no to nauczyciele WF-u angażowali tutaj uczniów i było to bardzo takie pożądane. I nawet młodzież, która miała pierwszy raz kontakt z bronią, bardzo chętnie korzystała. Oczywiście za każdym razem przeszkolenie, takie nawyki trzymania broni w dół, nie celowania w człowieka. To są może takie bardzo trywialne rzeczy, ale niektórzy młodzi ludzie pierwszy raz mieli w ogóle i trzymali sztukę broni w swoich rękach, więc sama ta ciekawość powodowała, że chcą zobaczyć, jak to wygląda. Wychowani na filmach hollywoodzkich, czy w ogóle na filmach, tutaj mieli możliwość tę broń dotknąć, strzelić, bo na przykład te sztuki broni połączone są z takimi nabojami gazowymi, więc jest też ten efekt takiego lekkiego odrzutu, słychać ten strzał. No i oczywiście ta potrzeba też rywalizacji, no bo na przykład 10 strzałów, kto jest lepszy, więc wiele takich aspektów rozwojowych, nie chcę powiedzieć, że przez zabawę, ale takich triggerów, które młodzież dzisiaj potrzebuje, więc myślę, że jest to jeden z lepszych programów, a na pewno też forma tej strzelnicy laserowej powoduje, że młodzież w bezpieczny sposób może mieć ten kontakt z bronią. Co się później wydarzy w ich życiu, no to już są ich decyzje, ale ten pierwszy kontakt bardzo bezpieczny, a jednak bardzo realny, on się odbywa w szkole.
4: Mówił pan dyrektor o szkoleniach. Szkolenie będą musieli przejść też nauczyciele WF-u?
3: No oczywiście, każdy, kto będzie odpowiedzialny, no tutaj ten taki podstawowy kurs zabezpieczenia czy pracy z bronią, no będzie musiał się odbyć, absolutnie. No i później to będzie przekładane właśnie na uczniów. Ale tak, tutaj to jednak, pomimo tego, że nie jest to prawdziwa broń, to też nie jest zabawka, więc tutaj te procedury muszą być dochowane.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
0: Strzelnica w każdej szkole, program Urzędu Marszałkowskiego, Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 2 miliony złotych przeznaczone właśnie na wyposażenie szkół w sprzęt, dzięki którym będzie można uczyć strzelectwa bez użycia ostrej oczywiście amunicji. A teraz wracamy do Andrzeja Mierzwy, nauczyciela tańca, który w Legnickim Centrum Kultury prowadzi zajęcia tańca. Rusza nowa tura tancerzy. No a my pytamy, co po kursie, bo to 8 zajęć i co potem? Co potem z tymi, którzy czegoś tam się już nauczą? A proszę powiedzieć, jeśli przyjdą ludzie tutaj na zajęcia, no i przez te 8 zajęć przejdą, to co dalej, jeśli zasmakują tańca? To gdzieś tutaj jest kolejny stopień w LCG-u? Czy można przyjść do pana do klubu?
1: Oczywiście, proszę państwa, te osoby, które ukończyły pierwszy stopień i jeżeli będą chciały podszkolić swoje zdolności taneczne i wiadomości taneczne, mogą się zapisać na drugi stopień, a następnie na trzeci stopień. Czasami udaje mi się już po drugim stopniu, a czasami nawet po pierwszym, wyłowić takie utalentowane osoby, którym proponuję od razu przyjęcie do klubu tańca, bo szkoda, żeby one przechodziły przez te wszystkie etapy kwalifikacyjne do klubu. Natomiast dużo osób, które w tej chwili są członkami klubu naszego, to jest w tej chwili prawie 80 osób, no to po prostu przechodziły przez wszystkie te etapy. Były wyjątki, prawda, skracania tej drogi, prawda, przyjęcia do klubu przeze mnie, ale to były wyjątkowe osoby, wyjątkowo utalentowane i większość takich osób pozostała w klubie. Natomiast nie zawsze osoby najbardziej utalentowane dochodzą do wielkich sukcesów. Czasami można powiedzieć, ci tacy, prawda, rzemieślnicy, którzy z początku nie tańczą i nie robią tego bardzo artystycznie, dochodzą do większych sukcesów niż te osoby, prawda, najbardziej utalentowane.
0: No tak, bo liczy się ciężka praca. Czyli rozumiem, że spośród tych osób, które chodziły tutaj na ten taniec towarzyski do Legnickiego Centrum Kultury, jest teraz w pana klubie sporo takich osób, które zaczynały tutaj.
1: No, praktycznie w tej chwili wszystkie osoby, które należą do klubu, zaczynały u mnie zajęcia. Doszły nawet takie osoby, które chodziły jeszcze na zajęcia, które prowadziłem w Lublinie. W okresie, kiedy mieszkałem w Lublinie, dopiero w 1992 roku przeprowadziłem się do Legnicy, prowadząc jednocześnie zajęcia i w Lublinie, i w Legnicy. No, w tej chwili wracają i doszli do wniosku, że mogą się dalej w to bawić, może już nie bardziej sportowo, ale bardziej rekreacyjnie, bardziej przyjemnościowo.
0: A proszę powiedzieć, bo właśnie pytałem na początku, a zdaje się, że nie powiedzieliśmy, czy na te zajęcia mają się zgłaszać pary? Czy jak ktoś nie ma pary, też może przyjść, może się uda dobrać?
1: W większości przychodzą ludzie już sparowani. Małżeństwa, narzeczeństwa, koleżanka, kolega, ale przychodzą też ludzie, którzy nie mają partnerów. I takie osoby też mają szansę się wykazać. Ja czasami się ratuję posiłkowo z zamianami w parach i te osoby, które nie mają partnerów, mogą zatańczyć z innymi, ale zgodnie z tym, co się dzieje w tej chwili na turniejach, można nauczyć się kroków partnera i partnerki bez towarzystwa drugiej osoby i można to rzeczywiście robić solowo. Nie przeszkadza mi to absolutnie, natomiast wolałbym, żeby to były pary.
0: No tak, jasne. Bo my tutaj też o tych kwestiach, żeby iść dalej, żeby uczyć się tego tańca dalej, ale domyślam się, że to też miejsce, ten taniec towarzyski nauka pierwszego stopnia, dla tych, którzy przyjdą i chcą poprzestać na pierwszym stopniu, ale mieć te kroki opanowane, żeby po prostu z imprezy na imprezę wiedzieć, jak się odnaleźć na parkiet.
1: Powiem tak, że Taniec towarzyski i to nie tylko karnawałowa rozrywka, nie? Tańczymy przy każdej okazji. Myślę, że jest to taki troszeczkę obowiązek towarzyski, żeby umieć tańczyć. Bez względu na wiek, urodę. Jest to rekreacja po pracy, jakaś forma wypoczynku, poprawienia sobie nastroju, a nawet odmłodzenia się. Odmłodzenia się. Umiejętność tańczenia moim zdaniem jest taka troszeczkę bardzo podobna jak nauka języków obcych. Taniec to też najbardziej taniec towarzyski to oczywiście moim zdaniem najbardziej wszechstronna forma tańca. Doskonale działa na nasze zdrowie i mózg. Moim zdaniem lepsze oddziaływanie ma taniec towarzyski nawet niż zajęcia typu fitness, prawda? Pomijając to, że jest to dyscyplina oczywiście sportowa, nie? Gdzie można po prostu naprawdę ostro trenować i dojść do naprawdę mistrzowskich prawda, uczestnictw prawda, w turniejach tańca. Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. Nasi tancerze są w tym zakresie bardzo uzdolnieni. Zresztą no, jeżeli ktoś ogląda ten taniec z gwiazdami, ja oczywiście na pierwszym stopniu nie gwarantuję nikomu, że nauczę ludzi tego rodzaju tańca, który jest pokazywany w tym programie, gdzie to więcej jest tanecznego show, aniżeli prawdziwego tańca, prawdziwych kroków odpowiadających rytmom i charakterowi danego tańca. Tam już jest to forma takiej prezentacji, prawda, no, na wysokim poziomie, gdzie no, do jednego tańca trenują po tydzień, po dwa tygodnie, żeby zaprezentować jakiś fragment w danym, prawda, tańcu. Co mam powiedzieć?
0: Zapraszamy dla zdrowia, dla radości. I też chyba wydaje mi się dla dobrej atmosfery, która zapewne na tych zajęciach panuje.
1: Jeszcze tylko powiem tak, kiedyś świętej pamięci święty Augustyn powiedział: uczmy się tańczyć, bo cóż będą z tobą robić aniołowie w niebie. Myślę, że to takie przesłanie dosyć, jak to się mówi, stare, ale kiedy oddajemy się temu tańcowi z taką troszeczkę większą radością, nie tylko technicznie, nasz umysł wtedy traci tak troszeczkę kontrolę nad ciałem, zaczyna wtedy kierować się troszeczkę bardziej może sercem, bardziej tymi endorfinami. No, muzyka teoretycznie nikomu w tańcu nie przeszkadza. Ale są ludzie, którzy lepiej słyszą muzykę albo troszeczkę gorzej. No, mam takie doświadczenie, że potrafię nawet osoby, które z tym słuchem muzycznym mają większe problemy, no, ukierunkować tak, żeby po prostu mogły na parkiecie z drugą osobą zaprezentować dane tańce. Prowadziłem zajęcia z osobami niepełnosprawnymi, z osobami głuchoniemymi. Zupełnie inaczej przebiegały te zajęcia. No, myślę, że to doświadczenie pomaga mi po prostu no, tak bardziej na luzie prowadzić te zajęcia, bo młodzi instruktorzy jeszcze sami, czasami będąc dobrymi zawodnikami, nie potrafią tego przełożyć na pracę nauczycielską, na pracę trenerską. No, przeze mnie to chyba przemawia to długoletnie doświadczenie, że potrafię w zasadzie dotrzeć do każdego chcącego się nauczyć tańca towarzyskiego.
0: Temat lekcji tańca w Legnickim Centrum Kultury uważam za zamknięty w naszym programie, czyli już do niego wrócimy. Andrzej Mierzewa wyczerpał jednak, mam wrażenie, tenże temat. A teraz Maria Kubasik o nowym przedsięwzięciu. Maria Kubasik to pisarka, badaczka, naukowczyni i ona o swojej nowej książce, która w planach, w projekcie, w realizacji.
5: Maria Kubasik.
0: No i cieszymy się. Legnica się cieszy, bo pani Maria będzie dzisiaj zapowiadała, mogę już powiedzieć, no nie, jak powiem, że zapowiadała nową książkę, to znaczy, że ona już jest przygotowana, że się drukuje. Nie, nie. To są plany na nową książkę.
5: Tak, to są plany na nową książkę. Jest to jak gdyby przedłużenie, część druga będzie, mam nadzieję, wspomnień legniczan. I nie tylko legniczan, bo także mieszkańcy okolicznych wiosek, miejscowości przecież pracowali Zbieramy wspomnienia, przystąpiliśmy do zbierania wspomnień pracowników spółdzielni pracy. Legnica była takim przodującym ośrodkiem tutaj w regionie naszym dolnośląskim, gdzie tych spółdzielni pracy było ogrom. Ja tylko podam przykład, że w 1949 roku na terenie Legnicy było aż 51 spółdzielni pracy. One praktycznie powstawały od podstaw, nie tak jak przedsiębiorstwa przemysłowe, więc tworzono od podstaw te spółdzielnie pracy. Jedną z pierwszych była między innymi spółdzielnia krawiecka Jedność, w kolejnych latach spółdzielnia budowlana Budomont, która się ostała jako jedyna, dla ciekawości, jako jedyna spółdzielnia pracy budowlana w czasach PRL-u. Po PRL-u się jeszcze ostała.
0: Pani Mario, jak ja Panią znam, to Pani już mnóstwo wie na temat spółdzielni pracy. To może Pani powie tym, którzy tego modelu nie znają, dla których to jest jakieś przedziwne zjawisko i nic ta nazwa nie wyjaśnia, na jakiej zasadzie one funkcjonowały? Co to były za twory?
5: Ludzie się organizowali, tworzyli spółdzielnie, byli ich członkami. Jako ciało nadzorcze, które nadzorowało, kierowało, to powoływali radę nadzorczą. Więc był prezes spółdzielni, byli jego członkowie. Członkami tej spółdzielni byli pracownicy i wybierali radę nadzorczą, która w zależności od sytuacji, ale przynajmniej raz w miesiącu odbywała swoje posiedzenia i przygotowywała plany pracy danej spółdzielni.
0: Czyli na przykład w bloku w jednej klatce mieszkały trzy krawcowe, zorientowały się, że są we trzy, a jeszcze dowiedziały się, że w bloku kolejnych 17 mieszka, skrzyknęły się razem, wybrały spośród siebie radę nadzorczą i... No, a miejsce, a lokum? No pewnie na początku działały w domach, tak? A potem dopiero szukały, tak to się rozwijało?
5: To tak się rozwijali rzemieślnicy, muszę powiedzieć. Natomiast osoby, które tworzyły te spółdzielnie, znajdowały to lokum na terenie miasta. Przypomnę, że to się zaczęło, tworzenie spółdzielni pracy rozpoczęło się w roku 1946. I do właściwie ta... w tak zwanym tym planie trzyletnim do 49 roku najwięcej tych spółdzielni pracy powstało, a pamiętajmy, że Legnica była tym miasteczkiem, gdzie sporo było wolnych lokali i oni znajdowali siedziby. Na początku w tych spółdzielniach pracowało po kilka osób. To nie jest tak, że od razu w 1946 roku, na przykład jak powstaje spółdzielnia pracy Jedność, jest kilkadziesiąt czy kilkaset osób. Nie. To kilka osób tworzyło, sześć na przykład osób tworzyło tę spółdzielnię, ale z każdym rokiem, na przykład po trzech latach, w tej spółdzielni było już 150 pracowników.
0: Czyli były zakłady pracy zakładane przez centralę, czyli przez państwo, i były właśnie spółdzielnie, czyli taki tamtejszy chyba odpowiednik firmy, można by też powiedzieć, bo to taka inicjatywa oddolna.
5: Tak.
0: No i na pewno dużo się tam działo i oto, bo my tutaj mówimy o samym mechanizmie, a dla Pani najbardziej będą interesujące opowieści ludzi, którzy tam wtedy pracowali, bo pierwsza książka właśnie o zakładach pracy, pierwsze opowieści, które zebraliście do tej książki, Panią zafascynowały, ujęli Pani ludzie, ujęły Panią wspomnienia, to, że ludzie tak dobrze wspominają, że tak dużo się tak działo, i też znalazła Pani to, co działo się dobrego, bo nam się, ja pytałem zresztą przy naszej ostatniej rozmowie o to, czy tam się w ogóle pracowało, bo wyobrażenie o PRL-u jest takie, że nikt nic nie robił, a jednak w wielu z tych zakładów to była ciężka, trudna, wymagająca praca. No tym razem też szukacie tych ludzkich opowieści.
5: Tak, tym razem szukamy właśnie tych opowieści, ale tak jak wcześniej powiedziałam, pracowników spółdzielni pracy. Ja tu podam może kilka przykładów, jakie funkcjonowały, bo one, jak powiedziałam na wstępie, ich było całe multum, ale z każdym rokiem one się łączyły, dzieliły, więc ostatecznie było ich potem kilkanaście tych spółdzielni na terenie Legnicy.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
0: Maria Kubasik jest dzisiaj naszą gościnią, badaczka legnicka, historyczka, pisarka, która pracuje nad książką o legnickich spółdzielniach, o ich historii, w opowieściach ludzi, którzy tam pracowali. Oczywiście to będzie to już drugie takie tego rodzaju przedsięwzięcie ze strony Marii Kubasik. Oczywiście wszyscy wyczekujemy. No to teraz może troszeczkę o tych spółdzielniach.
5: Do takich największych spółdzielni, najbardziej popularnych, to była między innymi wspomniana już Spółdzielnia Pracy Jedność, Spółdzielnia Pracy Odzież, to były kobiece, tam większość kobiet pracowało, Spółdzielnia Pracy Dąb, która produkowała meble między innymi, ale i współpracowała także z fabryką fortepianów i pianin. Spółdzielnia Pracy Budomont, ta budowlana spółdzielnia, Spółdzielnia Pracy Legniczanka, która powstała najpóźniej, bo dopiero w 1957 roku, ale to dlatego, że wcześniej funkcjonowały inne spółdzielnie zajmujące się artykułami spożywczymi i na bazie tych spółdzielni powstała Spółdzielnia Legniczanka, znana między innymi to Legniczanie, ale nie tylko Legniczanie, znana z produkcji krówek, które były bardzo popularne i bardzo zresztą smaczne. Z innych spółdzielni to jest mleczarnia na przykład, bardzo duża spółdzielnia. I tutaj, ponieważ spółdzielnia skupowała mleko, więc interesowałyby nas wspomnienia osób, które na przykład zajmowały się hodowlą krów i sprzedawały to mleko między innymi spółdzielni.
0: Czyli osoby, które miały związek ze spółdzielniami, też mogą się zgłaszać?
5: Ależ oczywiście, że tak. Mogą to być nie tylko pracownicy spółdzielni, bo wiele osób, mam świadomość tego, że te pierwsze lata, zwłaszcza 50., to raczej już tych ludzi nie spotkamy się z tymi ludźmi, ale mogą także powspominać dzieci tych pracowników, jak rodzice chodzili do pracy, czy opowiadali w domu, co się dzieje w spółdzielni i tak dalej.
0: No właśnie, pomyślałem sobie, że trzeba by zachęcić ludzi do tego, jeśli mają takie wspomnienia, żeby się zgłosili. Pierwsza taka zachęta to, że można się znaleźć w książce. To dla każdego jest zawsze ekscytujące, bo to już się po wieki wieków zostaje. To pamięć po człowieku nie ginie w tej publikacji. Ale z drugiej strony trzeba też podkreślić, że to, co wy robicie, zbierając pani i zespół, to, co wy robicie, zbierając te informacje, to nie jest żadne drapieżne dziennikarstwo. Nie będziecie wypytywać o nie wiadomo jakie szczegóły. Kto co będzie chciał w przyjemnej atmosferze opowie.
5: Ale rzeczywiście, że tak. I muszę powiedzieć, że ta pierwsza część książki znalazła szeroki oddźwięk wśród legniczan. Jest bardzo duże zainteresowanie i ja dlatego liczę, że na to, że ludzie może teraz chętniej do nas się zgłoszą, o co bardzo zachęcam i zapraszam, bo nas interesują sprawy takie między innymi jak życie w spółdzielni, jak oni się rządzili, jakimi problemami żyli, jakie były warunki socjalne w spółdzielni, czy dzieci na przykład wyjeżdżały na kolonie letnie, obozy, czy pracownicy wyjeżdżali na wczasy, kto im to organizował, jak wspominają ten wypoczynek, czy im się dobrze żyło, jak im się żyło. Przecież były chwile, okresy bardzo trudne, więc jak sobie zwłaszcza kobiety radziły i z pracą, z wychowaniem dzieci, prawda, w tym codziennym zgiełku. Także takie zagadnienia nas interesują.
0: Ale jeśli ktoś będzie chciał więcej opowiedzieć o tym, jak ta praca mieszała się z jego prywatnością, bo przecież siłą rzeczy praca miesza się z prywatnością, jeśli będzie miał jakieś niezwykłe opowieści związane, a wiemy z pierwszej książki, że się pojawiały takie opowieści o obiedzie, o konieczności zarobkowania, o trudach, z którymi się ci ludzie borykowali, to też bardzo chętnie wszystkie te opowieści, które budują tło całej tej pracy, przyjmiecie.
5: Ale rzeczywiście, że tak. No, z tej pierwszej części książki wynika, że ludzie często wracają do tamtych chwil i opowiadają o spotkaniach w spółdzielniach z okazji różnych świąt, nie tylko państwowych, ale przede wszystkim no w okresie PRL-u były spotkania towarzyskie w zakładach pracy, na przykład jeśli ktoś obchodził jakieś imieniny, bo wtedy urodzin, teraz się obchodzi urodziny, modne to jest, natomiast wtedy obchodzono imieniny i to bardzo hucznie. Bardzo hucznie obchodzono. Poza tym były wyjazdy na grzyby, na grzybobranie, więc naczyny społeczne były powszechne, wtedy czyny społeczne i ludzie no, przychodzili na te czyny, czy wyjeżdżali gdzieś do sadzenia lasów, ale po tych czynach społecznych były spotkania towarzyskie, czy chociażby udział w pochodach pierwszymajowych, więc też wspominają o tym, że po pochodzie pierwszymajowym ludzie szli albo gdzieś do jakiejś restauracji, albo gdzieś w parku i były to spotkania towarzyskie, także o takich sprawach także chętnie porozmawiamy.
0: O, te czyny społeczne zapewne schodziły na drugi plan, domyślam się. Sam bym pojechał na taki wyjazd teraz w czynie społecznym. To byłaby wielka przygoda, że teraz już nie ma takiej mody. Nie wiem, czy państwo słyszeli, dzwonił telefon pani Marii przed chwilą. Może to ktoś, kto chce się zgłosić do książki. I to jest moje kolejne pytanie, właściwie ostatnie, zasadnicze. Jak się zgłosić z tymi opowieściami? Do kogo się zgłosić?
5: Mam taką gorącą prośbę, żeby chętne osoby, żeby zgłaszały się do Legnickiej Biblioteki Publicznej, do działu regionalnego na parterze przy ulicy Piastowskiej 22. A jeżeli ktoś posługuje się internetem, to można pisać do nas maile do Stowarzyszenia Pamięć i Dialog na adres kontakt@pamiecidialoglocznie.pl.
0: Już i wtedy sprawa załatwiona, ktoś się z państwem skontaktuje. To teraz, pani Mario, my się spotykamy następnym razem, jak już będę mógł powiedzieć, że książka się szykuje, że jest w druku, czy może w trakcie tych opowieści się umówimy na jeszcze jedno spotkanie i co nieco zdradzimy. Czy to będzie tajemnica absolutna do wydania?
5: Nie, to nie jest żadną tajemnicą, więc chętnie z panem redaktorem się spotkam.
0: No dobrze, mam nadzieję, że na pewno nie trzeba będzie powtarzać tej rozmowy ze względu na to, że będzie za mało ludzi do opowieści, bo tak jak pani mówi, pierwsza książka się rozeszła. Ja myślę, że fenomen tych wspomnień to też jest o tyle fajny taki, jeśli chodzi o jej popularność, że to się rozchodzi rodzinami, kręgami towarzyskimi. Ktoś wystąpi, ktoś opowie, jego znajomi, jego rodzina chętnie o tym poczytają i myślę, że to jest ogromna siła tej serii chyba, bo to się rodzi seria, można powiedzieć.
5: No, oby tak było. Muszę przyznać, że to, co pan powiedział, jest absolutną prawdą, ponieważ wiele osób mnie zaczepia i dopytuje o tę książkę i w związku z tym robimy dodruk tej książki. Mamy wspaniałego sponsora, członka naszego stowarzyszenia, Marka Poradowskiego, który sfinansował nam dodruk i 200 sztuk egzemplarzy będziemy, znaczy jest to w toku drukowania. Przyznaję, że wiele osób spośród rozmówców już tej książki mówi, że moja ciotka, mój wujek, moja sąsiadka, właśnie wiele sąsiadek moich rozmówczyń wypożycza tę książkę i czytają, opowiadają, wracają do tamtych lat, więc to jest, dla mnie to jest bardzo budujące, że ludzie utożsamiają się z tym, co robili, utożsamiają się z tym miastem i to jest chyba wartość tej książki.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
0: Maria Kubasik pracuje nad książką, a my w czwartym kwadransie programu Co jest grane w Legnicy wracamy już na chwilkę do tematu Dolny Śląsk, Strzelnica w każdej szkole, do projektu, na które samorząd województwa dolnośląskiego przeznaczył 2 miliony złotych. Jeszcze dwaj rozmówcy, nagrywała ich Joanna Struteńska, ja jeszcze muszę dodać.
6: Radosław Staniszewski, Dolnośląskie Centrum Sportu Polana Jakuszycka.
4: Co to jest za sprzęt?
6: Jest to sprzęt szkoleniowy, który działa na zasadzie światła laserowego. Bardzo fajne, bezpieczne. Głównie używamy to do szkolenia dzieci. Można to wykorzystać w każdych warunkach. Może być to na sali, może być to na korytarzu. Zaleta tego sprzętu jest taka, że nie potrzeba mi żadnego magazynu uzbrojenia, żadnego magazynu broni. Można to złożyć na przykład w sali u nauczycieli WF.
4: To jest jakaś specjalna broń, taka ćwiczeniowa? Czy ona jest do czegoś podobna, do takiej klasycznej broni?
6: Znaczy w naszym przypadku, jako jesteśmy ośrodkiem biatlonowym, służy nam do szkolenia dzieci i zachęcenia tych dzieci do uprawiania w przyszłości biatlonu.
4: Tak technicznie, czy to taka broń, jaka jest klasyczna broń, tylko że laserowo strzelamy?
6: Znaczy to jest bardzo podobna broń, jednakże zupełnie inna. Gabarytowo tak podobne, jeżeli chodzi o jej budowę zewnętrzną, natomiast działa na zasadzie światolaserowego, jest wyposażona w chylofryt, czyli taką tarczę na zasadzie światełka. Mamy 5 światełek, których trafimy, wówczas się to zapala.
4: Mhm. I są też takie efekty jak przy strzale z normalnej broni, że jakieś...
6: Nie ma takich efektów z racji tego, że nie ma żadnego dźwięku. Jest to po prostu tylko punkt światła laserowego. I on jest tylko i wyłącznie przy oddaniu strzału.
0: To był Radosław Staniszewski, a teraz czas na Cezarego Przybylskiego. Też oczywiście o tym programie wyposażenia w sprzęt do nauki strzelania wszystkich szkół na Dolnym Śląsku ponadpodstawowych.
7: Przyszło nam żyć w czasach spokoju, dlatego też trochę zarzuciliśmy ją i ćwiczenia z obrony cywilnej. Nie wiem, czy jeszcze ktoś jest, kto pamięta w szkole, ja to pamiętam, mieliśmy przysposobienie obronne, gdzie między innymi oprócz pierwszej pomocy również korzystaliśmy ze strzelnicy. Natomiast w tej chwili tych zajęć po prostu nie ma, a jest taka konieczność, żeby rzeczywiście były. No, są czasy, jakie są. Są one pełne niepokoi, pełne niepewności. Nie mamy szkoleń z obrony cywilnej. Nie mamy też w szkołach przysposobienia obronnego, a z tych enuncjacji prasowych też wynika, że rząd, parlament zastanawia się nad służbą zasadniczą. Póki co jej nie ma, więc ten program ma na celu to, żeby młodzież, a nawet i dzieci oswoiły się również z bronią. W przypadku jakiegoś konfliktu czy potrzeby ten okres szkolenia na pewno byłby krótszy. To jest jak gdyby jedna rzecz. A druga rzecz to jest kwestia związana z rekreacją, ale i również sportem, ponieważ no, strzelectwo jest również i są Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Europy, ale przecież jest to również dyscyplina olimpijska, więc jestem głęboko przekonany, że jeżeli zaczniemy te szkolenia od dzieci i młodzieży, to te wyniki polskich strzelców na pewno będą znacznie większe. Poza tym to uczy też jakiejś samodyscypliny, mimo że tam nie ma bezpośredniego zagrożenia, nie ma ostrej amunicji, no to jednak te procedury, które muszą być przestrzegane, będą wdrażane i pewnie gdyby zaszła taka konieczność, na zasadzie pewnych odruchów już będą wyćwiczone. Jestem przekonany też, że oprócz tych samorządów, które znalazły się w pierwszym naborze, czy zdecydowały się na wzięcie udziału w konkursie, że następny nabór wykorzysta tą kwotę, która jest do dyspozycji, a jeżeli się to przyjmie, to chcielibyśmy, żeby przynajmniej jedna taka strzelnica była w każdym powiecie, a w tych większych powiatach czy większych miastach, żeby było więcej.
0: Dolny Śląsk, strzelnica w każdej szkole. O projekcie mówiliśmy w naszym programie. Program jednak kończymy, więc kłaniam się nisko. Dziękuję serdecznie za to, że byliście z nami. Zapraszam na kolejne audycje i mówię wam do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny.

Sabe?